Komunikat o upale dla Konina i okolic. Dzisiaj, jutro oraz w niedzielę na obszarze Konina i okolic prognozowane są bardzo wysokie temperatury, które mogą być niebezpieczne, szczególnie dla osób starszych, dzieci, osób chorych oraz pracujących na zewnątrz. Zaleca się ograniczenie przebywania w pełnym słońcu, picie wody, unikanie wysiłku w najgorętszych godzinach dnia oraz sprawdzenie, czy pomocy nie potrzebują osoby samotne i starsze. Nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. Powtarzamy. Dzisiaj, jutro i w niedzielę w Koninie prognozowany jest silny upał. Zaleca się ostrożność oraz unikania przebywania bezpośrednio na słońcu.

0: Komunikat o upale dla Konina i okolic. Dzisiaj, jutro oraz w niedzielę na obszarze Konina i okolic prognozowane są bardzo wysokie temperatury, które mogą być niebezpieczne, szczególnie dla osób starszych, dzieci, osób chorych oraz pracujących na zewnątrz. Zaleca się ograniczenie przebywania w pełnym słońcu, picie wody, unikanie wysiłku w najgorętszych godzinach dnia oraz sprawdzenie, czy pomocy nie potrzebują osoby samotne i starsze. Nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. Powtarzamy. Dzisiaj, jutro i w niedzielę w Koninie prognozowany jest silny upał. Zaleca się ostrożność oraz unikania przebywania bezpośrednio na słońcu.
1: Konin FM 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

Komunikat o upale dla Konina i okolic. Dzisiaj, jutro oraz w niedzielę na obszarze Konina i okolic prognozowane są bardzo wysokie temperatury, które mogą być niebezpieczne, szczególnie dla osób starszych, dzieci, osób chorych oraz pracujących na zewnątrz. Zaleca się ograniczenie przebywania w pełnym słońcu, picie wody, unikanie wysiłku w najgorętszych godzinach dnia oraz sprawdzenie, czy pomocy nie potrzebują osoby samotne i starsze. Nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. Powtarzamy. Dzisiaj, jutro i w niedzielę w Koninie prognozowany jest silny upał. Zaleca się ostrożność oraz unikania przebywania bezpośrednio na słońcu.

Komunikat o upale dla Konina i okolic. Dzisiaj, jutro oraz w niedzielę na obszarze Konina i okolic prognozowane są bardzo wysokie temperatury, które mogą być niebezpieczne, szczególnie dla osób starszych, dzieci, osób chorych oraz pracujących na zewnątrz. Zaleca się ograniczenie przebywania w pełnym słońcu, picie wody, unikanie wysiłku w najgorętszych godzinach dnia oraz sprawdzenie, czy pomocy nie potrzebują osoby samotne i starsze. Nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. Powtarzamy. Dzisiaj, jutro i w niedzielę w Koninie prognozowany jest silny upał. Zaleca się ostrożność oraz unikania przebywania bezpośrednio na słońcu.

0: FM 104.1.
1: Komunikat o upale dla Konina i okolic. Dzisiaj, jutro oraz w niedzielę na obszarze Konina i okolic prognozowane są bardzo wysokie temperatury, które mogą być niebezpieczne, szczególnie dla osób starszych, dzieci, osób chorych oraz pracujących na zewnątrz. Zaleca się ograniczenie przebywania w pełnym słońcu, picie wody, unikanie wysiłku w najgorętszych godzinach dnia oraz sprawdzenie, czy pomocy nie potrzebują osoby samotne i starsze. Nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. Powtarzamy. Dzisiaj, jutro i w niedzielę w Koninie prognozowany jest silny upał. Zaleca się ostrożność oraz unikania przebywania bezpośrednio na słońcu.

0: Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju jest w rękach policji. Dziś z zakończenia roku szkolnego nauczyciele domagają się podwyżek. Fala upałów. Powiemy, w jakich miejscach w Polsce będzie nieco chłodniej.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki zostali poszkodowani po tym, jak wczoraj wieczorem ostrym narzędziem zaatakował ich mężczyzna w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Stan trojga poszkodowanych jest poważny, ale stabilny. Napastnika zatrzymano, służby ustalają przyczynę i okoliczności ataku. 11 osób poszkodowanych, 3 po przebadaniu trafiły do szpitali. To z kolei po popołudniowym zderzeniu pociągów w pobliżu stacji Białośliwie w Wielkopolsce. Pociągami PKP Intercity relacji Białogard Warszawa Wschodnia oraz Polregio relacji Piła Główna Bydgoszcz Główna podróżowało około 200 osób. Okoliczności zdarzenia zbadają Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych oraz Urząd Transportu Kolejowego. Koniec roku szkolnego już dziś, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestów w sprawie podwyżek. Zdaniem związkowców rządowa propozycja, by w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału ZNP Marek Ćwiek.
2: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
0: Tylko w województwie łódzkim w tym roku na emeryturę planuje odejść ponad 420 nauczycieli. Powodem są m.in. niskie zarobki.
2: Planujemy manifestacje, planujemy pikiety pod urzędami administracji rządowej, planujemy ogólnopolską kampanię społeczną w mediach społecznościowych, w przestrzeni publicznej, planujemy coś na kształt czarnego tygodnia w szkołach.
0: Decyzję w sprawie protestu ZNP ma podjąć w najbliższy wtorek. Senat bez poprawek przegłosował ustawę, która umożliwi zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Ustawa czekać będzie teraz na podpis prezydenta. Przepisy pozwolą zbierać dane o zarobkach w połączeniu z numerem PESEL lekarza bądź numerem jego zawodowych uprawnień. To da ministerstwu możliwość zorientowania się, gdzie, w jaki sposób niektóre lekarskie pensje osiągają astronomiczne poziomy, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Bardzo nam zależy na tym, żeby zlikwidować kominy płacowe. I myślę, że o tym od dawna wszyscy mówimy.
0: O zawetowanie ustawy do prezydenta zaapelował samorząd lekarski. Afrykański upał dociera do Polski w weekend i poniedziałek. Temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni. Już dziś w całym kraju będzie ponad 30, ale są miejsca, gdzie będzie można się schłodzić, mówi synoptyk Piotr Szuster.
4: Chłodniej będzie nad morzem ze względu na chłodzące działanie Bałtyku. No i oczywiście w górach ze względu na spadki temperatury wraz z wysokością. Tam będzie lepszy komfort termiczny. Jedna pocieszająca rzecz. Ta masa powietrza będzie stosunkowo sucha. Ona nie będzie charakteryzować się bardzo dużą ilością wilgoci, byłoby to dużo bardziej uciążliwe.
0: Jak zadbać o siebie tam, gdzie nie uda się schronić przed upałem, o tym mówi ratownik medyczny Piotr Łazicki.
5: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się, ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
0: Dziś na terenie prawie całego kraju obowiązują ostrzeżenia pogodowe przed upałami, głównie drugiego stopnia.
1: A co w regionie?
6: Kilka dni temu zaczęliśmy oficjalnie lato, dziś wkraczamy w okres wakacji, a do połowy sierpnia w naszym województwie trwać będą żniwa. Potem nadejdzie czas dożynek. Jak od kilku lat, tak i tym razem zamiast jednego wielkiego wielkopolskiego święta plonów, Urząd Marszałkowski włączy się w organizację tego wydarzenia w poszczególnych częściach regionu. W przypadku subregionu konińskiego będzie to tym razem powiat kolski.
7: Sejmik województwa wielkopolskiego wspiera dożynki w 5 subregionach. Podjął już taką decyzję i w powiecie kolskim, ostrowskim, gostyńskim, gnieźnieńskim i złotowskim odbędą się dożynki subregionalne. Na każde wydarzenie to wsparcie wynosi 60 tysięcy złotych. Będziemy wspólnie obchodzili święto plonów i dziękowali za trud pracy rolnika, który w ostatnim roku był szczególnie trudny ze względu zarówno na warunki atmosferyczne, ale szereg innych również problemów, utrudnień. Niemniej jednak chcemy naszym wielkopolskim rolnikom za trud ich pracy podziękować i będziemy to czynić właśnie w tych miejscach.
6: Mówił wicemarszałek wielkopolski Krzysztof Grabowski. O szczegółach będziemy jeszcze informować w połowie wakacji. A teraz ważna informacja od MZK. Zmiana godzin otwarcia Centrum Obsługi Pasażerów w Koninie. Miejski Zakład Komunikacji poinformował, że od 1 lipca zmianie ulegną godziny otwarcia COP-u przy ulicy Dworcowej. Nowe godziny otwarcia to od poniedziałku do piątku od 6 rano do 18, a w soboty od 7 do 15. Centrum odpowiada m.in. za sprzedaż biletów okresowych, za wyrabianie i przedłużanie konińskiej karty mieszkańca, a także można tam opłacić mandat za jazdę na gapę. I pamiętajmy, że unikając takiej zapłaty narażamy się na wpisanie do systemu, który skomplikuje nam chociażby zakup na raty w sklepach. Wakacyjnej prewencji nigdy za wiele. Komenda Powiatowa Policji z Turku apeluje do użytkowników hulajnóg elektrycznych i ich opiekunów, a to w związku z pojawiającymi się sygnałami o niebezpiecznych zachowaniach. Nie wolno bowiem na hulajnodze elektrycznej przewozić pasażerów, bagażu ani zwierząt. Nie wolno też jeździć w sposób zagrażający pieszym i innym uczestnikom ruchu drogowego. Nie wolno również poruszać się takim pojazdem w miejscach, gdzie jest to zabronione przepisami. A co bardzo istotne, nie można korzystać z telefonu podczas jazdy w sposób ograniczający możliwość bezpiecznego kierowania. Do tego dochodzą takie przewinienia jak jazda hulajnogą po wypiciu lub pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu. Ponadto hulajnogę można pozostawiać na chodniku w wyznaczonym miejscu, a jeśli takiego nie ma, trzeba zaparkować ją jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, pamiętając, aby nie utrudniać ruchu pieszym i pozostawić co najmniej 1,5 metra szerokości przejścia. I zmieniamy temat, ale zostajemy w klimacie służb alarmowych. Strażacy z koła przypominają, jak prawidłowo wezwać pomoc. Może to wydawać się śmieszne, ale wielu z nas nadal nie zdaje sobie sprawy, że dzwoniąc pod numer alarmowy łączymy się ze stolicą województwa, w naszym przypadku z Poznaniem. Będąc gdzieś w województwie pomorskim, dodzwonimy się z kolei do Gdańska. W nerwowej sytuacji łatwo o tym fakcie zapomnieć, a to spowoduje jeszcze większe napięcie. Zasady są proste. Wykręcając numer 112, dokładnie odpowiadajmy na pytania dyspozytora. Nie krzyczymy, nie przekazujemy telefonu innym, chyba że dostaniemy takie polecenie. I przede wszystkim staramy się podać jak najbardziej dokładną lokalizację miejsca, w którym się znajdujemy. W dobie smartfonów z internetem wystarczy skorzystać ze standardowej aplikacji do nawigacji. Rozejrzyjmy się też w celu ustalenia tabliczek z adresem przy ulicach i na budynkach. Dyspozytor w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w stolicy danego województwa, tak jak i my, może nie znać okolicy, w której w danej chwili jesteśmy.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś powyżej 30 stopni w prawie całym kraju, ciut chłodniej będzie na Podhalu i na północy, nad morzem i na Suwalszczyźnie, tam termometry pokażą 28 stopni. Przez cały dzień dużo słońca, bez opadów, tylko w Kotlinie Kłodzkiej może się lekko chmurzyć.

0: Co w regionie?
1: Jutro pogrzeby zmarłego 23 czerwca Józefa Nowickiego. Były prezydent Konina spocznie na cmentarzu przy ulicy Kolskiej na Starówce. Uroczystości pożegnalne rozpoczną się w sobotę w południe w kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny przy klasztorze ojców Franciszkanów. A tak byłego włodarza wspomina przewodniczący Rady Miasta Wiesław Sztańka.
2: Spędził w tym naszym samorządzie konińskim 8 lat. Posunął miasto do przodu. Miasto rozwinęło się, korzystał z narzędzi, które są wokół, tak żeby podnosić jakość życia mieszkańców i myślę, że to co jeszcze bardzo warto o tym wspomnieć, zawsze był blisko ludzi. Wręcz szukał takich kontaktów, bardzo często uświetniał wszelkie uroczystości, nawet małych środowisk, tak żeby podnieść ich rangę i myślę, że w taki sposób zostanie zapamiętany.
1: Były prezydent Konina urodził się w 1944 roku, był ekonomistą. Z polityką związany od 1967, wybierany do Sejmu, mandat posła sprawował przez 3 kadencje. 2 kadencje od 2010 do 2018 rządził naszym miastem. Józef Nowicki zmarł we wtorek, miał 82 lata. Przypomnijmy, pogrzeb w sobotę o 12 w kościele Franciszkanów. Teraz ważna sprawa związana z utrudnieniami w ruchu w związku z ogólnopolskim biegiem milowego słupa. Na Placu Wolności mieszkańcy Konina już od dziś muszą liczyć się z zakazem parkowania, a jutro od godziny popołudniowych nawet z zablokowaniem przejazdu. Ulice miasta na trasie sobotniego biegu i marszu w godzinach od około 19 do 21.30 będą częściowo lub całkowicie nieprzejezdne. Trasa zawodów przebiegać będzie z Placu Wolności w kierunku południowym, ulicami 3 Maja, Szarych Szeregów, dalej rondem Podoficerów Małoletnich, wałem Tarajwy, trasą warszawską, ulicą Kolską, rondem Ducha Świętego, ulicą Dąbrowskiego, Kościuszki, rondem Janiny Wenedy, następnie ulicą Nadrzeczną, trasą bursztynową, a tam drogą pieszo-rowerową, rondem Miast Partnerskich, ulicą Poznańską, trasą warszawską, ulicą Wojska Polskiego na Pociejewie i do mety na rynku. Także w związku z jutrzejszym biegiem milowego słupa inaczej niż zwykle kursować będzie wiele linii autobusowych. Szczegóły są na stronie MZK Konin. W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród w ramach konkursu 4 pory roku z OZE. Dzieci i młodzież z subregionu konińskiego otrzymała nagrody w 2 grupach wiekowych. W ramach konkursu uczniowie klas od 4 do 6 przesłali 45 prac, a uczniowie klas 7 i 8 27. Wybrano najlepsze, przyznając po 3 miejsca w obu konkursach oraz wyróżnienia. W młodszej kategorii zwyciężyła Natalia Płoszka ze szkoły podstawowej nr 5 imienia UNICEF w Turku. Druga była Kornelia Węgiel z podstawówki imienia księdza Jana Twardowskiego we Władysławowie, a trzecia Maja Chrapkowska ze szkoły nr 1 imienia świętego Jana Pawła II w Kłodawie w powiecie kolskim. Ich zadanie polegało na wykonaniu plakatu w dowolnej technice plastycznej, nawiązującego do promocji odnawialnych źródeł energii. W starszej kategorii wiekowej zwyciężyli Katarzyna Powała, szkoła podstawowa imienia Jana Pawła II w Wilczynie, miejsce pierwsze. Julia Nowak, szkoła imienia Jana Pawła II w Orzechowie, drugie miejsce. I trzecia Klaudia Graczyk, podstawówka imienia Haliny Konopackiej w Bieganowie. Ta grupa musiała najpierw napisać test wiedzy z OZE, a potem wykonać kalendarz na przyszły rok związany tematycznie z odnawialnymi źródłami energii. Laureaci otrzymali nagrody, rowery, hulajnogi elektryczne, deski SUP oraz głośniki bezprzewodowe. Ponadto przyznano nagrody pieniężne dla szkół, z których pochodzili laureaci konkursu. Dodajmy też, że oprócz podium były wyróżnienia, które w przypadku Wielkopolskiej Wschodniej trafiły do Marii Główczyńskiej z Kłodawskiej Jedynki oraz do Hanny Sobczak ze szkoły dwunastki imienia Stanisława Moniuszki w Koninie.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: W najbliższym czasie poznamy kryteria, zgodnie z którymi będzie można skorzystać z programu Droga do Zatrudnienia po Węgru. Zapadły już decyzje, na mocy których zostanie on rozszerzony. Do tej pory z takiej specjalnej unijnej pomocy mogli skorzystać byli i obecni górnicy, energetycy, pracownicy firm powiązanych z grupą ZEPAK oraz ich rodziny. Teraz ta szansa otwiera się także przed pozostałymi mieszkańcami Wielkopolski Wschodniej.
2: Uważam, że to jest dobry pomysł, żeby to rozszerzyć dla wszystkich mieszkańców. Ułatwi to też sprawę między innymi pracodawcom, ponieważ będą mogli mieć dopłaty do stanowisk pracy, na urządzenia dla pracowników.
1: Czy to też jest w stanie jakoś zatrzymać nam młodych ludzi?
2: Myślę, że na pewno, ponieważ dany pracodawca otrzyma pieniądze na część wynagrodzenia tego pracownika oraz jak i na sprzęt. Wiemy, że na przykład dużo młodych ludzi specjalizuje się w social mediach, czyli taki pracodawca, który chciałby zatrudnić, nie wiem, osobę marketingowca, może pozyskać środki na niego, jak i potrzebny sprzęt do promowania, promocji firmy swojej, więc i to nie tylko marketingowców, ale na wszelakie inne stanowiska, więc myślę, że to jest w stanie zatrzymać młodych ludzi.
1: Mówi radny miasta Konina Mikołaj Marcinkowski, ale te nadzieje studzi jego nieco starszy kolega Jarosław Sidor, który doskonale pamięta, dlaczego nasz region był kiedyś silniejszy.
3: Jest to dobry program, który na pewno pomoże, ale nie zapewni tego, co było po prostu wcześniej, tak? Zatrudnienia, które było w takich zakładach tutaj jak Fugo, Huta Aluminium Konin, Brykietownia, Elektrownia, Kopalnia. Jest to dobry program dla tych osób, którzy praktycznie kończą swoją, można powiedzieć, taką pracę zawodową i muszą dotrwać do tej emerytury. Co będzie dalej? No zobaczymy. Jedno jest pewne, że tych miejsc pracy w Koninie na pewno ubędzie w związku z likwidacją tego, co było wcześniej, dzięki czemu Konin się rozwinął, czyli dzięki przemysłowi energetycznemu, powstaniu elektrowni Konin, elektrowni Pątnów i tak dalej.
1: Przypomnijmy, że w tej chwili program przewiduje do 120 tysięcy złotych na otwarcie własnej firmy, a dla działających już w regionie przedsiębiorstw po 8 tysięcy złotych miesięcznie przez 2 lata jako dotacja do pojedynczego nowego miejsca pracy. Do 31 lipca można składać wnioski o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe finansowane z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Pomoc kierowana jest m.in. do farmerów gospodarujących na słabych gruntach 5 i 6 klasy, czy właścicieli prywatnych lasów zniszczonych w wyniku pożarów, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza. W ramach wsparcia takich inwestycji można ubiegać się o dofinansowanie następujących interwencji: zalesienie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śród polnych, zakładanie systemów rolno-leśnych, jak również zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych. Jeden wniosek pozwala na ubieganie się o środki finansowe na wykonanie zalesienia i jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach objętych jednym planem zalesienia, utworzenie zadrzewień oraz ich ochronę na gruntach tworzących zintegrowany obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo, zakładanie i zabezpieczenie systemów rolno-leśnych na zwartym obszarze gruntów, zwiększenie bioróżnorodności w lasach prywatnych. Dofinansowanie w ramach poszczególnych interwencji przysługuje maksymalnie do 40 hektarów gruntów będących własnością wnioskodawcy lub jego małżonka. Natomiast w przypadku działań związanych ze zwiększeniem bioróżnorodności obejmuje ono również grunty należące do wspólnot zarządzanych przez spółki. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju inwestycji, nachylenia terenu oraz zastosowanych metod ochrony, a szczegóły można znaleźć na stronie Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Nielegalny pobór energii ujawniony na terenie powiatu konińskiego. Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej wspólnie z pracownikami Zakładu Energetycznego przeprowadzili kontrolę jednej z posesji. W trakcie podjętych czynności ujawniono nielegalny pobór prądu. 53-letni mieszkaniec powiatu od końca marca korzystał z energii za pomocą nielegalnego przyłącza wykonanego z pominięciem układu pomiarowego. Taki sposób podłączenia umożliwiał pobór prądu bez rejestrowania go przez licznik. Przypomnijmy, że kradzież energii elektrycznej jest przestępstwem. Niezależnie od wartości poniesionych strat, za tego rodzaju czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. I zmieniamy temat. Wakacje właśnie się zaczynają. Przed nami czas rodzinnych wyjazdów, odkrywania nowych miejsc i przeżywania przygód, które zostają w pamięci na długie lata. W tym czasie można doświadczyć niezapomnianej przygody, nawet nie opuszczając subregionu konińskiego. Jeśli szukacie miejsca, które zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych, to polecamy wizytę na kłodawskiej podziemnej trasie turystycznej. Zjedziecie 600 metrów pod ziemię do najgłębszej kopalni soli w Polsce. Odkryjecie niezwykły świat soli, który natura która tworzyła przez miliony lat. Odpoczniecie od letnich upałów w przyjemnej temperaturze około 20 stopni. No i przede wszystkim spędzicie wspólnie czas w miejscu, którego nie znajdziecie nigdzie indziej. Przez całe wakacje Państwowa Kopalnia Soli w Kłodawie w Powiecie Kolskim zachęca do zwiedzania w dni robocze, a dodatkowo również w dwie soboty, 4 i 18 lipca. Wracają kameralne, plenerowe spotkania przy muzyce. Sanktuarium Matki Bożej Lichańskiej zaprasza na cykl wakacyjnych koncertów ewangelizacyjnych, które rozpoczną się już pojutrze, 28 czerwca i potrwają do 30 sierpnia. Wydarzenia będą odbywać się w każdą niedzielę o godzinie 15.15 przy fontannie na głównym placu Bazyliki. Przez kolejne tygodnie letnich miesięcy w lichańskim sanktuarium muzyka, modlitwa i świadectwo wiary stworzą wyjątkową przestrzeń duchowego spotkania. Organizatorzy chcą, aby te koncerty były kanałem Bożej miłości docierającej

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
4: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
1: Reklama.
0: A co w regionie?
6: Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od września zostanie utworzone w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie na Glince.
7: To będzie liceum ogólnokształcące zaoczne, sobotnio-niedzielne, w tak zwanej budowlance Zespole Szkół. To skąd taka potrzeba? Z tamtej strony miasta nie mamy takiej szkoły. W starej części miasta jest takie liceum ogólnokształcące w CKU. I dlatego właśnie powstała taka potrzeba. Oprócz tego w szkole, w której to liceum dla dorosłych powstaje, jest też szkoła branżowa drugiego stopnia. I ponieważ jest to ściśle ze sobą powiązane, to liceum będzie uzupełnieniem tej szkoły branżowej drugiego stopnia. Czy będzie zainteresowanie, no to zobaczymy, jaki po prostu będzie nabór. Uważam, że pomysł jest dobry, dlatego że, tak jak mówię, z tamtej strony nie ma takiej szkoły.
6: Mówi się dużo o tym, że dziś no nie wystarczy mieć jednego zawodu, że wyuczymy się w jakimś danym kierunku, no to potem jednak ten rynek pracy tak się zmienia, że trzeba się dostosowywać do potrzeb i często pracodawcy wymagają tego średniego wykształcenia, więc to chyba taka szansa też dla mieszkańców na rozwój.
7: Oczywiście, że tak, dlatego że w tej chwili potrzebujemy fachowców. Potrzebujemy fachowców i to w szerokim tego słowa znaczeniu, ponieważ ich na rynku brakuje i teraz właśnie można byłoby dwutorowo działać, czyli z jednej strony szkoła branżowa, potem szkoła branżowa drugiego stopnia, a jeżeli ktoś nie chce robić tej szkoły branżowej drugiego stopnia, no to jak najbardziej tą maturę czy to wykształcenie średnie można zdobyć w takiej szkole, jakim jest liceum ogólnokształcące, które właśnie tam powstanie.
6: Tu nie ma żadnych ograniczeń wiekowych?
7: Nie, nie ma ograniczeń wiekowych.
6: I matura, jeżeli ktoś na przykład chce pójść na studia, a jeżeli pracodawca na przykład wymaga, żeby było wykształcenie średnie, ale ta matura nie jest konieczna, to też można spokojnie na tym poprzestać.
7: Tak, bo w każdym liceum ogólnokształcącym można poprzestać na skończeniu czteroletniego w tej chwili, bo kiedyś było trzyletnie liceum. No i można podejść do matury, nie trzeba, ale to wykształcenie średnie jest, niemniej jednak nie otwiera to drogi na studia, bo żeby iść na studia wyższe, no to trzeba właśnie zdać maturę. Natomiast no można uzupełniać to jeszcze ewentualnie jakimś studium czy no kursy, no to wiadomo.
6: Mówiła przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie Miasta Konina Monika Lis. Nie usypiajmy swojej czujności. Czad groźny jest również latem, ostrzegają wielkopolscy strażacy. Choć lato kojarzy się z wypoczynkiem, to właśnie w upalne dni rośnie ryzyko zatrucia tlenkiem węgla czadem. To nie jest tylko zagrożenie zimowe związane z ogrzewaniem domów przy pomocy pieca. Tylko w poprzedni weekend w całej Polsce strażacy interweniowali ponad 1000 razy w związku z tlenkiem węgla. Poszkodowanych zostało niespełna 70 osób. Dlaczego latem czad jest groźny? Słońce nagrzewa dachy, kominy i przewody wentylacyjne. To prowadzi do gromadzenia się w nich ciepłego powietrza i powstawania tak zwanej poduszki powietrznej, która zatrzymuje ciąg kominowy. Spaliny, zamiast wydostawać się na zewnątrz, pozostają w naszych mieszkaniach i domach, powodując śmiertelne zagrożenia. A pamiętajmy, że o tej porze roku też palimy w piecach lub kominkach, głównie w celach użytkowych, aby podgrzać wodę. I choć w subregionie konińskim, zwłaszcza za sprawą projektów parasolowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej przyznanych Wielkopolsce Wschodniej na transformację energetyczną, coraz więcej domów wyposażonych jest w źródła ekologiczne, inne niż bazujące na spalaniu, to jednak w dalszym ciągu mamy budynki, gdzie do podgrzewania wody, do kąpieli służą piece czy junkersy. Do tego dochodzą nadające klimat kominki. Jak więc chronić się przed tego rodzaju zagrożeniem? Powinniśmy regularnie wietrzyć pomieszczenia, szczególnie łazienki z podgrzewaczami gazowymi, i zróbmy to, co strażacy powtarzali przez całą zimę. Zainstalujmy w domu czujkę tlenku węgla. Dzięki niej zagrożenie może zostać w porę wykryte.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Reklama.
3: Niemal cały kraj z ostrzeżeniami przed upałami. Rośnie liczba ofiar i rannych w trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Wrócimy też do ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju.
0: Wiadomości Konin FM.
3: Marcin Krzemiński. O poranku, najcieplejszym miastem w Polsce jest Warszawa, tam ponad 21 stopni. Najchłodniej w Resku, w zachodniopomorskim ponad 13. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia głównie drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałami. Na krańcach zachodnich termometry mogą dziś maksymalnie pokazywać 34 stopnie. W weekend lokalnie może być około 40. Oazą chłodu jest większość powiatów nadmorskich, w tym Trójmiasto oraz Suwalszczyzna i okolice Zakopanego, ale i tam ponad 20 parę stopni. W upalne dni najlepiej ograniczyć wychodzenie na zewnątrz, zwłaszcza w godzinach, gdy słońce najmocniej operuje. Jeśli jednak nie mamy wyjścia, to są sposoby, by się ochłodzić, na przykład na toruńskiej Starówce.
4: W cieniu gotyckich murów, oprócz tego, że mamy zielone ogródki pod parasolami i można się schronić, dodatkowo uruchomiliśmy punkt ze zraszaczami wody. Mamy też zdroje, których zrobiliśmy przegląd przed sezonem, one już działają.
3: Mówił Łukasz Drygalski z biura toruńskiego Centrum Miasta. Ponadto przy okazji wydarzeń związanych z dniami Torunia postawione będą kurtyny wodne oraz cysterna z wodą pitną. Co najmniej 235 osób zginęło, a 4300 zostało rannych. Te aktualne dane po środowym podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. I to raczej niestety jeszcze wciąż niepełne dane. W Caracas i w pobliskim stanie La Guaira trwają poszukiwania i ratowanie osób spod gruzów. Na razie nie wiadomo, co było motywem 19-letniego nożownika, który wczoraj po południu zaatakował w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju personel i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby, to ordynator gastroskopii, pielęgniarka i 2 pacjentki. Najlżej ranna jest pielęgniarka. 3 pozostałe osoby mają głównie rany kłute klatki piersiowej. Ich stan jest poważny, ale stabilny. Ordynator własnym ciałem obezwładnił sprawcę i przytrzymał do przyjazdu policji. Pacjenci zabarykadowali się w salach. Nieoficjalnie na jednym z oddziałów ma przebywać matka nożownika. Tańsza benzyna, droższy olej napędowy dziś na stacjach. Chodzi o ceny maksymalne. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 95 groszy. To spadek o grosz. Maksymalnie za litr 98 zapłacimy 6,65, czyli 2 grosze mniej. Do góry cena oleju napędowego, ale tylko o grosz na litrze, do 6 zł 11 groszy. Ważna jeszcze choćby w kontekście wakacyjnych wyjazdów informacja. Przed nami niedziela handlowa, co oznacza, że także duże sklepy i centra handlowe będą otwarte. Kolejna taka niedziela dopiero pod koniec wakacji 30 sierpnia.
0: Konin FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
6: Burz i deszczu możemy spodziewać się jednak dopiero w poniedziałek. Weekend będzie naprawdę bardzo gorący, uważajmy na siebie. Dziś już w tej chwili mamy w Wielkopolsce 20 stopni, 8 km na godzinę, słaby wiatr. Nie pomaga, nie będzie chłodził. Ciśnienie 1019 hektopaskali. W ciągu dnia maksymalnie 31 kresek na termometrach w Koninie. Jutro jeszcze cieplej, 35, a w niedzielę nawet 40 stopni. Pamiętajmy, by nie wychodzić, jeśli nie musimy, a jeżeli już, to bardzo wcześnie rano i bardzo późno wieczorem. I tak samo, jeżeli mamy podlewać ogródki działkowe, czy tam gdzieś przed domem, podlewajmy albo bardzo wcześnie o świcie, albo bardzo późno wieczorem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl.
7: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
8: Dzień dobry, wreszcie piątek i to taki podwójny, bo to w końcu początek wakacji. Już za chwilę podam pierwszą z propozycji spędzenia wolnego czasu, a będą to zajęcia z tworzenia komiksów. Oprócz tego po siódmej poruszę także temat pracy, której mieszkańcy naszego województwa szukają poprzez różne agencje.

0: Teraz kilka słów o zajęciach, które mogą zainteresować młodych mieszkańców regionu. Jak opowiadać historię poprzez rysunek, jak pokazać mijający czas i dźwięk bez jego użycia, jak zbudować napięcie? Tego wszystkiego dowiemy się na kolejnych warsztatach w pracowni Popo w Wieży Ciśnień. Popo, tak. Stery prowadzącego przejmuje Jakub Kwiatkowski, a to oznacza, że zajmiemy się komiksem. Przed nami wakacyjne zajęcia z prowadzenia narracji wizualnej, w czasie których poznamy techniki stosowane w najlepszych komiksach na świecie. Będziemy spotykać się w lipcu, sierpniu i wrześniu w piątki o 17. Każde warsztaty potrwają 3 godziny. Na koniec wydamy profesjonalny komiks z pracami uczestników. Pierwsze zajęcia w budynku przy ulicy Kolejowej w Koninie już 10 lipca, a szczegóły na stronach Centrum Kultury i Sztuki.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
4: Sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
5: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
6: W niedziele handlowe również.
7: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
8: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Wieża.
1: Dzisiaj 26 dzień czerwca. Imieniny obchodzą Paweł i Jan, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantów. W kalendarzu dzisiaj Światowy Dzień Chłodnictwa, Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiar Tortur i Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Co wydarzyło się 26 czerwca w historii Polski, świata, a może i kosmosu? Kosmosu to chyba dzisiaj nie mamy, ale zobaczymy.
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1284 roku według legendy Szczurołap, flecista z Hameln, po odmówieniu mu zapłaty miał wywabić z miasteczka wszystkie dzieci. Jedna z tych opowieści, które brzmią jak bajka, ale z bajkową przytulnością, mają niewiele wspólnego. W 1295 roku Przemysł II został koronowany w Gnieźnie na króla Polski. Od tego czasu Biały Orzeł zaczął funkcjonować jako symbol Królestwa Polskiego, a później jako jeden z najważniejszych znaków naszej państwowości. W 1579 roku król Stefan Batory wypowiedział wojnę Rosji. W 1954 uruchomiono pierwszą na świecie elektrownię jądrową w Obnińsku. W 1972 roku fabryka samochodów osobowych rozpoczęła produkcję Syreny 105. Samochodu, który może i nie był szczytem komfortu, ale miał charakter większy niż niejeden współczesny katalog motoryzacyjny, a w szczególności samochodów elektrycznych. W 1977 roku w Indianapolis w Stanach Zjednoczonych odbył się ostatni koncert Elvisa Presleya. W 1997 ukazała się powieść Harry Potter i Kamień Filozoficzny J.K. Rowling. Pierwsza część serii, która później wchłonęła miliony ludzi w świat magii, zamków, różdżek i bardzo poważnych problemów z jednym gościa bez nosa.
2: Konin FM.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Komunikat o upale dla Konina i okolic. Dzisiaj, jutro oraz w niedzielę na obszarze Konina i okolic prognozowane są bardzo wysokie temperatury, które mogą być niebezpieczne, szczególnie dla osób starszych, dzieci, osób chorych oraz pracujących na zewnątrz. Zaleca się ograniczenie przebywania w pełnym słońcu, picie wody, unikanie wysiłku w najgorętszych godzinach dnia oraz sprawdzenie, czy pomocy nie potrzebują osoby samotne i starsze. Nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. Powtarzamy. Dzisiaj, jutro i w niedzielę w Koninie prognozowany jest silny upał. Zaleca się ostrożność oraz unikania przebywania bezpośrednio na słońcu.
2: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Ekwador pokonał Niemcy 2-1, to na razie największa niespodzianka ostatniej kolejki fazy grupowej na Mundialu. Dzięki temu zespół z Ameryki Południowej zajął trzecie miejsce w grupie, gwarantujące grę w fazie pucharowej, mówi ekwadorski obrońca William Pacho. Wciąż wierzymy w siebie i w wizję, którą realizujemy od samego początku naszej wspólnej pracy. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak potoczyło się to spotkanie. Uważam, że zespół zagrał bardzo dobrze i stanął na wysokości zadania, mimo straty pierwszego gola, która nas trochę zabolała. Pokazaliśmy charakter i odwagę, by ruszyć do przodu i powalczyć o zwycięstwo. Z drugiego miejsca awansowało Wybrzeże Kości Słoniowej, pokonując Curaçao 2-0, a grupę i tak wygrali Niemcy, choć nie w takim stylu, w jakim chcieli, mówi kapitan zespołu Jozua Kimmich. Presja ciążyła na Ekwadorczykach. My mieliśmy już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, mimo to wciąż mecz Mistrzostw Świata i chcemy wygrywać każde spotkanie. Nie zagraliśmy najlepiej, ale też nikomu nie mogę zarzucić braku zaangażowania czy tego, że nie dał z siebie wszystkiego. W grupie F pierwsze miejsce zajęła Holandia, bo wygrała dziś z Tunezją 3-1, a remis 1-1 w meczu Japonii i Szwecji sprawił, że obie ekipy awansowały dalej, Japonia z drugiego, a Szwecja z trzeciego miejsca. No i jeszcze grupa D, która zakończyła swoje mecze niedawno. Turcja na pocieszenie pokonała USA 3-2, co nie zmieniło faktu, że zajęła ostatnie miejsce w grupie, a Australia bezbramkowo zremisowała z Paragwajem i obie ekipy zagrają dalej, bo z 4 punktami zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Tegoroczny mundial bije rekordy, już padł rekord frekwencji, bo w pierwszych 56 spotkaniach na trybunach zasiadło ponad 3 600 000 kibiców. Padł także rekord strzelonych goli. Amerykanin Auston Trusty, trafiając do bramki Turcji w trzeciej minucie meczu, został zdobywcą rekordowej 173 bramki. Kolejny zwycięski thriller polskich siatkarzy. W drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach nasz zespół znów wygrał 3-2, tym razem z Turcją. To już piąte spotkanie Polaków z rzędu zakończone tiebreakiem. Dzięki wygranej biało-czerwoni awansowali na 6 miejsce w tabeli. Przed nimi jeszcze 2 mecze w Gliwicach, jutro z Niemcami i w niedzielę z Argentyną.

0: Ciekawy raport wypuścił Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, a dotyczy on ofert pracy znajdowanych w agencjach zatrudnieniowych na terenie naszego województwa za cały ubiegły rok. Pracę w Polsce poprzez wielkopolskie agencje znalazło 9499 osób. Ponad połowa podjęła zatrudnienie w zawodach kojarzonych z zadaniami fizycznymi. Najwięcej osób trafiło do branży produkcyjno-przetwórczej jako ręczni pakowacze i znakowacze oraz robotnicy pracujący przy przeładunku towarów. Potem przoduje ogólnie pojęta logistyka, czyli kierowcy samochodów ciężarowych oraz magazynierzy. Dalej branża usługowa. Tu poszukiwani byli robotnicy wykonujący proste prace w przemyśle, pracownicy zajmujący się sprzątaniem i inni pracownicy wykonujący proste zadania. Raport mówi też o Wielkopolanach, którzy dzięki agencjom pracy znaleźli zarobek poza granicą kraju. To aż 8265 osób i tutaj pamiętajmy, że w tej kategorii liderami są mieszkańcy subregionu konińskiego, co wynika z wcześniejszych raportów Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Więcej danych podamy jeszcze dziś w wiadomościach regionalnych.
1: Konin FM. Reklama.
2: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Biegnij, Stefan, biegnij!
7: A gdzie mam biec?
6: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam super oferty stołów i krzeseł w ogromnym wyborze, w super cenach i są dostępne od ręki.
7: A czy warto nam się aż tak spieszyć?
6: Tak, bo teraz na stoły i krzesła nie musimy czekać tygodniami, tylko przyjeżdżamy i odbieramy zmontowane prosto z ekspozycji.
7: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
6: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10, zaprasza.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Otwórz już dziś salon Styl Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Reklama. Konin FM.

Na koniec jeszcze planowane wyłączenia prądu. Od 7 do 11 bez energii będzie Wielopole. Od 8 do 11 prądu nie będzie w Boreczni, Małej, Dębach Szlacheckich, Hilerowie i Plepankach. Od 9 do 13 wyłączenia zaplanowano w Porożu. Od 9 do 15 bez energii Janowice, Maciejewo, Grądy, Kolonia, Lipny, Radowo, Smolniki, Mostkowskie, Zdrójki oraz Kazubek. Od 9 do 18 dłuższe wyłączenie obejmie Celinowo, Czartowo, Czartówek i Wandowo. Od 12.30 do 14.30 prądu nie będzie w części Dębów Szlacheckich.

0: Dziś w szkołach uroczyste rozdanie świadectw. Czy nie przeszkodzi upał? Potem Warszawa i ciąg dalszy sprawy Szpitala Południowego. Odwiedzimy też Podhale.
1: Bardzo dużo mamy tak zwanych pokoi gościnnych.
0: Górale w gotowości na przyjęcie letników.
2: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Prawie 5 milionów uczniów odbierze dziś świadectwa. Władze miasta apelują do dyrektorów szkół o dostosowanie uroczystości do upalnej pogody.
3: Prośba skierowana do dyrektorów, aby rzeczywiście te apele i te części artystyczne i organizacyjne były na tyle sprawnie przeprowadzone albo w takich miejscach, które są zacienione i nie będą powodowały dyskomfortu.
0: Mówiła wiceprezydent Torunia Dagmara Zielińska. Dziś bez ostrzeżeń przed upałami tylko powiaty nadmorskie i tatrzański. W większości kraju obowiązują do jutra rana ostrzeżenia głównie drugiego stopnia. Zapewne zostaną przedłużone, bo upalnie według prognoz ma być do poniedziałku. Z falą ekstremalnych upałów zmaga się większość Europy. Jak wyliczyła agencja AFP, wczoraj ponad 100 milionów mieszkańców kontynentu odczuwało temperatury przekraczające 35 stopni. Najgoręcej było we Francji i Niemczech. Po 2 tygodniach od pojawienia się informacji o nieprawidłowościach w warszawskim Szpitalu Południowym oficjalny głos w sprawie po raz pierwszy zajęła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Ministra mówi o kontrolach przeprowadzonych przez NFZ i planowanych zmianach systemowych. Nie są jednak znane ani częściowe wyniki przeprowadzonych kontroli. Ben O'Connor.
4: Narodowy Fundusz Zdrowia kontrolę w Szpitalu Południowym miał zacząć zaraz po pojawieniu się informacji o nieprawidłowościach, mówi prezes funduszu Filip Nowak.
5: Już 15 czerwca rozpoczęliśmy postępowanie kontrolne w tym szpitalu.
4: Choć ministra zdrowia mówiła o zdecydowanej reakcji resortu, nie znamy dotąd ani dokładnej daty publikacji wyników kontroli w Szpitalu Południowym, ani szczegółów zmian na poziomie legislacyjnym.
6: Naszym obowiązkiem oczywiście jest wyciągnąć wnioski z tego, co będziemy mieli na stole i przygotować pakiet legislacyjny i zmian systemowych.
4: W początkach lipca Ministerstwo Zdrowia ma po raz pierwszy zyskać realny wgląd w wysokość wynagrodzenia lekarzy po numerze PESEL.
0: Burzliwie o aferze w Szpitalu Południowym dyskutowali wczoraj stołeczni radni. Na sesji byli też mieszkańcy, którym nie podobały się wyjaśnienia miasta. Wyniki miejskiego audytu mają być znane za kilka tygodni. Mimo burzy wokół Szpitala Południowego prezydent Rafał Trzaskowski uzyskał absolutorium i wotum zaufania. O drugiej w nocy radni głosami mającej większość Koalicji Obywatelskiej zdecydowali o poparciu prezydenta miasta. Jak już mówiłem, dziś koniec roku szkolnego. Przed nami 2 miesiące wakacji, na które czekali nie tylko uczniowie, ale też oczywiście hotelarze i właściciele obiektów noclegowych w całej Polsce. W gotowości jest Podhale, które liczy na to, że ten sezon będzie lepszy od poprzedniego. Średnie obłożenie może wynieść nawet 70%.
1: Bardzo dużo mamy tak zwanych pokoi gościnnych, ale także willi, apartamentów. Są też wysokostandardowe obiekty.
0: Mówi Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Wśród odwiedzających Zakopane są nie tylko Polacy, ale też goście z zagranicy, głównie Słowacji, Węgier i Czech.
2: Konin FM. Pogoda.
7: Mamy już 21 stopni na termometrach w Wielkopolsce, wiatr 8 km na godzinę, słaby, 1019 hektopaskali to ciśnienie. W ciągu dnia dzisiaj maksymalnie spodziewajmy się 31 stopni, jutro 35 kresek w Koninie. Pojutrze w niedzielę 40 stopni, a burze dopiero w poniedziałek. Jeżeli mamy wychodzić na dwór albo na przykład jeżeli mamy podlewać ogródek działkowy, to róbmy to bardzo wcześnie rano i bardzo późno wieczorem. W dzień naprawdę nie ma sensu. To walka z wiatrakami.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
9: Witam w piątek, w dzień rozpoczęcia wakacji. Po 8 o nowych godzinach pracy Centrum Obsługi Pasażera w Koninie. To tam płacimy mandaty za jazdę na gapę. To także tam wyrabia się kartę mieszkańca. Następnie bardzo subtelnie zdradzę wakacyjną niespodziankę od kolei wielkopolskich. Wiele osób wyjeżdża, wiele też przyjeżdża na urlop nad jeziora w nasze strony. W tej godzinie przypomnę, jak skutecznie w razie konieczności wezwać pomoc, bo bywają z tym niepotrzebne, nerwowe sytuacje. Przed 9 z kolei zaproszę do skansenu w Mrówkach, bo będzie tam można nauczyć się pisać jak w średniowieczu.

Zmiana godzin otwarcia Centrum Obsługi Pasażerów w Koninie. Miejski Zakład Komunikacji poinformował, że od 1 lipca zmianie ulegają godziny otwarcia COP-u przy ulicy Dworcowej. Nowe godziny otwarcia to od poniedziałku do piątku od 6 rano do 18, a w soboty od 7 do 15. Centrum odpowiada m.in. za sprzedaż biletów okresowych, za wyrabianie i przedłużanie konińskiej karty mieszkańca, a także można tam opłacić mandat za jazdę na gapę. Pamiętajmy, że unikając takiej zapłaty narażamy się na wpisanie do systemu, który skomplikuje nam chociażby zakup na raty w sklepach.

0: Rural Car. Prosto i ekologicznie.
1: T-House Stalcon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. T-House Stalcon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskubiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń. Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę. Zaprasza na obiady pełnosmaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam super oferty stołów i krzeseł w ogromnym wyborze, w super cenach i są dostępne od ręki.
4: A czy warto nam się aż tak spieszyć?
3: Tak, bo teraz na stoły i krzesła nie musimy czekać tygodniami, tylko przyjeżdżamy i odbieramy zmontowane prosto z ekspozycji.
4: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10 zaprasza.

te wakacje, każdy z koninian będzie mógł z łatwością odkryć swoje województwo, podróżując pociągiem Kolei Wielkopolskich. Podlegająca pod Urząd Marszałkowski spółka rozwija współpracę z poznańską lokalną organizacją turystyczną oraz z wielkopolską organizacją turystyczną, aby jeszcze skuteczniej promować najciekawsze miejsca w naszym regionie i zachęcać do podróżowania koleją. Już wkrótce poznamy dokładne propozycje jednodniowych i weekendowych wycieczek, dzięki którym łatwo zaplanujemy podróż do interesujących miejsc, atrakcji turystycznych, wydarzeń kulturalnych czy terenów rekreacyjnych w całej Wielkopolsce. Pierwsze propozycje wakacyjnych podróży pokażemy już na początku lipca.

0: świeże lokalnie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. Reklama.
6: Wiadomości sportowe Konin FM.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Znamy już kolejne rozstrzygnięcia w fazie grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. W grupie D USA przegrały z Turcją 2-3, co nie zmienia faktu, że Amerykanie wygrali tę grupę, a Turcy odpadli z turnieju. Z drugiego miejsca awansowała Australia, remisując dziś z Paragwajem 0-0. W grupie E Niemcy niespodziewanie przegrały z Ekwadorem 1-2, ale i tak zajęły pierwsze miejsce, a ich rywale trzecie z gwarancją gry w 1/16 finału. Z drugiego miejsca awansowało Wybrzeże Kości Słoniowej, bo pokonało Curaçao 2-0. Grupę F wygrała Holandia, pokonując Tunezję 3-1, choć pomarańczowi nie byli do końca zadowoleni ze swojej gry, mówi obrońca Jan-Paul van Hekke. Myślę, że było trochę lepiej niż w meczu ze Szwecją, ale to wciąż nie jest ten poziom, na którym powinniśmy grać. Choć wiadomo, nie było łatwo przeciwko drużynie ustawionej tak nisko. No i do tego w pewnym momencie wkradło się w nasze poczynania trochę niechlujstwa. Kilka razy groźnie nas skontrowali. Może nie były to 100% sytuacje, ale jeśli zagramy tak przeciwko topowi reprezentacją, to wtedy może być naprawdę niebezpiecznie. Drugie miejsce zajęła Japonia, a trzecie Szwecja po remisie 1-1 w bezpośrednim starciu. Obie ekipy zagrają dalej. A dziś wieczorem hit w pojedynku o pierwsze miejsce w grupie I. Norwegia zagra z Francją. Dziś także losowanie par pierwszej rundy Wimbledonu. Z naszych zawodniczek w Londynie zagrają Iga Świątek, Maja Chwanińska, Magda Linet i Magdalena Fręch. A z zawodników Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Świątek będzie bronić tytułu, ale tuż przed turniejem przegrała swój pierwszy mecz w Bad Homburg. Mówi wieloletni dziennikarz tenisowy Tomasz Wolfke.
8: Niepokoić na pewno może rozregulowany serwis, bo to tutaj nawierzchnia nie ma wpływu. Także generalnie jakieś tam powody do obaw są, ale z drugiej strony to nie jest tak, że trzeba bardzo dużo meczów na trawie rozegrać, żeby później nie mieć problemów w wielkim szlemie. Zwłaszcza, że w pierwszym tygodniu, kiedy się jest wysoko rozstawionym, no to teoretycznie wpada się raczej na rywalki, które powinno się ogrywać na każdej nawierzchni, o każdej porze dnia i nocy i w każdym turnieju.
7: Wimbledon zacznie się w poniedziałek. A wracając do turnieju w Bad Homburg, pogromczyni Igi Świątek Emma Navarro też już odpadła. Amerykanka przegrała w trzeciej rundzie ze 105. na świecie Rumunką Eleną Gabrielą Rusę 4-6 i 2-6.
0: Konin FM.
6: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: strażacy z koła przypominają, jak prawidłowo wezwać pomoc. Może to wydawać się śmieszne, ale wielu z nas nadal nie zdaje sobie sprawy, że dzwoniąc pod numer alarmowy łączymy się ze stolicą województwa. W nerwowej sytuacji łatwo o tym fakcie zapomnieć, a to spowoduje jeszcze większe napięcie. Zasady są proste. Wykręcając numer 112, dokładnie odpowiadajmy na pytania dyspozytora. Nie krzyczmy, nie przekazujmy telefonu innym, chyba że dostaniemy takie polecenie. I przede wszystkim starajmy się podać jak najbardziej dokładną lokalizację miejsca, w którym się znajdujemy. W dobie smartfonów z internetem wystarczy skorzystać ze standardowej aplikacji do nawigacji. Rozejrzyjmy się też w celu ustalenia tabliczek z adresem przy ulicach i na budynkach. Dyspozytor w Centrum Powiadomienia Ratunkowego w stolicy danego województwa, tak jak i my, może nie znać okolicy, w której w danej chwili jesteśmy.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Reklama. Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia

0: otworzyć już dziś salon Styl Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt.

0: dalej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jettur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.
1: Komunikat o upale dla Konina i okolic. Dzisiaj, jutro oraz w niedzielę na obszarze Konina i okolic prognozowane są bardzo wysokie temperatury, które mogą być niebezpieczne, szczególnie dla osób starszych, dzieci, osób chorych oraz pracujących na zewnątrz. Zaleca się ograniczenie przebywania w pełnym słońcu, picie wody, unikanie wysiłku w najgorętszych godzinach dnia oraz sprawdzenie, czy pomocy nie potrzebują osoby samotne i starsze. Nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. Powtarzamy. Dzisiaj, jutro i w niedzielę w Koninie prognozowany jest silny upał. Zaleca się ostrożność oraz unikania przebywania bezpośrednio na słońcu.

0: FM 104.1.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Tego jeszcze nie było. Rycerskie piśmiennictwo zawita do skansenu archeologicznego w Mrówkach koło Wilczyna. W powszechnym przekonaniu średniowiecze było epoką ludzi niepiśmiennych. Tymczasem dokumenty, teksty religijne oraz poetyckie odgrywały ogromną rolę w życiu naszych przodków. Podczas wydarzenia zatytułowanego Rycerskie piśmiennictwo przeniesiemy się do świata wielkopolskiego rycerstwa. A w programie znajdą się warsztaty, pokazy, inscenizacje oraz atrakcje dla całych rodzin. Będzie też można załapać się na oprowadzanie po wystawie Pismo w kulturze średniowiecza. Będzie kaligrafia, czyli warsztaty pod okiem zakonnika Cystersa z pobliskiego opactwa. Będzie też rycerskie librarium i namiot pielgrzyma, w którym zapoznamy się z kulturą wyższą. Będą także gry i zabawy dla najmłodszych, stanowisko gastronomiczne i dawna kuchnia. Czekają nas również inscenizacje, takie jak napad heretyków na pielgrzyma czy rodzinne obrzędy w dworze. Zapraszamy 5 lipca do skansenu archeologicznego w Mrówkach w godzinach od 12 do 18, a skoro o godzinach mowa, to nieubłaganie dobiegamy do godziny której? Do godziny 9.
0: Konin FM.
1: Konin FM. Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
5: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
4: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
5: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
4: Szczegóły na Facebooku.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
8: Piekielne upały coraz bliżej. Sprawdzimy, czy oszczędzą polski biegun zimna. Potem o stanie zdrowia poszkodowanych w ataku nożownika w Jastrzębiu-Zdroju i kolejki do śmierdzącego kwiata.
0: Wiadomości Konin FM.
8: Marcin Krzemiński. Piekielny układ Omega coraz bliżej Polski. W weekend temperatury dojdą nawet do 40 stopni, a my odwiedzamy miasteczko Płaska na pograniczu Pojezierza Augustowskiego i Suwalszczyzny. To tu teoretycznie zaczyna się tak zwany polski biegun zimna, ale i tu w weekend będzie powyżej 30 stopni. To nienormalne, mówią mieszkańcy.
9: W niedzielę ponoć ma być najcieplej. Do 40 stopni, 35-37 zapowiadają.
8: Już teraz termometry w Płasce pokazują 24 stopnie. Dodam, że w poniedziałek Suwałki, czyli stolica polskiego bieguna zimna, może być jednym z najcieplejszych miast w Polsce. Kolejne badania przechodzą dziś ranni w ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. 19-latek zaatakował wieczorem ordynatora, pielęgniarkę oraz dwie pacjentki. Został obezwładniony przez personel i zatrzymany przez policję. Najlżej ranna pielęgniarka z urazem ręki spędziła noc na obserwacji. W cięższym, ale stabilnym stanie są ordynator i dwie pacjentki. Mają rany kłute klatki piersiowej, a jedna z osób została zraniona także w szyję. Sprawca spędził noc w areszcie. Służby nie informują, jakie mogły być motywy ataku. Ministerstwo Zdrowia potępiło zdarzenie i zadeklarowało gotowość do udzielenia szpitalowi wszelkiego niezbędnego wsparcia. po jednym torze i z prędkością około 50 km na godzinę. Niewykluczone, że po południu lub wczesnym wieczorem wróci z ograniczeniami ruch kolejowy w Białośliwiu w Wielkopolsce. To fragment trasy Piła Bydgoszcz, gdzie wczoraj bokiem zderzyły się dwa pociągi, którymi jechało około 200 osób. Poszkodowanych zostało 11, troje przewieziono do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W nocy zakończono oględziny miejsca wypadku. Teraz trzeba z trasy usunąć wykolejone pociągi i naprawić tor. Ruszają wakacyjne kontrole na drogach. Policja zapowiada więcej patroli na trasach prowadzących do miejsc wypoczynku. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na przekraczanie prędkości, niebezpieczne wyprzedzenie, jazdę pod wpływem alkoholu oraz korzystanie z telefonu za kierownicą. Kontrolowane będą także autobusy przewożące dzieci na letni wypoczynek. Kolejki od wieczora przez całą noc do poranka, by poczuć najbardziej śmierdzący kwiat świata. Tak to wygląda przed Ogrodem Botanicznym we Wrocławiu, gdzie przekwita już dziwidło olbrzymie. Ten nietypowy kwiat kwitnie bardzo rzadko, raz na 6-7 lat, stąd chętnych do jego zobaczenia i poczucia nie zabrakło. Olbrzymi kwiat wydziela zapach padliny, żeby przyciągnąć owady.
10: Nie czuć. Jestem zawiedziony.
11: Nie, no ja czuję trochę mięsko zgniłe.
12: Dziwnie tu pachnie trochę, ale sama roślinka? No kwiatek, patyk.
13: Mały kwiatek, spory kwiatek.
12: Śmierdzi, śmierdzi, mucha przyleciała.
10: Bardzo dobrze.
12: Warto. No to kwitnie raz na ileś lat. No można zarwać nockę.
8: Opowiadali mieszkańcy Wrocławia.
0: Konin FM. Pogoda.
14: 23 stopnie, taką mamy temperaturę teraz w Wielkopolsce. Bardzo słaby wiatr, 8 km na godzinę, a 1020 hektopaskali minimalnie wzrosło ciśnienie w naszym regionie. Dzisiaj w Koninie spodziewajmy się 31 stopni, jutro 35 kresek, pojutrze w niedzielę nawet 40. Deszcz i burza nadejdą dopiero w poniedziałek. I powtórzę ten apel, nie wychodzimy z domu, jeżeli nie musimy, a jeżeli już, to bardzo wcześnie rano lub bardzo późno wieczorem. Jeżeli mamy też podlać jakieś roślinki, to róbmy to albo bardzo wcześnie rano, najlepiej jakoś 5, albo późno wieczorem, 22, 23 w dzień, to naprawdę nie ma sensu. To jest marnowanie wody. Ona za chwilę wyparuje i no nic z tego nie będzie.

Sam w piątek w wyjątkowej chwili, bo właśnie teraz w większości szkół trwają uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego. Po 9:00 opowiem o nowych miejscach pracy w naszym województwie. Potem o tym, jak może zmienić się przestrzeń Ślesina. Trwają bowiem konsultacje w tej sprawie. Następnie o ekologicznym światełku w Sąponie i Babiaku za grube pieniądze, ale spokojnie, bo to będą dobrze wydane środki. Na koniec o prawdziwym teatrze, który ma częściej gościć w Koninie. Jesienią ruszy nowy projekt.

0: 500 autobusów rocznie i blisko 300 nowych miejsc pracy. W naszym województwie rozwija się jedna z większych zagranicznych fabryk, bo ruszyła właśnie nowa hala produkcyjna Solarisa. Do tej pory finalny montaż autobusów odbywał się tylko w podpoznańskim Bolechowie. Od teraz nowe autobusy miejskie wyjeżdżają również z fabryki w Środzie Wielkopolskiej. Inwestycja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na zrównoważony transport w Europie i na świecie. Produkowane w naszym regionie Solarisy jeżdżą także po Koninie i to w wielu wersjach. Są typowe elektryki, hybrydy, jak i wodorowce. Największym udogodnieniem we flocie Miejskiego Zakładu Komunikacji są te najdłuższe przegubowe.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Reklama. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Biegnij, Stefan, biegnij!
7: A gdzie mam biec?
6: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam super oferty stołów i krzeseł w ogromnym wyborze, w super cenach i są dostępne od ręki.
7: A czy warto nam się aż tak spieszyć?
6: Tak, bo teraz na stoły i krzesła nie musimy czekać tygodniami, tylko przyjeżdżamy i odbieramy zmontowane prosto z ekspozycji.
7: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
6: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
1: Reklama. Konin FM.

0: Władze Ślesina zachęcają mieszkańców miasta i gminy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej. Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji i uwag na temat planowanej inwestycji, a to w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. W ramach przewidywanych przedsięwzięć rozważane są m.in. rozszczelnienie powierzchni i zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych, budowa ogrodów deszczowych, zagospodarowanie terenów zielonych, nasadzenia drzew, modernizacja infrastruktury z uwzględnieniem rozwiązań retencyjnych, a także działania redukujące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ankieta jest dostępna w internecie pod adresem ślesin.pl.
1: Konin FM.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Niemcy przegrały z Ekwadorem 1-2 w grupie E, a USA z Turcją 2-3 w grupie D, ale obie ekipy mimo porażek awansowały do 1/16 finału z pierwszego miejsca. Tak samo jak Holandia w grupie F po wygranej z Tunezją 3-1. Do fazy pucharowej awansowały także Australia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador, Japonia i Szwecja. A dziś hitowe starcie w grupie I. Po dwóch efektownych wygranych Francja i Norwegia zagrają ze sobą. Będzie to też pojedynek Kyliana Mbappé i Erlinga Haaland. Obaj strzelili już po 4 gole. Choć nastroje we francuskiej ekipie nie są za dobre, bo trener Didier Deschamps wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik trójkolorowych Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich, oczywiście najbardziej dla trenera, ale też dla nas. Staraliśmy się, aby wszystko przebiegało jak najnormalniej, choć wiemy doskonale, że ta sytuacja normalna nie jest. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje przekazał również trener Norwegów Ståle Solbakken, mający świadomość, że za Francją przemawia ogromne doświadczenie na dużych turniejach. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z wywalczenia 6 punktów. Francja też ma na koncie komplet, ale uważam, że możemy się od nich wiele nauczyć. Oni byli w takiej sytuacji już wielokrotnie. Na ostatnich dwóch mundialach potrafili podejść do trzeciego meczu grupowego w taki sposób, by dać odpocząć niektórym zawodnikom lub zagrać nieco inaczej, co przyniosło im korzyści. W drugim meczu w tej grupie, pożegnalnym dla obu ekip, Senegal zagra z Irakiem. W grupie G Egipt zmierzy się z Iranem, a Belgia z Nową Zelandią, a w grupie H Republika Zielonego Przylądka zagra z Arabią Saudyjską, a Urugwaj z Hiszpanią. Kolejny mecz, kolejny tiebreak, kolejne zwycięstwo w drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Polacy pokonali Turcję 3-2. Jutro mecz z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną. Reprezentacja Polski koszykarzy w zamkniętym dla kibiców i mediów sparingu w Krakowie pokonała Finlandię, czwartą drużynę ostatniego Eurobasketu 92-87. Obydwa zespoły przygotowują się do lipcowych meczów eliminacji Mistrzostw Świata, choć Polacy mają już pewny awans do kolejnego etapu.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: szykuje się duża modernizacja za grube pieniądze. Blisko 9,5 miliona złotych zostanie wydane na nowoczesne oświetlenie uliczne w 9 gminach. W Babiaku, w powiecie kolskim, Jarocinie, Krotoszynie, Nowych Skalmierzycach, w gminie Turek, Gołuchowie, Kotlinie i Sąpolnie w powiecie konińskim. W ramach inwestycji stare oprawy sodowe i rtęciowe zostaną zastąpione wreszcie energooszczędnymi lampami LED. Efekt? Niższe zużycie energii, mniejsza emisja CO2, bezpieczniejsze drogi i mniej zanieczyszczenia światłem. Przewidziano 4311 nowych opraw LED, ponad 1000 MWh oszczędności energii rocznie i zdalne zarządzanie oświetleniem, czyli włączanie, wyłączanie i regulowanie mocy według realnych potrzeb. Wszyscy pamiętamy wielki kryzys energetyczny sprzed kilku lat. Rosnące ceny prądu powodowały, że wielkopolskie gminy były zmuszone wyłączać nocą światło na drogach. Trzeba było wybierać między oszczędzaniem a bezpieczeństwem. Wówczas tego problemu nie miały gminy, które posiadały już energooszczędne latarnie LED-owe.
1: Konin FM. Reklama. Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.

0: kursy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób, kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS, turbo promocje, turbo szkoleniowcy, turbo szkoła jazdy, Konin Poznańska 47, 500 076 890.
1: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
2: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C. Reklama.
3: Komunikat o upale dla Konina i okolic. Dzisiaj, jutro oraz w niedzielę na obszarze Konina i okolic prognozowane są bardzo wysokie temperatury, które mogą być niebezpieczne, szczególnie dla osób starszych, dzieci, osób chorych oraz pracujących na zewnątrz. Zaleca się ograniczenie przebywania w pełnym słońcu, picie wody, unikanie wysiłku w najgorętszych godzinach dnia oraz sprawdzenie, czy pomocy nie potrzebują osoby samotne i starsze. Nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. Powtarzamy. Dzisiaj, jutro i w niedzielę w Koninie prognozowany jest silny upał. Zaleca się ostrożność oraz unikania przebywania bezpośrednio na słońcu.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

Więcej teatru, więcej emocji i więcej wyjątkowych spotkań z ambitną sztuką. Konińskie Centrum Kultury rozpoczyna nowy cykl Scena Konin, w ramach którego na dużej scenie prezentowane będą spektakle teatralne z udziałem cenionych twórców i aktorów. Mieszkańcy będą mogli częściej spotykać się z teatrem na wysokim poziomie, bez konieczności wyjazdu do dużych ośrodków, czy chociażby do Kalisza czy Gniezna. Pierwszym widowiskiem w Koninie będzie Pętla, najnowsza teatralna realizacja braci Arkadiusza i Piotra Pachulskich. Twórcy sięgnęli tym razem po jedno z bardziej przejmujących opowiadań Marka Chłaski. Historia Kuby, człowieka uwikłanego w uzależnienie, stała się dla nich punktem wyjścia do scenicznej narracji o samotności, bezsilności, utracie i desperackiej próbie znalezienia ratunku. W spektaklu wystąpią aktorzy związani z teatrami z Łodzi i Warszawy, pochodzący z Konina Rafał Dąbrowski, Dominika Lichy i Marek Lipski oraz zespół Normalsi. Premiera spektaklu odbędzie się jesienią 16 października o godzinie 19 na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury. Wtedy też ruszy cały cykl tego rodzaju spotkań z prawdziwym teatrem w naszym mieście. Konin FM.

0: Upały w Polsce wpływają na lokalizację ważnych uroczystości. Ponad 230 ofiar są nowe dane o trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Ruszają wakacyjne podróże. Przypomnimy, czego nie należy robić na lotnisku.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Niemal cały kraj objęty ostrzeżeniami pogodowymi przed upałami i są to głównie alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Dziś najcieplej ma być na zachodzie nawet 34 stopnie, a to i tak jeszcze łagodna wartość, bo w niedzielę termometry mogą tam pokazać 40. Ze względu na upał niedzielne obchody rocznicy czerwca 56 w Poznaniu zostały przeniesione z niezacienionego placu Mickiewicza w centrum miasta do pobliskiej auli uniwersyteckiej.
2: W niedzielę mówimy tak naprawdę o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50. Dlatego też ze względu właśnie na zdrowie, a tak naprawdę nawet też życie osób starszych, kombatantów, taka decyzja, jeżeli chodzi o uroczystości czerwcowe.
0: Tłumaczy wiceprezydent Poznania Marcin Gołek. W uroczystościach udział weźmie prezydent Karol Nawrocki z małżonką, a także prezydenci Litwy, Łotwy, Albanii i Węgier. Był pod wpływem narkotyków 19-letni nożownik, który zaatakował wczoraj w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Takie są wyniki wstępnych badań, które przekazała właśnie policja. W ataku poszkodowane zostały 4 osoby, lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentki. Pielęgniarka doznała tylko urazu ręki. Pozostałe osoby mają rany kłute, głównie klatki piersiowej. Ich stan jest ciężki, ale stabilny. Do co najmniej 235 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rannych zostało nie mniej niż 4300 osób. O czym więcej teraz Tomasz Archowski.
3: Akcje ratunkowe trwają. W Caracas i nadmorskim La Guaira, jak donosi BBC, wciąż słychać ludzi wołających o pomoc spod gruzów zawalonych budynków. Pomoc do Wenezueli płynie z całego świata. Gotowość wsparcia wyraził prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Przejęliśmy Wenezuelę w niespełna jeden dzień. Ropa płynie, świetnie się z nimi dogadujemy. Swoją drogą zamierzamy im pomóc w związku z tym potężnym trzęsieniem ziemi. Wstrząsy w Wenezueli nastąpiły w środę wieczorem. Pierwsze trzęsienie miało magnitudę ponad 7. Kilkadziesiąt sekund później nastąpił jeszcze silniejszy wstrząs.
0: Amerykańscy sejsmolodzy przekazali, że były to najsilniejsze wstrząsy w regionie od ponad 100 lat. Ma pan elektronikę w bagażu? Mam bombę. Taki żart na lotnisku nie przystoi i na pewno zakończy podróż już na etapie kontroli bezpieczeństwa. Z okazji startujących wakacji katowickie lotnisko przypomina lotniczy savoir-vivre. Nie tylko w tym porcie warto pojawić się co najmniej 2 godziny przed odlotem z ważnym paszportem lub dowodem osobistym, mówi strażniczka graniczna Anna Piec.
4: Ważne jest też to, aby dokument był ważny administracyjnie. Wielokrotnie zdarzają się przypadki, że dokument jest unieważniony, o czym nie mają świadomości podróżni. Powstaje to w wyniku na przykład zgłoszenia utraty dokumentu, kradzieży, zawieszenia dokumentu, bądź też zmiany danych.
0: Straż Graniczna przypomina też, że prawo jazdy, M-obywatel, kopie dokumentów czy legitymacja szkolna nie uprawniają do przekroczenia granicy.
1: A co w regionie?
5: W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród w ramach konkursu 4 pory roku z OZE. Dzieci i młodzież z subregionu konińskiego otrzymała nagrody w 2 grupach wiekowych. W ramach konkursu uczniowie klas od 4 do 6 przesłali 45 prac, a uczniowie klas 7 i 8 27. Wybrano najlepsze, przyznając po 3 miejsca w obu konkursach oraz wyróżnienia. W młodszej kategorii zwyciężyła Natalia Płoszka ze Szkoły Podstawowej nr 5 imienia UNICEF w Turku. Druga była Kornelia Węgiel z podstawówki imienia księdza Jana Twardowskiego we Władysławowie, a trzecia Maja Chrapkowska ze Szkoły nr 1 imienia świętego Jana Pawła II w Kłodawie w powiecie kolskim. Ich zadanie polegało na wykonaniu plakatu w dowolnej technice plastycznej, nawiązującego do promocji odnawialnych źródeł energii. W starszej kategorii wiekowej zwyciężyli Katarzyna Powała, Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Wilczynie, miejsce pierwsze. Julia Nowak, Szkoła imienia Jana Pawła II w Orzechowie, drugie miejsce. I trzecia Klaudia Graczyk, Podstawówka imienia Haliny Konopackiej w Bieganowie. Ta grupa musiała najpierw napisać test wiedzy z OZE, a potem wykonać kalendarz na przyszły rok związany tematycznie z odnawialnymi źródłami energii. Laureaci otrzymali nagrody, rowery, hulajnogi elektryczne, deski SUP oraz głośniki bezprzewodowe. Ponadto przyznano nagrody pieniężne dla szkół, z których pochodzili laureaci konkursu. Dodajmy też, że oprócz podium były wyróżnienia, które w przypadku Wielkopolskiej Wschodniej trafiły do Marii Główczyńskiej z Kłodawskiej Jedynki oraz do Hanny Sobczak ze Szkoły Dwunastki imienia Stanisława Moniuszki w Koninie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Powyżej 30 stopni dziś prawie w całym kraju, prawie, bo ciut chłodniej tylko na Podhalu i na północy, nad morzem i na Suwalszczyźnie. Tam termometry pokażą około 28 stopni maksymalnie. Przez cały dzień będzie dużo słońca, nie powinno padać, ale lekko się zachmurzy w Kotlinie Kłodzkiej.

0: piątek i to jeden z najlepszych w roku, czyli rozpoczęcie wakacji i zakończenie roku szkolnego. I zaczynamy także nasze spotkanie na antenie Konin FM. Olaf Kaszyński, witajcie 26 czerwca po 10 w imieniny Pawła i Jana. Dzień chłodnictwa, dzień pomocy ofiarom tortur i dzień zapobiegania narkomanii. No i startują w końcu te wakacje, które potrwają najbliższe 2 miesiące. Dla studentów 3 oczywiście, bo ci przecież dopiero rok akademicki zaczynają w październiku. My w tej godzinie zajrzymy do Paskala Brodnickiego, czyli do słynnego kucharza.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: A w świecie MasterChefa szykują się spore zmiany. Do jubileuszowej 15. edycji programu dołącza dobrze znany widzom kucharz Pascal Brodnicki. Wcześniej pojawiał się w show gościnnie, a teraz zasiądzie już na stałe w jury obok Magdy Gessler, Michela Morona i Przemysława Klimy. Sam Brodnicki przyznaje, że nowe wyzwanie trochę go stresuje, ale jednocześnie podkreśla, że chce być jurorem wymagającym, ale też wspierającym uczestników w ich kulinarnej drodze. Jak mówi, dla niego w gotowaniu najważniejszy jest nie tylko przepis, ale przede wszystkim człowiek, który stoi za daniem. A my możemy już szykować się na jesień pełną emocji i kulinarnych wyzwań, bo jak widać, MasterChef w nowym składzie zapowiada się naprawdę smakowicie.
1: Gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam super oferty stołów i krzeseł w ogromnym wyborze, w super cenach i są dostępne od ręki.
1: A czy warto nam się aż tak spieszyć?
2: Tak, bo teraz na stoły i krzesła nie musimy czekać tygodniami, tylko przyjeżdżamy i odbieramy zmontowane prosto z ekspozycji.
1: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10 zaprasza.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
8: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Reklama. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Jutro pogrzeby zmarłego 23 czerwca Józefa Nowickiego. Były prezydent Konina spocznie na cmentarzu przy ulicy Kolskiej na Starówce. Uroczystości pożegnalne rozpoczną się w sobotę w południe w kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny przy klasztorze ojców Franciszkanów. A tak byłego włodarza wspomina przewodniczący Rady Miasta Wiesław Sztańkę.
3: Spędził w tym naszym samorządzie konińskim 8 lat. Posunął miasto do przodu. Miasto rozwinęło się, korzystał z narzędzi, które są wokół, tak żeby podnosić jakość życia mieszkańców i myślę, że to co jeszcze bardzo warto o tym wspomnieć, zawsze był blisko ludzi. Wręcz szukał takich kontaktów, bardzo często uświetniał wszelkie uroczystości, nawet małych środowisk, tak żeby podnieść się rangę i myślę, że w taki sposób zostanie zapamiętany.
2: Były prezydent Konina urodził się w 1944 roku, był ekonomistą. Z polityką związany od 1967, wybierany do Sejmu, mandat posła sprawował przez 3 kadencje. 2 kadencje, od 2010 do 2018 rządził naszym miastem. Józef Nowicki zmarł we wtorek, miał 82 lata. Przypomnijmy, pogrzeb w sobotę o 12 w kościele Franciszkanów. Teraz ważna sprawa związana z utrudnieniami w ruchu w związku z ogólnopolskim biegiem milowego słupa. Na Placu Wolności mieszkańcy Konina już od dziś muszą liczyć się z zakazem parkowania, a jutro od godziny popołudniowych nawet z zablokowaniem przejazdu. Ulice miasta na trasie sobotniego biegu i marszu w godzinach od około 19 do 21.30 będą częściowo lub całkowicie nieprzejezdne. Trasa zawodów przebiegać będzie z Placu Wolności w kierunku południowym, ulicami 3 Maja, Szarych Szeregów, dalej rondem pod Oficerów Małoletnich, wałem Tarajwy, trasą warszawską, ulicą Kolską, rondem Ducha Świętego, ulicą Dąbrowskiego, Kościuszki, rondem Janiny Wenedy, następnie ulicą Nadrzeczną, trasą bursztynową, a tam drogą pieszo-rowerową, rondem Miast Partnerskich, ulicą Poznańską, trasą warszawską, ulicą Wojska Polskiego na Pociejewie i do mety na rynku. Także w związku z jutrzejszym biegiem milowego słupa inaczej niż zwykle kursować będzie wiele linii autobusowych. Szczegóły są na stronie MZK Konin. W najbliższym czasie poznamy kryteria, zgodnie z którymi będzie można skorzystać z programu Droga do Zatrudnienia po Węglu. Zapadły już decyzje, na mocy których zostanie on rozszerzony. Do tej pory z takiej specjalnej unijnej pomocy mogli skorzystać byli i obecni górnicy, energetycy, pracownicy firm powiązanych z grupą ZEPAK oraz ich rodziny. Teraz ta szansa otwiera się także przed pozostałymi mieszkańcami Wielkopolski Wschodniej.
4: Uważam, że to jest dobry pomysł, żeby to rozszerzyć dla wszystkich mieszkańców. Ułatwi to też sprawę między innymi pracodawcom, ponieważ będą mogli mieć dopłaty do stanowisk pracy, na urządzenia dla pracowników.
2: Czy to też jest w stanie jakoś zatrzymać nam młodych ludzi?
4: Myślę, że na pewno, ponieważ dany pracodawca otrzyma pieniądze na część wynagrodzenia tego pracownika oraz jak i na sprzęt. Wiemy, że na przykład dużo młodych ludzi specjalizuje się w social mediach, czyli taki pracodawca, który chciałby zatrudnić, nie wiem, osobę marketingowca, może pozyskać środki na niego, jak i potrzebny sprzęt do promocji firmy swojej, więc i to nie tylko marketingowców, ale na wszelakie inne stanowiska, więc myślę, że to jest w stanie zatrzymać młodych ludzi.
2: Mówi radny miasta Konina Mikołaj Marcinkowski, ale te nadzieje studzi jego nieco starszy kolega Jarosław Sidor, który doskonale pamięta, dlaczego nasz region był kiedyś silniejszy.
5: Jest to dobry program, który na pewno pomoże, ale nie zapewni tego, co było po prostu wcześniej, tak? Zatrudnienia, które było w takich zakładach tutaj jak Fugo, Huta Aluminium Konin, Brykietownia, elektrownia, kopalnia. I jest to dobry program dla tych osób, którzy praktycznie kończą swoją, można powiedzieć, taką pracę zawodową i muszą dotrwać do tej emerytury. Co będzie dalej? No zobaczymy. Jedno jest pewne, że tych miejsc pracy w Koninie na pewno ubędzie w związku z likwidacją tego, co było wcześniej, dzięki czemu Konin się rozwinął, czyli dzięki przemysłowi energetycznemu, powstaniu elektrowni Konin, elektrowni Pątnów i tak dalej.
2: Przypomnijmy, że w tej chwili program przewiduje do 120 tysięcy złotych na otwarcie własnej firmy, a dla działających już w regionie przedsiębiorstw po 8 tysięcy złotych miesięcznie przez 2 lata jako dotacja do pojedynczego nowego miejsca pracy. Zakończono pracę na terenie miejsca pamięci w Lesie Żuchowskim w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Renowacja cmentarza ofiar niemieckiego obozu zagłady Kulmhof. W programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonano opomurowanie znajdującej się na terenie kwatery masowej mogiły ofiar obozu, odkrytej podczas prac archeologicznych prowadzonych w latach 80. Prace prowadzone były pod nadzorem Komisji Rabinicznej do spraw cmentarzy. Całkowita wartość zadania wyniosła 150 tysięcy złotych. Jest to najstarsza chronologicznie mogiła. Do jej kopania skierowano najpierw 30 żydowskich mężczyzn z koła, a następnie grabarzy wybieranych z kolejnych transportów. To przy niej pracowali uciekinierzy z obozu Abram Rui, Szlama Wiener i Michał Podchlebnik, zmuszeni do pochowania najbliższych. Od grudnia 1941 roku grzebano w niej ciała pierwszych ofiar Żydów z terenów dawnych powiatów kolskiego i tureckiego oraz z łódzkiego getta. Podobny los spotkał około 4300 Romów i Sinti z pogranicza austriacko-węgierskiego przewiezionych z obozu cypiańskiego utworzonego w granicach getta w Łodzi. Do początku lutego 1942 roku w mogile pogrzebano około 25 tysięcy ofiar. W połowie długości przecina ją betonowa alejka wybudowana w latach 60. Podczas badań archeologicznych 4 dekady lat temu stwierdzono w głębszych warstwach ziemi obecność wapna gaszonego stosowanego w celu przyspieszenia rozkładu ciał.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Konin FM, wakacje, więc i my jesteśmy teraz nad poznańskimi kąpieliskami, Rusałką i Strzeszynkiem. W tym sezonie okazuje się, że pojawiła się tam dodatkowa ochrona. Są to patrole działające głównie w weekendy, a ich zadaniem jest pilnowanie porządku na terenach administrowanych przez poznańskie ośrodki sportu i rekreacji. Ochroniarze mają reagować przede wszystkim na problemy, które mieszkańcy zgłaszali w poprzednich latach. Chodzi m.in. o grillowanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych, hałas czy pozostawianie śmieci. Ich obecność ma też działać prewencyjnie i poprawić komfort wypoczynku osób korzystających z tych popularnych plaż. Co ciekawe, ochrona z daleka może przypominać policję, co jak się okazuje, ma dodatkowo wzmacniać poczucie bezpieczeństwa nad wodą.
1: Reklama. Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
4: Gastorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
2: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
1: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
2: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
1: Szczegóły na Facebooku.
3: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: Komunikat o upale dla Konina i okolic. Dzisiaj, jutro oraz w niedzielę na obszarze Konina i okolic prognozowane są bardzo wysokie temperatury, które mogą być niebezpieczne, szczególnie dla osób starszych, dzieci, osób chorych oraz pracujących na zewnątrz. Zaleca się ograniczenie przebywania w pełnym słońcu, picie wody, unikanie wysiłku w najgorętszych godzinach dnia oraz sprawdzenie, czy pomocy nie potrzebują osoby samotne i starsze. Nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. Powtarzamy. Dzisiaj, jutro i w niedzielę w Koninie prognozowany jest silny upał. Zaleca się ostrożność oraz unikania przebywania bezpośrednio na słońcu.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Za chwilę o stanie poszkodowanych w ataku nożownika w Jastrzębiu-Zdroju. Potem upały odchodzą z Francji i przybywają do Polski. Będzie też o najstarszym w historii trenerze na Mundialu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Noc minęła spokojnie. Stan rannych osób po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny, mówi dyrekcja placówki. Wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym 19-latek zaatakował nożem 4 osoby, lekarza, pielęgniarkę i 2 pacjentki. Sprawcę obezwładnił ordynator oddziału.
2: Nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji 2 panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Natomiast poszkodowany ranny pan doktor po konsultacji z torakochirurgami podjęliśmy wspólną decyzję, że będzie dalej leczony.
0: Mówi o stanie poszkodowanych Artur Ploch, lekarz prowadzący ze szpitala w Jastrzębiu. Jak podała policja, w chwili ataku w szpitalu 19-letni napastnik był pod wpływem środków odurzających. Przebywa obecnie w policyjnym areszcie. Nie wiadomo, kiedy usłyszy zarzuty. Upały nadal we Francji. 2/3 terytorium kraju pozostaje w strefie wysokich temperatur. Dobra informacja jest taka, że od zachodu stopniowo napływa ochłodzenie, ale w większości kraju nadal jest upalnie. Wiele osób wypoczywa nad wodą, nie wszyscy robią to rozważnie i dlatego w ostatnich dniach odnotowano we Francji 55 utonięć. Po południu francuski rząd zbierze się na kolejnym spotkaniu antykryzysowym. Francję upały opuszczają, ale zagoszczą w Polsce. W weekend miejscami termometry mogą pokazać około 40 stopni w cieniu. Dziś maksymalnie 34 na zachodzie i w niemal całym kraju alerty pogodowe, głównie drugiego stopnia. Polskie koncerny energetyczne chcą wspólnie angażować się w pomoc Ukrainie. Podczas trwającej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy prezesi PGE, Orlenu, Enei i Tauronu podpisali list intencyjny dotyczący zaangażowania w odbudowę ukraińskiej infrastruktury energetycznej.
3: Chcemy być gotowi w tym czasie, kiedy ukraińscy koledzy z sektora energetyki poproszą nas o pomoc. Przy odbudowie, przy rekonstrukcji, przy transformacji energetycznej.
0: Podkreśla prezes Enei Grzegorz Kinelski. Uczniowie kończą dziś rok szkolny i ruszają na wakacje. Nauczyciele przypominają, że wolnego jeszcze nie mają. Przez całe wakacje czekają nas mniejsze i większe prace, mówi wicedyrektorka jednej z lubelskich podstawówek Małgorzata Dudzisz-Zachwatowicz.
4: To jest porządkowanie dokumentacji, sprawdzanie bieżącej dokumentacji z całego roku szkolnego, odpowiadanie na mail, przygotowywanie nowego roku szkolnego, planu lekcji, korygowanie arkusza. Praca żmudna, ale no już można powiedzieć, że w ciszy i spokoju.
0: Rok szkolny kończy dziś w sumie prawie 5 milionów uczniów i prawie 710 tysięcy nauczycieli. Holenderski selekcjoner Curaçao Dick Advocaat wyśrubował swój rekord w klasyfikacji najstarszych trenerów w historii piłkarskich mistrzostw świata. Podczas przegranego niestety meczu grupy E z Wybrzeżem Kości Słoniowej w Filadelfii miał dokładnie 78 lat i 271 dni. Jego zespół odpadł po fazie grupowej.
1: A co w regionie?
5: Do 31 lipca można składać wnioski o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe finansowane z planu strategicznego wspólnej polityki rolnej. Pomoc kierowana jest m.in. do farmerów gospodarujących na słabych gruntach 5 i 6 klasy, czy właścicieli prywatnych lasów zniszczonych w wyniku pożarów, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza. W ramach wsparcia takich inwestycji można ubiegać się o dofinansowanie następujących interwencji: zalesienie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych, jak również zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych. Jeden wniosek pozwala na ubieganie się o środki finansowe na wykonanie zalesienia i jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach objętych jednym planem zalesienia, utworzenie zadrzewień oraz ich ochronę na gruntach tworzących zintegrowany obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo, zakładanie i zabezpieczenie systemów rolno-leśnych na zwartym obszarze gruntów, zwiększenie zwiększenie bioróżnorodności w lasach prywatnych. Dofinansowanie w ramach poszczególnych interwencji przysługuje maksymalnie do 40 hektarów gruntów będących własnością wnioskodawcy lub jego małżonka, natomiast w przypadku działań związanych ze zwiększeniem bioróżnorodności obejmuje ono również grunty należące do wspólnot zarządzanych przez spółki. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju inwestycji, nachylenia terenu oraz zastosowanych metod ochrony, a szczegóły można znaleźć na stronie Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Lekkie zachmurzenie, ale bez opadów, tylko w Kotlinie Kłodzkiej. Poza tym dużo słońca. Nad morzem miejscami 22 stopnie, na Podhalu do 27, na Suwalszczyźnie do 28, w centrum około 32, na południu i zachodzie 33, na krańcach zachodnich lokalnie nawet 34.

0: FM. Konin FM. Witam Was już w kolejnej godzinie naszego, no oficjalnie już to powiedzmy, wakacyjnego spotkania na antenie Konin FM. Słyszymy się po 11 w piątek 26 czerwca w 177 dzień roku. Za chwilę drugie półrocze 2026, a my składamy o tej porze życzenia dla Jana i dla Pawła z okazji imienin. Dzisiaj Dzień Pomocy Ofiarom Tortur, Dzień Zapobiegania Narkomanii i Dzień Chłodnictwa. Data, która nawiązuje do urodzin Lorda Kelvina, fizyka, który opisał prawa termodynamiki. A chłodnictwo to m.in. nasze domowe lodówki, ale także chłodnictwo obejmuje systemy przemysłowe, handlowe, medyczne czy budynkowe. No i gdyby nie to chłodnictwo, no to niektórzy by naprawdę sobie nie poradzili. Szczególnie w ten weekend, gdzie temperatury mają być, no lekko mówiąc, bardzo wysokie. W tej godzinie jeszcze na antenie Konin FM zajrzymy do piwonic.
1: Reklama. T-House Stal Kon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. T-House Stal Kon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam super oferty stołów i krzeseł w ogromnym wyborze, w super cenach i są dostępne od ręki.
5: A czy warto nam się aż tak spieszyć?
4: Tak, bo teraz na stoły i krzesła nie musimy czekać tygodniami, tylko przyjeżdżamy i odbieramy zmontowane prosto z ekspozycji.
5: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
4: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10, zaprasza.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
7: Komunikat o upale dla Konina i okolic. Dzisiaj, jutro oraz w niedzielę na obszarze Konina i okolic prognozowane są bardzo wysokie temperatury, które mogą być niebezpieczne, szczególnie dla osób starszych, dzieci, osób chorych oraz pracujących na zewnątrz. Zaleca się ograniczenie przebywania w pełnym słońcu, picie wody, unikanie wysiłku w najgorętszych godzinach dnia oraz sprawdzenie, czy pomocy nie potrzebują osoby samotne i starsze. Nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. Powtarzamy. Dzisiaj, jutro i w niedzielę w Koninie prognozowany jest silny upał. Zaleca się ostrożność oraz unikania przebywania bezpośrednio na słońcu.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Lonin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od września zostanie utworzone w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie na Glince.
3: To będzie liceum ogólnokształcące zaoczne, sobotnio-niedzielne w tak zwanej budowlance Zespole Szkół. To skąd taka potrzeba? Z tamtej strony miasta nie mamy takiej szkoły. W starej części miasta jest takie liceum ogólnokształcące w CKU i dlatego właśnie powstała taka potrzeba. Oprócz tego w szkole, w której to liceum dla dorosłych powstaje, jest też szkoła branżowa drugiego stopnia. I ponieważ jest to ściśle ze sobą powiązane, to liceum będzie uzupełnieniem tej szkoły branżowej drugiego stopnia. Czy będzie zainteresowanie, no to zobaczymy, jaki po prostu będzie nabór. Uważam, że pomysł jest dobry, dlatego że, tak jak mówię, z tamtej strony nie ma takiej szkoły.
2: Mówi się dużo o tym, że dziś no nie wystarczy mieć jednego zawodu, że wyuczymy się w jakimś danym kierunku, no to potem jednak ten rynek pracy tak się zmienia, że trzeba się dostosowywać do potrzeb i często pracodawcy wymagają tego średniego wykształcenia, więc to chyba taka szansa też dla mieszkańców na rozwój.
3: Oczywiście, że tak, dlatego że w tej chwili potrzebujemy fachowców. Potrzebujemy fachowców i to w szerokim tego słowa znaczeniu, ponieważ ich na rynku brakuje i teraz właśnie można byłoby dwutorowo działać, czyli z jednej strony szkoła branżowa, potem szkoła branżowa drugiego stopnia, a jeżeli ktoś nie chce robić tej szkoły branżowej drugiego stopnia, no to jak najbardziej tą maturę czy to wykształcenie średnie można zrobić w takiej szkole, jakim jest liceum ogólnokształcące, które właśnie tam powstanie.
2: Tu nie ma żadnych ograniczeń wiekowych?
3: Nie, nie ma ograniczeń wiekowych.
2: I matura, jeżeli ktoś na przykład chce pójść na studia, a jeżeli pracodawca na przykład wymaga, żeby było wykształcenie średnie, ale ta matura nie jest konieczna, to też można spokojnie na tym poprzestać.
3: Tak, bo w każdym liceum ogólnokształcącym można poprzestać na skończeniu 4-letniego w tej chwili, bo kiedyś było 3-letnie liceum. No i można podejść do matury, nie trzeba, ale to wykształcenie średnie jest. Niemniej jednak nie otwiera to drogi na studia, bo żeby iść na studia wyższe, no to trzeba właśnie zdać maturę. Natomiast no można uzupełniać to jeszcze ewentualnie jakimś studium czy no kursy, no to wiadomo.
2: Mówiła przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie Miasta Konina Monika Lis. Nie usypiajmy swojej czujności. Czad groźny jest również latem, ostrzegają wielkopolscy strażacy. Choć lato kojarzy się z wypoczynkiem, to właśnie w upalne dni rośnie ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, czadem. To nie jest tylko zagrożenie zimowe związane z ogrzewaniem domów przy pomocy pieca. Tylko w poprzedni weekend w całej Polsce strażacy interweniowali ponad 1000 razy w związku z tlenkiem węgla. Poszkodowanych zostało niespełna 70 osób. Dlaczego latem czad jest groźny? Słońce nagrzewa dachy, kominy i przewody wentylacyjne. To prowadzi do gromadzenia się w nich ciepłego powietrza i powstawania tak zwanej poduszki powietrznej, która zatrzymuje ciąg kominowy. Spaliny, zamiast wydostawać się na zewnątrz, pozostają w naszych mieszkaniach i domach, powodując śmiertelne zagrożenia. Pamiętajmy, że o tej porze roku też palimy w piecach lub kominkach, głównie w celach użytkowych, aby podgrzać wodę. I choć w subregionie konińskim, zwłaszcza za sprawą projektów parasolowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej przyznanych Wielkopolsce Wschodniej na transformację energetyczną, coraz więcej domów wyposażonych jest w źródła ekologiczne, inne niż bazujące na spalaniu, to jednak w dalszym ciągu mamy budynki, gdzie do podgrzewania wody, do kąpieli służą piece czy junkersy. Do tego dochodzą nadające klimat kominki. Jak więc chronić się przed tego rodzaju zagrożeniem? Powinniśmy regularnie wietrzyć pomieszczenia, szczególnie łazienki z podgrzewaczami gazowymi i zróbmy to, co strażacy powtarzali przez całą zimę. Zainstalujmy w domu czujkę tlenku węgla. Dzięki niej zagrożenie może zostać w porę wykryte. Powikłania po cukrzycy, chorobach onkologicznych albo urazy czy bóle mięśniowo-szkieletowe to częste sytuacje, które eliminują nas z życia społecznego czy zawodowego. Z tego powodu z funduszy europejskich wspierane są finansowo tego typu programy profilaktyczne. One pozwalają nie tylko na wczesne wykrycie zagrożeń zdrowotnych, ale też uczą, jak skutecznie im zapobiegać. Teraz do tej listy regionalnych programów zdrowotnych dofinansowywanych z unijnej puli dla Wielkopolski dołączy profilaktyka wczesnego wykrywania raka skóry. W naszym województwie prognozowana zachorowalność na ten nowotwór może być najwyższa w kraju, podał na swoich stronach Urząd Marszałkowski. Członkowie Komitetu Monitorującego Wydatkowanie Europejskich Środków zatwierdzili z tego powodu kryteria wyboru, które oznaczają, że już niebawem zostanie ogłoszony konkurs z takiego właśnie obszaru. Z Zmieniamy temat. Dobre wieści na koniec roku szkolnego. Placówki oświatowe z gminy Ślesin z nowym wyposażeniem do prowadzenia zajęć. Wszystkie szkoły podstawowe z tego obszaru otrzymały nowoczesny sprzęt wspierający edukację cyfrową. Do placówek trafiły m.in. tablety, kamery, mikrofony, słuchawki z mikrofonem, statywy oraz huby USB. Łącznie do szkół przekazano 33 kompletne zestawy o wartości ponad 32 tysięcy złotych. To dokładnie zespół szkolno-przedszkolny w Ślesinie i szkoły w Lichaniu Starym, Piotrkowicach, Wąsoszach, Ostrowążu oraz Przyszyńskich Holendrach. Program ten ma na celu wyposażenie sal lekcyjnych w całej Polsce, by ułatwić szkołom i placówkom kształcenia ewentualną realizację zajęć na odległość.

0: Konin FM.
1: Słuchacie Konin FM. My lądujemy w Piwonicach w Kaliszu, gdzie szykuje się naprawdę miłe i letnie wydarzenie, o którym przypominamy na naszej antenie. Rada Osiedla informuje, że już 27 czerwca o godzinie 14 na boisku przy ulicy Marka Dołek odbędzie się piknik rodzinny, oczywiście w Kaliszu. Organizatorzy zapraszają mieszkańców Piwonic, Kalisza i okolic, podkreślając, że będzie to okazja do wspólnego spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze i integracji lokalnej społeczności. Co ważne, tegoroczna edycja ma charakter wyjątkowy, bo połączona jest z obchodami 50. rocznicy włączenia Piwonic do Kalisza. Start o 14 już jutro. Bardzo serdecznie zapraszamy. Na miejscu sporo atrakcji nie tylko dla dzieci i dorosłych, także każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę.

0: Kozice?
1: Tak.
2: A jak lemoniadę?
1: No też, to poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
3: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%, leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

0: jest cudnie przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Przerażenie po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju, potem o zwrotach za niewykorzystany bilet kolejowy w trakcie upałów i brytyjska królewska para, która nie wróci do pałacu Buckingham.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Szok, strach i niedowierzanie. Takie emocje wciąż towarzyszą personelowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju po wczorajszym ataku nożownika. 19-latek zranił dwie pacjentki, ordynatora i pielęgniarkę, zanim został obezwładniony. Jak przyznaje jeden z lekarzy, Artur Ploch, w szpitalu panuje duży stres.
2: Jedna z pań pielęgniarek powiedziała, czy ona teraz z mężem będzie się żegnać słowami wróć bezpiecznie. W końcu ona jest tylko pielęgniarką, nie policjantką czy żołnierzem. Dominuje takie myślenie, że to mogło spotkać każdego z nas.
0: 19-letni nożownik to Damian B. był pod wpływem narkotyków. Jak informuje policja, nie był wcześniej karany. Nie ma też informacji, by sprawca miał bliskich w szpitalu. Prokuratura będzie wyjaśniać, co było przyczyną ataku. Śledztwo jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa. Na 2,5 roku więzienia skazał wrocławski sąd Krzysztofa K., który groził spaleniem wicepremierowi Krzysztofowi Gawkowskiemu pod wpisem o podjęciu w Ministerstwie Cyfryzacji implementacji orzeczenia dotyczącego małżeństw jednopłciowych. Wyrok jest nieprawomocny. Łączna kara obejmuje też dwa inne zarzuty: nielegalnego posiadania broni i wytwarzania substancji wybuchowych. Już jest ostatni fragment autostrada 2 Warszawa-Biała Podlaska. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła kierowcom fragment tej trasy Siedlce-Łukowisko w województwach mazowieckim i lubelskim. Inwestycja za blisko 1 000 000 zł ma skrócić podróż między Warszawą a Białą Podlaską do około godziny. Dobra wiadomość dla pasażerów, którzy w czasie zbliżających się upałów chcieliby zrezygnować z podróży koleją. Mogą zwrócić bilety bez żadnych dodatkowych kosztów czy potrąceń. Dotyczy to głównie przejazdów krajowych, tłumaczy Michał Wrzosek, rzecznik PKP Intercity, które wprowadziły taką awaryjną możliwość.
3: Podróżni, którzy do 23 czerwca kupili bilet na przejazd w terminie od 25 do 30 czerwca, mogą dokonać zwrotu biletu bez dodatkowych kosztów. Dotyczy to wszystkich rodzajów biletów i wszystkich ofert specjalnych.
0: Nawet tych, które kupowane były jako absolutnie bezzwrotne. Jeśli chodzi o połączenia międzynarodowe, możliwość ta obejmuje pociągi jadące do i wracające z Niemiec i Czech. Możliwy jest wyłącznie zwrot biletów w przypadku rezygnacji z przejazdu. Nie ma możliwości zmiany terminu podróży na wcześniejszy lub późniejszy. Król Karol i królowa Kamila nie wrócą do pałacu Buckingham po remoncie. Ten ma się skończyć w przyszłym roku. Pałac jest oficjalną rezydencją królewskich rodzin od 1837 roku, ale jak podaje telewizja BBC, król Karol zdecydował, że jego oficjalnym domem pozostanie znajdujący się niedaleko Buckingham Clarence House.
1: A co w regionie?
4: W wakacyjnej prewencji nigdy za wiele. Komenda Powiatowa Policji z Turku apeluje do użytkowników hulajnóg elektrycznych i ich opiekunów. A to w związku z pojawiającymi się sygnałami o niebezpiecznych zachowaniach. Nie wolno bowiem na hulajnodze elektrycznej przewozić pasażerów, bagażu ani zwierząt. Nie wolno też jeździć w sposób zagrażający pieszym i innym uczestnikom ruchu drogowego. Nie wolno również poruszać się takim pojazdem w miejscach, gdzie jest to zabronione przepisami. A co bardzo istotne, nie można korzystać z telefonu podczas jazdy w sposób ograniczający możliwość bezpiecznego kierowania. Do tego dochodzą takie przewinienia jak jazda hulajnogą po wypiciu lub pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu. Ponadto hulajnogę można pozostawiać na chodniku w wyznaczonym miejscu, a jeśli takiego nie ma, trzeba zaparkować ją jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, pamiętając, aby nie utrudniać ruchu pieszym i pozostawić co najmniej 1,5 metra szerokości przejścia. I zmieniamy temat, ale zostajemy w klimacie służb alarmowych. Strażacy z koła przypominają, jak prawidłowo wezwać pomoc. Może to wydawać się śmieszne, ale wielu z nas nadal nie zdaje sobie sprawy, że dzwoniąc pod numer alarmowy łączymy się ze stolicą województwa, w naszym przypadku z Poznaniem. Będąc gdzieś w województwie pomorskim, dodzwonimy się z kolei do Gdańska. W nerwowej sytuacji łatwo o tym fakcie zapomnieć, a to spowoduje jeszcze większe napięcie. Zasady są proste. Wykręcając numer 112, dokładnie odpowiadajmy na pytania dyspozytora. Nie krzyczymy, nie przekazujemy telefonu innym, chyba że dostaniemy takie polecenie. I przede wszystkim staramy się podać jak najbardziej dokładną lokalizację miejsca, w którym się znajdujemy. W dobie smartfonów z internetem wystarczy skorzystać ze standardowej aplikacji do nawigacji. Rozejrzyjmy się też w celu ustalenia tabliczek z adresem przy ulicach i na budynkach. Dyspozytor w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w stolicy danego województwa, tak jak i my, może nie znać okolicy, w której w danej chwili jesteśmy.
1: Konin FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
0: Jeśli szukacie chłodnego miejsca na mapie, to takiego raczej dziś nie znajdziecie, bo nawet 22 stopnie lokalnie nad samym morzem to przecież wcale nie taka mała wartość. Ciepło też na Suwalszczyźnie do 28 stopni, a w pozostałych regionach powyżej 30 i dużo słońca.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. Gruby

0: Witajcie po 12 na antenie Konin FM. My tym razem mamy dosyć przykre wieści, bowiem w Poznaniu doszło do niepokojącego zdarzenia w komunikacji miejskiej. W jednym z tramwajów pasażerka zaatakowała motorniczą podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych. Do sytuacji miało dojść także na przystanku końcowym. Najpierw doszło do naruszenia nietykalności cielesnej, a potem agresja przeniosła się także poza tramwaj, gdzie kobieta kierowała w stronę pracownicy MPK wulgarne słowa i gesty. Sprawczyni szybko została ujęta przez pracowników nadzoru ruchu MPK Poznań i przekazana policji. Jak podkreśla przewoźnik, to niestety kolejne w ostatnim czasie zdarzenie tego typu, dlatego zapowiada zdecydowaną reakcję i brak zgody na jakąkolwiek przemoc wobec pracowników komunikacji.
1: Reklama. Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na Amazon.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
10: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
11: W niedzielę handlowe również.
12: Biegnij, Stefan, biegnij!
13: A gdzie mam biec?
12: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam super oferty stołów i krzeseł w ogromnym wyborze, w super cenach i są dostępne od ręki.
13: A czy warto nam się aż tak spieszyć?
12: Tak, bo teraz na stoły i krzesła nie musimy czekać tygodniami, tylko przyjeżdżamy i odbieramy zmontowane prosto z ekspozycji.
13: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
12: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10, zaprasza.
14: Reklama. Konin FM.
15: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
2: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
1: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
2: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
1: Szczegóły na Facebooku.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Reklama.
4: Komunikat o upale dla Konina i okolic. Dzisiaj, jutro oraz w niedzielę na obszarze Konina i okolic prognozowane są bardzo wysokie temperatury, które mogą być niebezpieczne, szczególnie dla osób starszych, dzieci, osób chorych oraz pracujących na zewnątrz. Zaleca się ograniczenie przebywania w pełnym słońcu, picie wody, unikanie wysiłku w najgorętszych godzinach dnia oraz sprawdzenie, czy pomocy nie potrzebują osoby samotne i starsze. Nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. Powtarzamy. Dzisiaj, jutro i w niedzielę w Koninie prognozowany jest silny upał. Zaleca się ostrożność oraz unikania przebywania bezpośrednio na słońcu.
5: Wiadomości Konin FM.
6: Kilka dni temu zaczęliśmy oficjalnie lato, dziś wkraczamy w okres wakacji, a do połowy sierpnia w naszym województwie trwać będą żniwa. Potem nadejdzie czas dożynek. Jak od kilku lat, tak i tym razem zamiast jednego wielkiego wielkopolskiego święta plonów, Urząd Marszałkowski włączy się w organizację tego wydarzenia w poszczególnych częściach regionu. W przypadku subregionu konińskiego będzie to tym razem powiat koski.
7: Sejmik województwa wielkopolskiego wspiera dożynki w 5 subregionach. Podjął już taką decyzję i w powiecie kolskim, ostrowskim, gostyńskim, gnieźnieńskim i złotowskim odbędą się dożynki subregionalne. Na każde wydarzenie to wsparcie wynosi 60 tysięcy złotych. Będziemy wspólnie obchodzili święto plonów i dziękowali za trud pracy rolnika, który w ostatnim roku był szczególnie trudny ze względu zarówno na warunki atmosferyczne, ale szereg innych również problemów, utrudnień. Niemniej jednak chcemy naszym wielkopolskim rolnikom za trud ich pracy podziękować i będziemy to czynić właśnie w tych miejscach.
6: Mówił wicemarszałek wielkopolski Krzysztof Grabowski. O szczegółach będziemy jeszcze informować w połowie wakacji. A teraz ważna informacja od MZK. Zmiana godzin otwarcia Centrum Obsługi Pasażerów w Koninie. Miejski Zakład Komunikacji poinformował, że od 1 lipca zmianie ulegną godziny otwarcia COP-u przy ulicy Dworcowej. Nowe godziny otwarcia to od poniedziałku do piątku od 6 rano do 18, a w soboty od 7 do 15. Centrum odpowiada m.in. za sprzedaż biletów okresowych, za wyrabianie i przedłużanie konińskiej karty mieszkańca, a także można tam opłacić mandat za jazdę na gapę. I pamiętajmy, że unikając takiej zapłaty narażamy się na wpisanie do systemu, który skomplikuje nam chociażby zakup na raty w sklepach. Ciekawy raport wypuścił Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Można z niego wyciągnąć wnioski dotyczące aktualnego kształtowania się biznesu w Wielkopolsce, a dotyczy on ofert pracy w agencjach zatrudnieniowych na terenie naszego województwa za cały ubiegły rok. Pracę w Polsce poprzez wielkopolskie agencje znalazło 9499 osób. Ponad połowa podjęła zatrudnienie w zawodach kojarzonych z zadaniami fizycznymi. 2214 osób trafiło do branży produkcyjno-przetwórczej jako ręczni pakowacze i znakowacze oraz robotnicy pracujący przy przekładaniu towarów. 2293 osoby to ogólnie pojęta logistyka, czyli kierowcy samochodów ciężarowych oraz magazynierzy. Z kolei branża usługowa potrzebowała 615 osób. Byli to robotnicy wykonujący proste prace w przemyśle, pracownicy zajmujący się sprzątaniem i inni pracownicy wykonujący proste zadania. Raport mówi też o tych Wielkopolanach, którzy dzięki agencjom pracy znaleźli zarobek poza granicami kraju. To aż 8265 osób i tu pamiętajmy, że w tej kategorii liderami są mieszkańcy subregionu konińskiego, co wynika z wcześniejszych raportów Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Poza granicami Polski najczęściej trafiamy do pracy w ogrodnictwie i sadownictwie, do magazynów oraz do prostych zadań w przemyśle, choć także w dużej mierze do pracy w zawodzie spawacza. Jakie szkolenia są dziś potrzebne przedsiębiorcom? Przedstawiciele firmy mogą właśnie wziąć udział w badaniu ankietowym. Urząd Miejski w Koninie rozpoczął przygotowania do drugiej edycji cyklu Biznes w dobrym kierunku, który będzie realizowany od września do grudnia. W ubiegłym roku zorganizowano 4 szkolenia skierowane do przedsiębiorców. Dzięki aktywnemu udziałowi uczestników można było poruszyć tematy istotne z punktu widzenia prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej. Konińscy urzędnicy chcą, aby tegoroczna edycja jeszcze lepiej odpowiadała na potrzeby lokalnego biznesu, dlatego zapraszają przedsiębiorców do udziału w krótkiej ankiecie, która pomoże im wybrać najciekawsze i najbardziej potrzebne tematy szkoleń. Wypełnienie ankiety zajmuje tylko kilka minut, a uzyskane odpowiedzi będą cenną wskazówką przy tworzeniu programu szkoleń, zapewniają urzędnicy. Ankieta jest w internecie, szczegóły m.in. w serwisach społecznościowych na profilu Konin dla Biznesu i tu przypominamy, że Wydział Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego otwarty jest na wszelkiego rodzaju nowe inicjatywy przedsiębiorczych mieszkańców i służy wsparciem w różnym zakresie.
5: Konin FM.
0: Konin FM.
5: Naturalnie, że lokalnie.

0: 104.1. Słuchacie Konin FM na 104.1, a już dziś, na początek lata, startuje jedno z najważniejszych wydarzeń w regionie, czyli Dni Kazimierza Biskupiego, które potrwają dziś i jutro. I już dziś od 19.00 występ zespołu Kodi, o 20.00 Trilbem, o 21.00 Modelki, a o 22.00 Fatbeat DJ Team. Tutaj dziać będzie się oczywiście bardzo sporo podczas tegorocznych Dni Kazimierza Biskupiego, które odbędą się na lotnisku Centrum Lotniczego Aeroklubu Kazimierz Biskupi. Z kolei dzień później, w sobotę, od 17.00 program muzyczny GOK w Kazimierzu Biskupim, o 18.00 Good Band, o 19.00 Midwest Band, o 20.30 Golec Orkiestra i o 22.00 już zabawa taneczna. Bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji.

0: Agencji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
1: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
2: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

0: aktualnie nie tylko na nizinach, za chwilę jak ubrać się na wyjście w góry. Potem maksymalne ceny paliw, w weekend będzie drożej. Zajrzymy też na Mundial.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Tylko tereny nadmorskie bez weekendowych ostrzeżeń przed upałami. Dziś w większości kraju to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Miejscami termometry pokażą 34 stopnie. Przed upałami w Tatrach ostrzega także Tatrzański Park Narodowy. W górach w weekend nie będzie tak gorąco jak na zachodzie czy w centralnej Polsce, gdzie temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni, ale trzeba się odpowiednio przygotować do wyjścia na szlak. Nakrycie głowy, okulary słoneczne, krem z filtrem to podstawa. Wysoka temperatura połączona z wysiłkiem bardzo szybko może doprowadzić do odwodnienia organizmu, ostrzega Tomasz Zając z TPN.
2: Przynajmniej na osobę powinniśmy 2,5-3 litry wody wziąć. Wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm.
0: Warto wychodzić w góry bardzo wcześnie, nawet o 5 rano. Unikamy wtedy największego upału, no i tłoku na szlakach. Z upałami zmagają się też Włosi. Najwyższy stopień alertu pogodowego obowiązuje dziś w 18 miastach, m.in. w Rzymie, Mediolanie, Bari, Bolonii, Florencji, Turynie i Wenecji. Podobnie ma być jutro. Temperatury sięgają 40 stopni i według prognoz mają jeszcze wzrosnąć. Włoskie służby medyczne poinformowały, że liczba osób trafiających na pogotowie z powodu fali gorąca wzrosła w dużych ośrodkach miejskich o 10-15%. W weekend i w poniedziałek wyższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 2 grosze. To wzrost w stosunku do dziś aż o 7 groszy. 98 w górę o 5 groszy będzie kosztować 6,70. Na olej napędowy 6,17 to również więcej o 5 groszy na litrze. Oddano do użytku ponad 40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem i Leśnicami. To kończy budowę tej trasy w województwie pomorskim, informują drogowcy. Dzięki inwestycji czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o około 1,5 godziny. Holandia, Maroko to będzie jeden z hitów fazy pucharowej Mundialu. Awansował też do niej Ekwador, sensacyjnie pokonując Niemcy. Dalej grają również Szwedzi, którzy zatrzasnęli Polakom drzwi do Mistrzostw Świata. Michał Waszkiewicz.
3: Czyli nie jest tak, że na końcu i tak wygrywają Niemcy. Jasne, oni byli już pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie, ale jednak porażka z Ekwadorem 1-2 to duża niespodzianka, mówi niemiecki obrońca Joshua Kimmich. Presja ciążyła na Ekwadorczykach. My mieliśmy już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, mimo to wciąż mecz Mistrzostw Świata i chcemy wygrywać każde spotkanie. Pierwszej, również nie mającej znaczenia porażki, doznali Amerykanie. Dzięki temu Turcja miała moment radości na pożegnanie z turniejem. Kuriozalny przebieg miał mecz Paragwaju z Australią. Jednych i drugich urządzał remis, więc tylko udawali, że im zależy. Tymczasem już wiadomo, że będzie co najmniej jeden hit w 1/16 finału. Holandia pokonała Tunezję 3-1, wygrała grupę
0: i teraz czekają mecz z Marokiem.
1: A co w regionie?
4: Kończymy rok szkolny, zaczynamy wakacje. W niejednej placówce oświatowej oznacza to mniejsze lub większe remonty. Tak już od kilku dni jest w Kłodawie. W podstawówce numer 2 imienia Białych Górników trwa modernizacja łazienek. Remont obejmuje sanitariaty na parterze i piętrze ostatniego pawilonu, który pozostał jeszcze do odnowienia. Zakres prac przewiduje wymianę płytek ściennych i podłogowych, rur kanalizacyjnych, umywalek, ścianek działowych oraz drzwi. W ramach inwestycji wykonane zostaną również gładzie gipsowe i malowanie pomieszczeń. W większości takie drobne zadania miasta i gminy wykonują ze środków własnych, często w ramach zadań szkolnych pracowników lub samorządowych spółek, ale w Wielkopolsce Wschodniej kilka szkół przechodzi też poważniejsze remonty przy wsparciu środków unijnych. A teraz o zajęciach, które mogą zainteresować młodych mieszkańców regionu. Jak opowiadać historię poprzez rysunek? Jak pokazać mijający czas i dźwięk bez jego użycia? Jak zbudować napięcie? Tego wszystkiego dowiemy się na kolejnych warsztatach w pracowni Popo w Wieży Ciśnień. Stery prowadzącego przejmuje Jakub Kwiatkowski, a to oznacza, że zajmiemy się komiksem. Przed nami wakacyjne zajęcia. prowadzenia narracji wizualnej, w czasie których poznamy techniki stosowane w najlepszych komiksach na świecie. Będziemy spotykać się w lipcu, sierpniu i wrześniu, w piątki o 17. Każde warsztaty potrwają 3 godziny. Na koniec wydamy profesjonalny komiks z pracami uczestników. Pierwsze zajęcia w budynku przy ulicy Kolejowej w Koninie już 10 lipca. Szczegóły na stronach Centrum Kultury i Sztuki.
1: Konin FM. Pogoda.
0: 33 stopnie maksymalnie w Wielkopolsce i na Mazowszu, 28 na Suwalszczyźnie, na Podhalu 27, najchłodniej nad morzem, tam 22 miejscami. Będzie się delikatnie chmurzyć tylko w Kotlinie Kłodzkiej, ale nie powinno padać.

0: 13 na antenie Konin FM zaglądamy do gminy Kramsk, skąd przypływają do nas bardzo dobre wiadomości dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Samorząd otrzymał ponad 500 000 zł dofinansowania na rozwój przedszkola w ramach projektu Przedszkole pełne możliwości, rozwój i wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Kramsk. Dzięki tym środkom będzie można pozyskać m.in. elementy VR, również sala zostanie wzbogacona o zajęcia terapeutyczne, nowoczesne pomocy dydaktyczne czy ogrody edukacyjne. To oczywiście cieszy, to ważny krok w stronę wyrównywania szans edukacyjnych i tworzenia lepszych warunków rozwoju dla dzieci już na najwcześniejszym etapie ich nauki.
1: PHU Stal Kon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. PHU Stal Kon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Biegnij, Stefan, biegnij!
6: A gdzie mam biec?
5: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam super oferty stołów i krzeseł w ogromnym wyborze, w super cenach i są dostępne od ręki.
6: A czy warto nam się aż tak spieszyć?
5: Tak, bo teraz na stoły i krzesła nie musimy czekać tygodniami, tylko przyjeżdżamy i odbieramy zmontowane prosto z ekspozycji.
6: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
5: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Jetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standard. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
9: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat. Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama. Konin FM.
11: Konin FM.
10: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama. You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
1: Reklama.
10: Komunikat o upale dla Konina i okolic. Dzisiaj, jutro oraz w niedzielę na obszarze Konina i okolic prognozowane są bardzo wysokie temperatury, które mogą być niebezpieczne, szczególnie dla osób starszych, dzieci, osób chorych oraz pracujących na zewnątrz. Zaleca się ograniczenie przebywania w pełnym słońcu, picie wody, unikanie wysiłku w najgorętszych godzinach dnia oraz sprawdzenie, czy pomocy nie potrzebują osoby samotne i starsze. Nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. Powtarzamy. Dzisiaj, jutro i w niedzielę w Koninie prognozowany jest silny upał. Zaleca się ostrożność oraz unikania przebywania bezpośrednio na słońcu.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
11: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku zaprasza do Warszawy na wyjątkowe wydarzenie Dni Wielkopolski, które odbędą się przy siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Będą one okazją do zaprezentowania tradycji wsi z naszego regionu, smaków, kolorów i rękodzieła. Goście Dni Wielkopolski będą mogli poznać m.in. techniki wyplatania wikliny, misterność haftu snutki i wyjątkową kolorystykę czepców bamberskich. Nie zabraknie również tradycyjnej pyry z gzikiem, soku z chyćki, rogali świętomarcińskich i innych smakołyków związanych z naszym województwem. A to wszystko okraszone skoczną wielkopolską nutą. Wstęp wolny, wydarzenie w Warszawie 30 czerwca w godzinach od 12 do 19. Ale te wakacje zaskoczą nas czymś jeszcze. Każdy z Koninian będzie mógł z łatwością odkryć swoje województwo, podróżując pociągiem Kolei Wielkopolskich. Podlegająca pod Urząd Marszałkowski spółka rozwija współpracę z poznańską lokalną organizacją turystyczną oraz z wielkopolską organizacją turystyczną, aby jeszcze skuteczniej promować najciekawsze miejsca w naszym regionie i zachęcać do podróżowania koleją. Już wkrótce poznamy dokładne propozycje jednodniowych i weekendowych wycieczek, dzięki którym łatwo zaplanujemy podróż do interesujących miejsc, atrakcji turystycznych, wydarzeń kulturalnych czy terenów rekreacyjnych w całej Wielkopolsce. No z Konina można udać się chociażby do kopalni soli w Kłodawie. Pociągiem oczywiście. Pierwsze propozycje wakacyjnych podróży przekażemy już na początku lipca. Tego jeszcze nie było. Rycerskie piśmiennictwo zawita do skansenu archeologicznego w Mrówkach koło Wilczyna. W powszechnym przekonaniu średniowiecze było epoką ludzi niepiśmiennych. Tymczasem dokumenty, teksty religijne oraz poetyckie odgrywały ogromną rolę w życiu naszych przodków. W rycerskich dworach oprócz wystawnych szat oraz uzbrojenia gromadzono również księgi. Podczas wydarzenia zatytułowanego Rycerskie piśmiennictwo przeniesiemy się do świata wielkopolskiego rycerstwa i poznamy filmy, mniej znane, intelektualne oblicze średniowiecza. W programie znajdą się warsztaty, pokazy, inscenizacje oraz atrakcje dla całych rodzin. A to wszystko 5 lipca w Mrówkach. Od południa będzie można załapać się na oprowadzanie po wystawie Pismo w kulturze średniowiecza. Potem od 13 do 17 czekać będą strefy edukacyjne i warsztatowe, będzie kaligrafia, czyli warsztaty pod okiem zakonnika Cystersa z pobliskiego opactwa. Uczestnicy zaznajomią się z trudną sztuką średniowiecznej kaligrafii oraz wykonają własne inskrypcje na papierze czerpanym. Będzie rycerskie librarium i namiot pielgrzyma. W nim zapoznamy się z kulturą wyższą, tematyką dzieł literatury interesującej rycerza, a więc kronik, poezji, herbarzy i traktatów prawniczych oraz teologicznych. Najwyższym wyrazem średniowiecznej pobożności były pielgrzymki do dalekich sanktuariów, odbywane często w celach pokutnych. Animator, autentyczny pielgrzym z Santiago de Compostela, przedstawi wyposażenie dawnych pątników oraz szlaki, którymi wędrowali. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wykonać własne różańce oraz inne dewocjonalia. Będą także gry i zabawy dla najmłodszych, stanowisko gastronomiczne i dawna kuchnia. O 14 czekają nas inscenizacje takie jak napad heretyków na pielgrzyma czy rodzinne obrzędy w dworze. Zapraszamy 5 lipca do skansenu archeologicznego w Mrówkach w powiecie konińskim w godzinach 12-18. Nielegalny pobór energii ujawniony na terenie powiatu konińskiego. Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej wspólnie z pracownikami Zakładu Energetycznego przeprowadzili kontrolę jednej z posesji. W trakcie podjętych czynności ujawniono nielegalny pobór prądu. 53-letni mieszkaniec powiatu od końca marca korzystał z energii za pomocą nielegalnego przyłącza wykonanego z pominięciem układu pomiarowego. Taki sposób podłączenia umożliwiał pobór prądu bez rejestrowania go przez licznik. Przypomnijmy, że kradzież energii elektrycznej jest przestępstwem. Niezależnie od wartości poniesionych strat, za tego rodzaju czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. I zmieniamy temat. Wakacje właśnie się zaczynają. Przed nami czas rodzinnych wyjazdów, odkrywania nowych miejsc i przeżywania przygód, które zostają w pamięci na długie lata. W tym czasie można doświadczyć niezapomnianej przygody, nawet nie opuszczając subregionu konińskiego. Jeśli szukacie miejsca, które zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych, to polecamy wizytę na kłodawskiej podziemnej trasie turystycznej. Zjedziecie 600 metrów pod ziemię do najgłębszej kopalni soli w Polsce. Odkryjecie niezwykły świat soli, który natura tworzyła przez miliony lat. Odpoczniecie od letnich upałów w przyjemnej temperaturze około 20 stopni. No i przede wszystkim spędzicie wspólnie czas w miejscu, którego nie znajdziecie nigdzie indziej. Przez całe wakacje Państwowa Kopalnia Soli w Kłodawie w powiecie kolskim zachęca do zwiedzania w dni robocze, a dodatkowo również w dwie soboty, 4 i 18 lipca.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Za chwilę zachodnia Europa kontra wysokie temperatury. Potem fałszywe mandaty z autostrady A4 i Wimbledon. Nasi tenisiści poznali pierwszych rywali w wielkoszlemowym turnieju.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. W Polsce jest już bardzo ciepło, a w najbliższych dniach temperatury będą jeszcze wyższe. W niedzielę termometry w niektórych częściach kraju mogą wskazać ponad 40 stopni. Z tropikalnymi upałami zmaga się teraz zachodnia Europa. O szczegółach Tomasz Orchowski.
2: 2/3 terytorium Francji nadal znajduje się dzisiaj w strefie wysokich temperatur, mimo że upały powoli przenoszą się na wschód. Z powodu bardzo wysokich temperatur we Francji utopiło się co najmniej 55 osób. W Paryżu ograniczona zostaje sprzedaż alkoholu. Przystosowaliśmy się do globalnego ocieplenia. Nie da się jednak przystosować do ekstremum, jakiego Europa nie widziała, czyli do fali upałów, która utrzymuje się tak długo, a temperatury przekraczają normy o 15 stopni. Mówił prezydent Francji Emmanuel Macron. Na dzisiaj 40 stopni Celsjusza zapowiadano w Niemczech. Alert upałowy obowiązuje też w Czechach.
0: A w Polsce w związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła infolinię. Za jej pośrednictwem można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. Oszuści rozsyłają fałszywe wiadomości SMS z żądaniem opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości na autostradzie A4 Kraków-Katowice. Wiadomość zawiera także link do strony internetowej i tu już powinna nam zaświecić czerwona lampka, bo to prosty sposób na wyłudzenie naszych danych, także umożliwiających logowanie na koncie bankowym. Koncesjonariusz wspomnianego odcinka autostrady zapewnia, że nie wysyła tego typu wiadomości i oczywiście odradza klikanie w podejrzane linki. Dziś rusza akcja Bezpieczny Autokar. Inspektorat Transportu Drogowego oraz policja sprawdzają pojazdy przewożące dzieci i młodzież na wypoczynek. Akcja potrwa do końca sierpnia, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
3: Każdy może poprosić organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
0: W ubiegłym roku w trakcie wakacji odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli, 23 autokary były uszkodzone i nie mogły ruszyć w trasę. Sport. Pech Magdy Linet i Huberta Hurkacza, szczęście Mai Chwalińskiej. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. Wielkoszlemowy turniej na londyńskiej trawie rozpocznie się już w poniedziałek. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Magda Linet już w pierwszej rundzie zagra z triumfatorką French Open, rozstawioną z piątką Mirą Andrejewą, z kolei Hubert Hurkacz z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Polacy w tych starciach faworytami nie będą. Za to Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę od organizatorów, zmierzy się z Mananchają Savankiau z Tajlandii. To 161. rakieta świata. Broniąca tytułu Iga Świątek zacznie grę od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. O jej formę martwią się kibice najbardziej, bo w Bad Homburg kilka dni temu odpadła już po pierwszym meczu.
0: Jeszcze uzupełnię, Magdalena Fręch zacznie turniej w Londynie od meczu z Anną Kalińską, a Kamil Majszak od pojedynku z Chilijczykiem Alejandro Tabillo.
1: A co w regionie?
5: 500 autobusów rocznie i blisko 300 nowych miejsc pracy. W naszym województwie rozwija się jedna z większych zagranicznych fabryk. Ruszyła właśnie nowa hala produkcyjna Solarisa. Do tej pory finalny montaż autobusów odbywał się tylko w podpoznańskim Bolechowie, a od teraz nowe autobusy miejskie wyjeżdżają również z fabryki w Środzie Wielkopolskiej. Inwestycja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na zrównoważony transport w Europie i na świecie. Produkowane w naszym regionie Solarisy jeżdżą także po Koninie i to w wielu wersjach. Są typowe elektryki, hybrydy, jak i wodorowce. Największym udogodnieniem we flocie Miejskiego Zakładu Komunikacji są te najdłuższe przegubowe. A teraz zaglądamy do powiatu kolskiego. Sezon letni, czas zacząć z przytupem. Gmina Grzegorzew zaprasza wszystkich mieszkańców oraz gości na wyjątkowy festyn Witaj Lato, który odbędzie się już jutro. Program imprezy będzie pełen energii, muzyki i świetnej zabawy dla całych rodzin. Od 16 występy dzieci i młodzieży oraz koncert zespołu lutowego Grzegorzewianki. 19. Gwiazda wieczoru. Na scenie wystąpi jedyny i niepowtarzalny Wojciech Gąsowski, a od 20 aż do 2 w nocy szalona zabawa z DJ-em pod gwiazdami. Oprócz tego animacje, przystanek biblioteka, turniej tenisa ziemnego i siatkówki plażowej, parada motocyklowa i koła gospodyń wiejskich. Zapraszamy w sobotę na Stadion Sportowy w Grzegorzewie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dużo słońca i bez opadów. Chmurzyć delikatnie będzie się w Kotlinie Kłodzkiej. Będzie się za to lał żar z nieba. Tylko nad morzem miejscami 22 stopnie, ale na przykład na Suwalszczyźnie 28, w centrum około 32, na południu i zachodzie 33, a na krańcach zachodnich lokalnie nawet 34.

0: Słuchacie Konin FM po 14 w ostatniej godzinie naszego piątkowego wakacyjnego spotkania. Ja przychodzę do Was z dobrymi wiadomościami, tym razem z gminy Słupca, gdzie zakończono pierwszy etap remontu drogi w Pępocinie. Prace objęły odcinek drogi gminnej o długości około 870 metrów i szerokości 5 metrów. Koszt wynosił nieco ponad 470 tysięcy złotych. Jest to ważny krok dla mieszkańców Pępocina, którzy od dawna zwracali uwagę na stan tej drogi i potrzebę jej modernizacji.
1: Czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam super oferty stołów i krzeseł w ogromnym wyborze, w super cenach i są dostępne od ręki.
5: A czy warto nam się aż tak spieszyć?
4: Tak, bo teraz na stoły i krzesła nie musimy czekać tygodniami, tylko przyjeżdżamy i odbieramy zmontowane prosto z ekspozycji.
5: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
4: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10 zaprasza.

0: nagrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Komunikat o upale dla Konina i okolic. Dzisiaj, jutro oraz w niedzielę na obszarze Konina i okolic prognozowane są bardzo wysokie temperatury, które mogą być niebezpieczne, szczególnie dla osób starszych, dzieci, osób chorych oraz pracujących na zewnątrz. Zaleca się ograniczenie przebywania w pełnym słońcu, picie wody, unikanie wysiłku w najgorętszych godzinach dnia oraz sprawdzenie, czy pomocy nie potrzebują osoby samotne i starsze. Nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. Powtarzamy. Dzisiaj, jutro i w niedzielę w Koninie prognozowany jest silny upał. Zaleca się ostrożność oraz unikania przebywania bezpośrednio na słońcu.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Szykuje się duża modernizacja za grube pieniądze. Blisko 9,5 miliona złotych zostanie wydane na nowoczesne oświetlenie uliczne. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawarł umowę pożyczki ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe na modernizację oświetlenia w 9 gminach. Babiaku w powiecie kolskim, Jarocinie, Krotoszynie, Nowych Skalmierzycach, w gminie Turek, Gołuchowie, Kotlinie i w Sompolnie w powiecie konińskim. W ramach inwestycji stare oprawy sodowe i rtęciowe zostaną zastąpione wreszcie energooszczędnymi lampami LED. Efekt: niższe zużycie energii, mniejsza emisja CO2, bezpieczniejsze drogi i mniej zanieczyszczenia światłem. Przewidziano 4311 nowych opraw LED, ponad 1000 MWh oszczędności energii rocznie, około 850 ton CO2 mniej każdego roku i zdalne zarządzanie oświetleniem, czyli włączanie, wyłączanie i regulowanie mocy światła według realnych potrzeb. To inwestycja w bezpieczniejszą, tańszą i bardziej przyjazną mieszkańcom przestrzeń publiczną. Wszyscy pamiętamy wielki kryzys energetyczny sprzed kilku lat. Rosnące ceny prądu spowodowały, że w Wielkopolsce gminy zmuszone były wyłączać nocą światło na drogach. Jasno na ulicach bywało tylko wieczorami i nad ranem, czyli wtedy, gdy przemieszcza się najwięcej osób. Trzeba było wybierać między oszczędzaniem a bezpieczeństwem. Wówczas największym wybawieniem dla samorządów były energooszczędne latarnie LED-owe. Tam nie trzeba było gasić światła. Będzie remont. Wójt gminy Żgów Grzegorz Matuszak podpisał umowę na realizację zadania pod nazwą Modernizacja budynku administracyjnego urzędu. Chodzi o obiekt po byłym posterunku policji. Remont pozwoli na poprawę stanu technicznego oraz dostosowanie tej przestrzeni do potrzeb sprawnego funkcjonowania administracji samorządowej. To kolejny krok w kierunku unowocześnienia infrastruktury publicznej i podniesienia jakości obsługi mieszkańców. Tymczasem władze Ślesina zachęcają mieszkańców miasta i gminy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej. Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji i uwag na temat planowanej inwestycji, a to w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. W ramach tych przewidzianych przedsięwzięć rozważane są m.in. rozszczelnienie powierzchni, zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych, budowa ogrodów deszczowych, zagospodarowanie terenów zielonych, nasadzenia drzew, modernizacja infrastruktury z uwzględnieniem rozwiązań retencyjnych, a także działania redukujące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ankieta jest dostępna w internecie pod adresem ślesin.pl. Wracają kameralne, plenerowe spotkania przy muzyce. Sanktuarium Matki Bożej Lichańskiej zaprasza na cykl wakacyjnych koncertów ewangelizacyjnych, które rozpoczną się już pojutrze, 28 czerwca i potrwają do 30 sierpnia. Wydarzenia będą odbywać się w każdą niedzielę o godzinie 15.15 przy fontannie na głównym placu Bazyliki. Przez kolejne tygodnie letnich miesięcy w lichańskim sanktuarium muzyka, modlitwa i świadectwo wiary stworzą wyjątkową przestrzeń duchowego spotkania. Organizatorzy chcą, aby te koncerty były kanałem Bożej miłości docierającej do serc tych, którzy jeszcze jej nie poznali, a dla wierzących okazją do umocnienia wiary. Każdy koncert będzie niepowtarzalną okazją do wspólnego dziękczynienia. W najbliższą niedzielę wystąpią Bogaci. To zespół grający muzykę uwielbieniową. Przy okazji przypominamy, że na terenie sanktuarium znajduje się szkółka roślin. Można tam nabyć sadzonki oraz cebulki. Daje się co łaska, a zebrane pieniądze są przeznaczane na działalność hospicjum, które jest dla pacjentów bezpłatne i które utrzymuje się tylko z dotacji NFZ-u oraz z darowizn.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Poranek FM.
1: A my mamy świeże wyniki jednego z najważniejszych edukacyjnych zestawień w Polsce. W najnowszym rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2026 na samym szczycie znalazły się dwie uczelnie egzekwo: Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Tuż za nimi Politechnika Warszawska, która od lat utrzymuje się w ścisłej czołówce Krajowego Szkolnictwa Wyższego. Ranking perspektyw co roku pokazuje, które uczelnie najlepiej łączą poziom nauczania, badania naukowe i możliwości rozwoju studentów. Jak widać, te najbardziej znane ośrodki nadal wyznaczają standardy w Polsce.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Ależ dosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!

0: 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
3: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C. Reklama.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: I oczywiście na wakacje życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Wypocznijcie, bawcie się razem z Konin FM na 104.1 w Polsce, za granicą, w naszym regionie, czy w innych miejscach, na przykład w górach, czy nad morzem. Dzisiaj po 15 także spotkanie z Wojtkiem Maciejewskim, także na naszej antenie sporo będzie się działo, a ja będę z wami także w poniedziałek. Olaf Kaszyński, do usłyszenia, cześć!
0: Konin FM. Naturalnie żelazny.

0: Napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju był pod wpływem narkotyków. Ekstremalne upały w Europie, u nas też będzie 40 stopni. Francja-Norwegia, dziś hit rozgrywek grupowych mundialu, czyli pojedynek Mbappé-Haaland.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pod kątem usiłowania zabójstwa jest prowadzone śledztwo w sprawie ataku na personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku z użyciem noża doszło wczoraj po południu. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Ich stan jest stabilny. 19-latek, który zaatakował personel i pacjentów, był pod wpływem narkotyków, informuje rzeczniczka tamtejszej policji Halina Sernik.
2: Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach krwi. Mężczyzna jest u nas, czekamy na decyzję prokuratury, jakie są następne czynności.
0: 19-latek odmówił złożenia wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Szpital zapewnia opiekę psychologiczną personelowi i pacjentom. Placówka działa normalnie, oprócz działu gastrologiczno-wewnętrznego, gdzie doszło do ataku. Co najmniej 150 milionów osób w Europie doświadcza dzisiaj temperatur powyżej 35 stopni, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczują głównie mieszkańcy Niemiec i Francji, a powyżej 30 stopni odczuje dziś 7 na 10 mieszkańców Europy. W związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchamia infolinię. Za jej pośrednictwem można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. Do kulminacji gorąca dojdzie u nas w niedzielę i poniedziałek. Wtedy według prognoz modeli IMGW temperatura może osiągnąć nawet 40 albo 41 stopni, głównie na zachodzie i w centrum kraju. Dziś pierwszy dzień wakacji. Nadchodzi czas stabilizacji w systemie, zapowiada przy tej okazji Barbara Nowacka. Reformy, które przeprowadziliśmy, są już gotowe. Kolejne lata nie przyniosą niewiadomych niespodzianek. Przyniosą powolne wdrażanie reform, mówi minister edukacji. A jedna z takich reform to zakaz używania telefonów komórkowych podczas lekcji i na przerwach. Wejdzie w życie od nowego roku szkolnego. To może być hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Jeden z głównych faworytów do tytułu zagra z rewelacją turnieju. Stawką meczu między Francją a Norwegią będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Michał Waszkiewicz.
3: Jasne, oba zespoły wygrały efektownie dwa mecze i są pewne awansu. Porażka nie zamknie nikomu drzwi do wygrania turnieju, ale dowiemy się, czy grający na fali ogromnego entuzjazmu Norwegowie są w stanie pokonać silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do meczu w trudnym momencie, bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole.
0: Więcej od nich 5 goli ma tylko Leo Messi.
1: A co w regionie?
4: Jutro pogrzeby zmarłego 23 czerwca Józefa Nowickiego. Były prezydent Konina spocznie na cmentarzu przy ulicy Kolskiej na Starówce. Uroczystości pożegnalne rozpoczną się w sobotę w południe w kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny przy klasztorze ojców Franciszkanów. A tak byłego włodarza wspomina przewodniczący Rady Miasta Wiesław Steinke.
5: Spędził w tym naszym samorządzie konińskim 8 lat. Posunął miasto do przodu. Miasto rozwinęło się, korzystał z narzędzi, które są wokół, tak żeby podnosić jakość życia mieszkańców i myślę, że to co jeszcze bardzo warto o tym wspomnieć, zawsze był blisko ludzi, wręcz szukał takich kontaktów, bardzo często uświetniał wszelkie uroczystości, nawet małych środowisk, tak żeby podnieść ich rangę i myślę, że w taki sposób zostanie zapamiętany.
4: Były prezydent Konina urodził się w 1944 roku, był ekonomistą. Z polityką związany od 1967, wybierany do Sejmu, mandat posła sprawował przez 3 kadencje. 2 kadencje od 2010 do 2018 rządził naszym miastem. Józef Nowicki zmarł we wtorek, miał 82 lata. Przypomnijmy, pogrzeb w sobotę o 12 w kościele Franciszkanów. Teraz ważna sprawa związana z utrudnieniami w ruchu w związku z ogólnopolskim biegiem milowego słupa. Na Placu Wolności mieszkańcy Konina już od dziś muszą liczyć się z zakazem parkowania, a jutro od godzin popołudniowych nawet z zablokowaniem przejazdu. ulice miasta na trasie sobotniego biegu i marszu w godzinach od około 19 do 21.30 będą częściowo lub całkowicie nieprzejezdne. Trasa zawodów przebiegać będzie z Placu Wolności w kierunku południowym, ulicami 3 Maja, Szarych Szeregów, dalej rondem pod Oficerów Małoletnich, Wałem Tarajwy, Trasą Warszawską, ulicą Kolską, rondem Ducha Świętego, ulicą Dąbrowskiego, Kościuszki, rondem Janiny Wenedy, następnie ulicą Nadrzeczną, Trasą Bursztynową, a tam drogą pieszo-rowerową, rondem Miast Partnerskich, ulicą Poznańską, Trasą Warszawską, ulicą Wojska Polskiego na Pociejewie i do mety na Rynku. Także w związku z jutrzejszym biegiem milowego słupa inaczej niż zwykle kursować będzie wiele linii autobusowych. Szczegóły są na stronie MZK Konin.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Ekstremalnie niebezpieczne pogodowe warunki przed nami już teraz. Na termometrach widać 31 stopni, jutro 35, w niedzielę 38, w poniedziałek 32. Troszkę chłodniej zacznie robić się od wtorku, wtedy temperatura wróci do takich znośnych wartości w okolicach plus 25 stopni. Jeszcze jedna informacja związana z pogodą. Otóż cały czas na niebie bezchmurne niebo zapowiadane jest aż do wtorku.
7: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
6: Rok szkolny kończy się naprawdę gorąco i upalnie. Zobaczymy, jakie będą tegoroczne wakacje, bo często tak jest, że czerwiec fajny, ciepły, gorący, a gdy mamy urlop w lipcu czy w sierpniu, to już pogoda bywa, że jest troszkę inna, niekoniecznie wakacyjna. Jak będzie, zobaczymy. Wakacje rozpoczęte, dzisiaj zakończenie roku za nami. Ja rozpoczynam moje spotkanie z wami, program Popołudnie w dobrym rytmie. Wojtek Maciejewski mówi dzień dobry, zapraszam do 18.
7: Konin FM.
1: Konin FM.

0: FM. Konin FM.
1: Wakacyjne piątkowe popołudnie. Co na drogach? Już informuję. Czas na trafik na naszej antenie. Korki w Koninie, Dworcowa, Aleje Spółdzielców, Wyszyńskiego, Kleczewska, Zakładowa. Korek też oczywiście to rondo miast partnerskich. Nowa przeprawa. Należy pamiętać o remontach, robotach drogowych, zwężeniach na trasie warszawskiej na starych mostach. Gdzie jeszcze mamy problemy, gdzie mamy utrudnienia, o których warto wspomnieć, to też Konińska Starówka, skrzyżowanie Wałtarejwy-Kolska, Świętojańska. A jeśli chodzi o inne miejsca naszego subregionu, to przypominamy, że w Turku korki po 16 rondo Romana Dmowskiego, korki też na Uniejowskiej oraz na Alei Jana Pawła II. Szerokiej, bezpiecznej, wakacyjnej podróży wszystkim zmotoryzowanym życzy Konin FM.
0: Konin FM.

0: Gibraltar. Prosto i ekologicznie.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-728.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskubiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
3: T-House Stal Kon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. T-House Stal Kon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Biegnij, Stefan, biegnij!
8: A gdzie mam biec?
7: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam super oferty stołów i krzeseł w ogromnym wyborze, w super cenach i są dostępne od ręki.
8: A czy warto nam się aż tak spieszyć?
7: Tak, bo teraz na stoły i krzesła nie musimy czekać tygodniami, tylko przyjeżdżamy i odbieramy zmontowane prosto z ekspozycji.
8: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
7: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10 zaprasza. Reklama. Konin.

0: FM.
1: Upały, które mamy, których doświadczamy, zmuszają nas do szukania oczywiście cienia, szukania klimatyzowanych pomieszczeń, no i też tego, żeby próbować się schłodzić w inny sposób, na przykład korzystać z kurtyn wodnych, które pojawiły się po raz kolejny w Koninie, w kilku lokalizacjach. Można skorzystać z takich kurtyn oraz poidełek ustawionych przez PEWiK. I tak, w Koninie poidełka z wodą pitną to pompka na Placu Wolności, ulica Chopina. Kolejne miejsce to plac przed domami towarowymi Centrum. 11 listopada na targowisku miejskim Plac Niepodległości, no oraz też kurtyny wodne się pojawiły, o których wspominałem, takie na Placu Wolności przy dawnych domach towarowych Centrum oraz na targowisku miejskim przy ulicy 11 listopada.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: Kilka dni temu zaczęliśmy oficjalnie lato, dziś wkraczamy w okres wakacji, a do połowy sierpnia w naszym województwie trwać będą żniwa. Potem nadejdzie czas dożynek. Jak od kilku lat, tak i tym razem zamiast jednego wielkiego wielkopolskiego święta plonów, Urząd Marszałkowski włączy się w organizację tego wydarzenia w poszczególnych częściach regionu. W przypadku subregionu konińskiego będzie to tym razem powiat kolski.
3: Sejmik województwa wielkopolskiego wspiera dożynki w 5 subregionach. Podjął już taką decyzję i w powiecie kolskim, ostrowskim, gostyńskim, gnieźnieńskim i złotowskim odbędą się dożynki subregionalne. Na każde wydarzenie to wsparcie wynosi 60 tysięcy złotych. Będziemy wspólnie obchodzili święto plonów i dziękowali za trud pracy rolnika, który w ostatnim roku był szczególnie trudny ze względu zarówno na warunki atmosferyczne, ale szereg innych również problemów, utrudnień. Niemniej jednak chcemy naszym wielkopolskim rolnikom za trud ich pracy podziękować i będziemy to czynić właśnie w tych miejscach.
2: Mówił wicemarszałek wielkopolski Krzysztof Grabowski. O szczegółach będziemy jeszcze informować w połowie wakacji. A teraz ważna informacja od MZK. Zmiana godzin otwarcia Centrum Obsługi Pasażerów w Koninie. Miejski Zakład Komunikacji poinformował, że od 1 lipca zmianie ulegną godziny otwarcia COP-u przy ulicy Dworcowej. Nowe godziny otwarcia to od poniedziałku do piątku od 6 rano do 18, a w soboty od 7 do 15. Centrum odpowiada m.in. za sprzedaż biletów okresowych, za wyrabianie i przedłużanie konińskiej karty mieszkańca, a także można tam opłacić mandat za jazdę na gapę. I pamiętajmy, że unikając takiej zapłaty narażamy się na wpisanie do systemu, który skomplikuje nam chociażby zakup na raty w sklepach. Więcej teatru, więcej emocji i więcej wyjątkowych spotkań z ambitną sztuką. Konińskie Centrum Kultury rozpoczyna nowy cykl Scena Konin, w ramach którego na dużej scenie prezentowane będą spektakle teatralne z udziałem cenionych twórców i aktorów. Mieszkańcy będą mogli częściej spotykać się z teatrem na wysokim poziomie, bez konieczności wyjazdu do dużych ośrodków, czy chociażby do Kalisza albo Gniezna. Pierwszym widowiskiem w Koninie będzie Pętla, najnowsza teatralna realizacja braci Arkadiusza i Piotra Pachulskich. Twórcy sięgnęli tym razem po jedno z bardziej przejmujących opowiadań Marka Chłaski. Historia Kuby, człowieka uwikłanego w uzależnienia, stała się dla nich punktem wyjścia do scenicznej narracji o samotności, bezsilności, utracie i desperackiej próbie znalezienia ratunku. W spektaklu wystąpią aktorzy związani z teatrem w Łodzi i w Warszawie, pochodzący z Konina Rafał Dąbrowski, Dominika Lichy i Marek Lipski oraz zespół Normalsi, który tworzą Piotr Pachulski, Przemysław Wyrwas i Bartek Wroniszewski. Autorem muzyki do pętli jest Piotr Pachulski, który wspólnie z bratem napisał teksty piosenek. Widowisko wyreżyserował Przemysław Redkowski, który z Arkadiuszem Pachulskim stworzył również scenografię. Premiera spektaklu odbędzie się jesienią, 16 października o godzinie 19 na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury przy Placu Niepodległości. Wtedy też ruszy cały cykl tego rodzaju spotkań z prawdziwym teatrem w naszym mieście. Bilety są już w sprzedaży. Zakończono pracę na terenie miejsca pamięci w Lesie Żuchowskim w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Renowacja cmentarza ofiar niemieckiego obozu zagłady Kulmhof. W programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonano opomurowanie znajdującej się na terenie kwatery masowej mogiły ofiar obozu, odkrytej podczas prac archeologicznych prowadzonych w latach 80. Prace prowadzone były pod nadzorem Komisji Rabinicznej do spraw cmentarzy. Całkowita wartość zadania wyniosła 150 tysięcy złotych. Jest to najstarsza chronologicznie mogiła. Do jej kopania skierowano najpierw 30 żydowskich mężczyzn z koła, a następnie grabarzy wybieranych z kolejnych transportów. To przy niej pracowali uciekinierzy z obozu Abram Rui, Szlama Wiener i Michał Podchlebnik, zmuszeni do pochowania najbliższych. Od grudnia 1941 roku grzebano w niej ciała pierwszych ofiar Żydów z terenów dawnych powiatów kolskiego i tureckiego oraz z łódzkiego getta. Podobny los Hamas spotkał około 4300 Romów i Sinti z pogranicza austriacko-węgierskiego przewiezionych z obozu cygańskiego utworzonego w granicach getta w Łodzi. Do początku lutego 1942 roku w mogile pogrzebano około 25 tysięcy ofiar. W połowie długości przecina ją betonowa alejka wybudowana w latach 60. Podczas badań archeologicznych 4 dekady lat temu stwierdzono w głębszych warstwach ziemi obecność wapna gaszonego stosowanego w celu przyspieszenia rozkładu ciał.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Konin FM 104.1.
1: Konferencja Inwestycje i Turystyka w działalności jednostek samorządu terytorialnego odbyła się w bibliotece w Starym Mieście. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli samorządów, organizacji samorządowych, lokalnych grup działania, instytucji oraz przedsiębiorców. Organizatorem tego spotkania było Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska. Program tego wydarzenia obejmował tematy związane z odnawialnymi źródłami energii, edukacją wobec zmian gospodarczych zachodzących na terenie wschodniej Wielkopolski, współpracą inwestorów z samorządami oraz nowoczesnym podejściem do rozwoju turystyki. Konferencja, która miała miejsce pod patronatem honorowym marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka, stworzyła ona przestrzeń do merytorycznej debaty, nawiązywania kontaktów oraz wymiany dobrych praktyk między samorządowcami, ekspertami oraz przedstawicielami biznesu.
0: Konin FM.
2: Reklama. Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia.

0: Odwiedź już dziś salon Styl Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
3: Zielona! Paliwo, że pszczoła nie siada! Wysokiej jakości paliwo. Ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
4: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe.

testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jettur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.

0: FM. Konin FM.
1: Ostatnie w tym miesiącu gospodarcze wiadomości związane z cenami paliw, bowiem jak co piątek tam zaglądamy. No i tutaj mam do przekazania naszym słuchaczom podróżującym autami przez subregion koniński naprawdę dobre informacje, bowiem optymistyczne sygnały napływające z Bliskiego Wschodu skutkują przeceną na rynku ropy. Daje to kierowcom powody do zadowolenia. Z najnowszych badań wynika, że zbliżające się wakacje, jeśli mówimy o wyjazdach, mogą kosztować mniej niż to wcześniej wyglądało, niż wcześniej się zapowiadało. Najbardziej zauważalna zmiana dotyczy oleju napędowego. Ten w ostatnich dniach staniał nawet w około 30 groszy na litrze. O około 7 groszy w dół poszły ceny oleju napędowego. W dół również o około 5 groszy średnio ogólnopolskie ceny autogazu. Warto też wspomnieć, że wiele na to wskazuje, iż od 1 lipca bieżącego roku zniknie kolejna część pakietu rządowych osłon CPN. Najprawdopodobniej od 1 lipca VAT na paliwa wzrośnie z obecnych 8 do 23%.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
5: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
4: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
5: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
4: Szczegóły na Facebooku.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
10: Reklama.
11: Komunikat o upale dla Konina i okolic. Dzisiaj, jutro oraz w niedzielę na obszarze Konina i okolic prognozowane są bardzo wysokie temperatury, które mogą być niebezpieczne, szczególnie dla osób starszych, dzieci, osób chorych oraz pracujących na zewnątrz. Zaleca się ograniczenie przebywania w pełnym słońcu, picie wody, unikanie wysiłku w najgorętszych godzinach dnia oraz sprawdzenie, czy pomocy nie potrzebują osoby samotne i starsze. Nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. Powtarzamy. Dzisiaj, jutro i w niedzielę w Koninie prognozowany jest silny upał. Zaleca się ostrożność oraz unikania przebywania bezpośrednio na słońcu.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
12: Chcemy dobrych relacji z Polską, jesteśmy sobie potrzebni, mówią ukraińskie władze. Zarzuty dla 5 podejrzanych o pobicie obcokrajowców z Ameryki Południowej. Uwaga na psy i koty, one też są wrażliwe na upały. Nie spacerujmy z nimi w największy skwar.
0: Wiadomości Konin FM.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy gotowi na partnerskie, uczciwe i wzajemnie korzystne relacje z Polską, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji. Ukraina jest gotowa do partnerskiej współpracy opartej na równych prawach, uczciwości i wzajemnych korzyściach. Potrzebujemy się nawzajem, mówi Andrii Sibicha. Jak zaznaczył, spory służą jedynie wspólnemu wrogowi, czyli Rosji. Policja zna już wszystkich sprawców brutalnego pobicia w Mielcu. 7 napastników zaatakowało 6 obcokrajowców przed klubem po dyskotece. Napastnicy to młodzi mężczyźni, a atak miał podtekst narodowościowy. Szczegóły Marcin Starzec.
9: Do napadu doszło nad ranem po imprezie w klubie. Ofiarami byli mężczyźni z Gwatemali, Salwadoru, Hondurasu, Wenezueli i Kolumbii. Napastnicy bili ich butelkami, kopali po głowie i wykrzykiwali rasistowskie wyzwiska. Całe zdarzenie nagrały kamery z prywatnych domów, przez co policja szybko zatrzymała 7 uczestników bójki. Prokuratura przedstawiła zarzuty 5 z nich. 2 ma status świadków. Na razie napastnicy wyszli na wolność. Mają zakaz kontaktu z ofiarami i zakaz wyjazdu z Polski.
12: Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jutro ma być około 35 stopni, a w niedzielę około 40. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Upały są wyzwaniem nie tylko dla ludzi. Wysoka temperatura może być niebezpieczna także dla kotów i psów. Nie spacerujmy z nimi w godzinach, kiedy jest najgoręcej, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
10: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
12: A co na to sami właściciele czworonogów?
13: Kochamy zwierzęta i robimy wszystko, żeby te nasze zwierzęta miały, powiem dosadnie, luksus w domu. No i tak jak tu jesteśmy w parku, no to długo nie chodzimy.
14: Staramy się z naszą ciłałką, lolunią, tak ułożyć sobie dzień, żeby nie wychodzić właśnie najgorszy upał.
12: Eksperci przypominają też, by nie zostawiać zwierząt w nagrzanym samochodzie. Tymczasem na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w najbliższy weekend bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat. Tak będzie, jeśli na przejazd przez bramkę trzeba będzie czekać w korku co najmniej 25 minut. Bramki będą otwierane na pół godziny, by rozładować korek, a potem znowu będą zamykane do pobierania kolejnych opłat. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Chodzi o to, by nie stać zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Biegacz ekstremalny Tomasz Sobania, nazywany polskim Forrestem Gumpem, ma szansę jako pierwszy człowiek w historii przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Żeby to zrobić, przebiegnie 2 maratony jednego dnia w Nowym Jorku i New Jersey. Biegałem już 24 godziny, biegałem 100 kilometrów na raz. Wiem, że takie rzeczy są możliwe, tylko trzeba się do tego dobrze przygotować, powiedział biegacz Tomasz Sobania.
0: A co w regionie?
15: W najbliższym czasie poznamy kryteria, zgodnie z którymi będzie można skorzystać z programu Droga do Zatrudnienia po Węgru. Zapadły już decyzje, na mocy których zostanie on rozszerzony. Do tej pory z takiej specjalnej unijnej pomocy mogli skorzystać byli i obecni górnicy, energetycy, pracownicy firm powiązanych z grupą ZEPAK oraz ich rodziny. Teraz ta szansa otwiera się także przed pozostałymi mieszkańcami Wielkopolski Wschodniej.
16: Uważam, że to jest dobry pomysł, żeby to rozszerzyć dla wszystkich mieszkańców. Ułatwi to też sprawę między innymi pracodawcom, ponieważ będą mogli mieć dopłaty do stanowisk pracy, na urządzenia dla pracowników.
15: Czy to też jest w stanie jakoś zatrzymać nam młodych ludzi?
16: Myślę, że na pewno, ponieważ dany pracodawca otrzyma pieniądze na część wynagrodzenia tego pracownika oraz jak i na sprzęt. Wiemy, że na przykład dużo młodych ludzi specjalizuje się w social mediach, czyli taki pracodawca, który chciałby zatrudnić, nie wiem, osobę marketingowca, może pozyskać środki na niego, jak i potrzebny sprzęt do promowania, promocji firmy swojej, więc i to nie tylko marketingowców, ale na wszelakie inne stanowiska, więc myślę, że to jest w stanie zatrzymać młodych ludzi.
15: Mówi radny miasta Konina Mikołaj Marcinkowski, ale te nadzieje studzi jego nieco starszy kolega Jarosław Sidor, który doskonale pamięta, dlaczego nasz region był kiedyś silniejszy.
17: Jest to dobry program, który na pewno pomoże, ale nie zapewni tego, co było po prostu wcześniej, tak? Zatrudnienia, które było w takich zakładach tutaj jak Fugo, Huta Aluminium, Konin, dykietownia, elektrownia, kopalnia. Jest to dobry program dla tych osób, którzy praktycznie kończą swoją, można powiedzieć, taką pracę zawodową i muszą dotrwać do tej emerytury. Co będzie dalej? No zobaczymy. Jedno jest pewne, że tych miejsc pracy w Koninie na pewno ubędzie w związku z likwidacją tego, co było wcześniej, dzięki czemu Konin się rozwinął, czyli dzięki przemysłowi energetycznemu, powstaniu elektrowni Konin, elektrowni Pątnów i tak dalej.
15: Przypomnijmy, że w tej chwili program przewiduje do 120 tysięcy złotych na otwarcie własnej firmy, a dla działających już w regionie przedsiębiorstw po 8 tysięcy złotych miesięcznie przez 2 lata jako dotacja do pojedynczego nowego miejsca pracy.
0: Konin FM. Pogoda.
1: Grzeje słońce dzisiaj na całego, grzeje też nas wysoka temperatura, plus 32 stopnie możemy zobaczyć i odczuć na terenie subregionu konińskiego. Wysokie temperatury na pewno do poniedziałku, wtedy pojawi się chłodny front atmosferyczny i zmiana mas powietrza. Ta zmiana z gorącego powietrza, które teraz mamy, na to chłodniejsze, będzie na pewno cechowała się dużo ilością groźnych zjawisk, takie jak burze. O tym już coraz głośniej zaczynają straszyć nas i informować synoptycy. Na razie musimy liczyć się z wysokimi temperaturami i w niedzielę z temperaturą zbliżającą się nawet do plus 40.
0: Konin FM.
1: Końcówka czerwca, ostatni weekend tego miesiąca, naprawdę szaleńczo gorący. Co za szaleństwo w kalendarzu, już informuję, 26 dzień czerwca, piątek mamy, koniec roku szkolnego, 177 dzień roku, 26 tydzień. Imieniny dziś obchodzą Paweł, Jan, Dawid, Andrzej, Jeremi, Pelagia, Jeremiasz. Kalendarz nasz to też przysłowia. Czerwiec mokry po zimnym maju, chłopom w jesieni będzie jak w raju. Czerwiec troszkę mokry był, choć tych opadów na pewno mogło być więcej. Maj chłodny mieliśmy, jak to już jest tradycją. Zobaczymy, jaka będzie jesień. Słońce do 21.12 pracuje 16 godzin i 45 minut. Za chwilę zobaczymy, co na drogach.

Gorące, wysokie temperatury na pewno nie pomagają w tym, żeby podróżować autem. Klima naprawdę na całego musi działać. Jeśli ktoś klimy nie ma, to szyby na maksa w dół, zimne łokcie, jak tylko można, żeby łapać jakieś chłodniejsze powietrze, nawet takie spędu powietrza, gdy jedziemy. Utrudnienia związane z popołudniowym szczytem drogowym tak naprawdę w centrum Konina za nami, ale trzeba liczyć się z utrudnieniami w okolicach Przemysłowej na skrzyżowaniu z Hutniczą. Tam doszło do kolizji. Druga wylotówka z Konina z centrum na północ. Władimirów, roboty drogowe, ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną i korek. Więcej aut na Konińskiej Starówce widać na światłach Świętojańska Europejska oraz na skrzyżowaniu Wałtarej Wykolska Świętojańska. Drodzy zmotoryzowani, jeszcze zaglądamy za Konin, autostrada A2. Tutaj mamy kolizję między węzłami Koło a Konin Wschód. Bliżej już samego węzła Konin Wschód mogą powstawać jakieś utrudnienia w ruchu. W Kole, gdzie utrudnienia, gdzie większy ruch, to Włocławska, Toruńska 3 maja. Więcej aut też widać teraz na ulicy Jana Pawła II. Szerokiej, bezpiecznej drogi. No i znalezienia chłodu, jakiegoś cienia podczas podróży, tego życzy Wam Konin FM po godzinie 16.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
5: W niedziele handlowe również.
6: Tu czas płynie wolniej.
7: Zalew, zieleń
6: i spokój.
7: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę. Zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
8: Biegnij, Stefan, biegnij!
9: A gdzie mam biec?
8: Do Centrum Meblowego MWS w Koninie. Mają tam super oferty stołów i krzeseł w ogromnym wyborze, w super cenach i są dostępne od ręki.
9: A czy warto nam się aż tak spieszyć?
8: Tak, bo teraz na stoły i krzesła nie musimy czekać tygodniami, tylko przyjeżdżamy i odbieramy zmontowany prosto z ekspozycji.
9: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
8: Centrum Meblowe MWS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10, zaprasza.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Reklama.

Mieszkańcy północnych dzielnic Konina zmagają się z problemem, jakim jest uciążliwy odór. Problem nasila się szczególnie podczas czasu letniego, gdy mamy upały przekraczające 30 stopni, tak jak teraz. Lokalna społeczność oraz radni podjęli więc interwencję w celu ustalenia źródła takiego problemu, który to tyczy mieszkańców takich osiedli jak Gosławice, Gaj, Pątnów, Łężyn, Janów oraz Maliniec. W dniach, gdy temperatura jest naprawdę wysoka, jest zapach duszący, uniemożliwiający normalne wietrzenie mieszkań oraz przebywanie na zewnątrz. Do akcji związanej z tym problemem włączyli się również samorządowcy. Radna miasta Konina, pani Maria Królikowska, skierowała w tej sprawie oficjalne pismo do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie. Mamy wyniki kontroli. Podczas oficjalnych oględzin przeprowadzonych przez urzędników nie stwierdzono bezpośrednich nieprawidłowości związanych z magazynowaniem odpadów firmy znajdującej się przy ulicy Brunatnej. Pracownicy magistratu zaznaczają jednak, że moment samej kontroli nie odzwierciedla pełnego cyklu technologicznego zakładu. Uciążliwości mogą występować okresowo w trakcie konkretnych procesów. Główne przyczyny emisji zapachowej obejmują opróżnianie zbiorników technologicznych na terenie zakładu, transport substancji organicznych drogami publicznymi oraz aplikację specjalnego środka poprawiającego właściwości gleby na okolicznych polach. Przed godziną 17 na pewno jeszcze mogę zdradzić, pojawią się sportowe, piłkarskie informacje na naszej antenie.

0: Odwiedź już dziś salon Stil Optica przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: Kończymy rok szkolny, zaczynamy wakacje. W niejednej placówce oświatowej oznacza to mniejsze lub większe remonty. Tak już od kilku dni jest w Kłodawie. W podstawówce numer 2 imienia Białych Górników trwa modernizacja łazienek. Remont obejmuje sanitariaty na parterze i piętrze ostatniego pawilonu, który pozostał jeszcze do odnowienia. Zakres prac przewiduje wymianę płytek ściennych i podłogowych, rur kanalizacyjnych, umywalek, ścianek działowych oraz drzwi. W ramach inwestycji wykonane zostaną również gładzie gipsowe i malowanie pomieszczeń. W większości takie drobne zadania miasta i gminy wykonują ze środków własnych, często w ramach zadań szkolnych pracowników lub samorządowych spółek, ale w Wielkopolsce Wschodniej kilka szkół przechodzi też poważniejsze remonty przy wsparciu środków unijnych. A teraz o zajęciach, które mogą zainteresować młodych mieszkańców regionu. Jak opowiadać historię poprzez rysunek? Jak pokazać mijający czas i dźwięk bez jego użycia? Jak zbudować napięcie? Tego wszystkiego dowiemy się na kolejnych warsztatach w pracowni Popo w Wieży Ciśnień. Stery prowadzącego przejmuje Jakub Kwiatkowski, a to oznacza, że zajmiemy się komiksem. Przed nami wakacyjne zajęcia z prowadzenia narracji wizualnej, w czasie których poznamy techniki stosowane w najlepszych komiksach na świecie. Będziemy spotykać się w lipcu, sierpniu i wrześniu w piątki o 17. Każde warsztaty potrwają 3 godziny. Na koniec wydamy profesjonalny komiks z pracami uczestników. Pierwsze zajęcia w budynku przy ulicy Kolejowej w Koninie już 10 lipca. Szczegóły na stronach Centrum Kultury i Sztuki. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku zaprasza do Warszawy na wyjątkowe wydarzenie Dni Wielkopolski, które odbędą się przy siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Będą one okazją do zaprezentowania tradycji wsi z naszego regionu, smaków, kolorów i rękodzieła. Goście Dni Wielkopolski będą mogli poznać m.in. techniki wyplatania wikliny, misterność haftu z nutki i wyjątkową kolorystykę czepców bamberskich. Nie zabraknie również tradycyjnej pyry z gzikiem, soku z chyćki, rogali świętomarcińskich i innych smakołyków związanych z naszym województwem. A to wszystko okraszone skoczną wielkopolską nutą. Wstęp wolny, wydarzenie w Warszawie 30 czerwca w godzinach od 12 do 19. Ale te wakacje zaskoczą nas czymś jeszcze. Każdy z Koninian będzie mógł z łatwością odkryć swoje województwo, podróżując pociągiem Kolei Wielkopolskich. Podlegająca pod Urząd Marszałkowski spółka rozwija współpracę z poznańską lokalną organizacją turystyczną oraz z wielkopolską organizacją turystyczną, aby jeszcze skuteczniej promować najciekawsze miejsca w naszym regionie i zachęcać do podróżowania koleją. Już wkrótce poznamy dokładne propozycje jednodniowych i weekendowych wycieczek, dzięki którym łatwo zaplanujemy podróż do interesujących miejsc, atrakcji turystycznych, wydarzeń kulturalnych czy terenów rekreacyjnych w całej Wielkopolsce. Z Konina można udać się chociażby do kopalni soli w Kłodawie. Pociągiem oczywiście. Pierwsze propozycje wakacyjnych podróży przekażemy już na początku lipca. Powikłania po cukrzycy, chorobach onkologicznych albo urazy czy bóle mięśniowo-szkieletowe to częste sytuacje, które eliminują nas z życia społecznego czy zawodowego. Z tego powodu z funduszy europejskich wspierane są finansowo tego typu programy profilaktyczne. One pozwalają nie tylko na wczesne wykrycie zagrożeń zdrowotnych, ale też uczą, jak skutecznie im zapobiegać. Teraz do tej listy regionalnych programów zdrowotnych dofinansowywanych z unijnej puli dla Wielkopolski dołączy profilaktyka wczesnego wykrywania raka skóry. W naszym województwie prognozowana zachorowalność na ten nowotwór może być najwyższa w kraju, podał na swoich stronach Urząd Marszałkowski. Członkowie Komitetu Monitorującego Wydatkowanie Europejskich Środków zatwierdzili z tego powodu kryteria wyboru, które oznaczają, że już niebawem zostanie ogłoszony konkurs z takiego właśnie obszaru. Zmieniamy temat. Dobre wieści na koniec roku szkolnego. Placówki oświatowe z gminy Ślesin z nowym wyposażeniem do prowadzenia zajęć. Wszystkie szkoły podstawowe z tego obszaru otrzymały nowoczesny sprzęt wspierający edukację cyfrową. Do placówek trafiły m.in. tablety, kamery, mikrofony, słuchawki z mikrofonem, statywy oraz huby USB. Łącznie do szkół przekazano 33 kompletne zestawy o wartości ponad 32 tysięcy złotych. To dokładnie zespół szkolno-przedszkolny w Ślesinie i szkoły w Lichaniu Starym, Piotrowicach, Piotrkowicach, Wąsoszach, Ostrowążu oraz Przyszyńskich Holendrach. Program ten ma na celu wyposażenie sal lekcyjnych w całej Polsce, by ułatwić szkołom i placówkom kształcenia ewentualną realizację zajęć na odległość.
1: Konin FM.
3: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.
4: Jest niedziela, siedzę sobie przed domem, przez butelkę zerkam na świat. Słońce jakoś tak dzisiaj zielone,

Dobrze jest, tak śpiewa formacja Kowalski. Dobrze jest na pewno uczniom, którzy rozpoczęli sezon urlopowo-wakacyjny. Odpocznijcie sobie po miesiącach nauki, odpocznijcie i wypoczywajcie. W gminie Władysławów takiego odpoczynku nie będzie, bowiem będą kolejne prace prowadzone. Podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Felicjanów. Taką umowę podpisała pani wójt gminy Elżbieta Klanowska. W ramach zadania powstaną m.in. przyłącza wodociągowe, sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa. Termin realizacji wyznaczono na 25 dzień września bieżącego roku. Realizacja zadania ma przyczynić się do poprawy jakości dostarczanej wody, zwiększyć niezawodność jej dostaw oraz usprawnić odbiór ścieków komunalnych na terenie miejscowości Felicjanów. Kowalski za nami, jeśli chodzi o muzykę, przed nami Edward Maja, także można powiedzieć, że gramy naprawdę wakacyjnie, bo tak musi być na fali 104.1 FM.

0: Konin FM. Reklama.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O,
3: a jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Z wygraną w euro Jackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
8: Trzynaście minut do godziny 17:00. Nam zostało, tak jak już wcześniej wspominałem na naszej antenie, czas teraz na informacje związane z piłkarstwem. Piłkarstwem kobiet. Jedną z najbardziej znanych zawodniczek konińskiego Medyka, która w historii występowała w tej drużynie, chyba najbardziej znaną, jest Ewa Pajor, gwiazda FC Barcelony. Ewa wraca do Konina już w poniedziałek. Przyjedzie zobaczyć, co tutaj słychać. Kapitan reprezentacji Polski, zawodniczka FC Barcelony, jedna z najlepszych piłkarek świata. Ona właśnie w Medyku stawiała swoje pierwsze piłkarskie kroki, zdobywając z klubem 2 Mistrzostwa Polski i 3 Puchary Polski, zanim ruszyła dalej na podbój Europy. Podczas wizyty Ewa oficjalnie przekaże koszulkę FC Barcelona, która będzie wyjątkową pamiątką i symbolem drogi, jaką można przejść od Medyka Konin aż po największe piłkarskie stadiony świata. To nie wszystko. Po oficjalnym spotkaniu będzie okazja, aby zobaczyć na żywo jedną z największych gwiazd kobiecego futbolu i zdobyć autograf. To wszystko na stadionie przy ulicy Podwale już w najbliższy poniedziałek od godziny 10:00.

0: 3 miliony odszkodowania przyznał sąd za niesłuszny areszt. Zaczynają się wakacje, a po wakacjach kilka zmian w szkołach. Ratownicy górscy ostrzegają przed burzami, które mogą towarzyszyć upałom.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Igor M., pseudonim Patyk, dostanie ze Skarbu Państwa 3 miliony złotych odszkodowania. To zadośćuczynienie za niesłuszne aresztowanie w związku z zabójstwem byłego komendanta głównego policji Marka Papały. Igor M., pseudonim Patyk, spędził w areszcie ponad 3 lata. W 2023 roku sąd apelacyjny w Warszawie uniewinnił mężczyznę od zarzutu zabójstwa. Dziś pierwszy dzień wakacji. To, co dla uczniów oznacza przerwę od nauki, dla nauczycieli oznacza intensywne przygotowywania do kolejnego roku szkolnego. A szkoły podstawowe od września czeka wiele zmian, bo zaczną funkcjonować w oparciu o nową podstawę programową. Przygotowujemy się do nadchodzących w edukacji zmian, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec.
2: Mamy po pierwsze kompas jutra, zaczyna się 1 września. Druga duża reforma będzie dotyczyła zakazu telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych. No i trzecia jeszcze żywienia.
0: W środowiskach uczniowskich największe kontrowersje wywołuje obowiązujący od września zakaz smartfonów w podstawówkach. Ministerstwo Edukacji zakłada także powołanie od września instytucji Rzecznika Praw Ucznia. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że prezydent może zawetować tę ustawę. Wraz z upałami rośnie ryzyko związane z burzami w Tatrach. To najgroźniejsze zjawisko występujące w naszych najwyższych górach w sezonie letnim. Dlatego przed wyjściem w góry koniecznie trzeba przestudiować dostępne prognozy pogody i serwisy burzowe. Najlepiej zrezygnować z wyprawy, kiedy pogoda jest niepewna, radzi ratownik TOPR-u Krzysztof Długopolski.
3: Jak jesteśmy wysoko, to tą burzę słychać naprawdę z daleka. Jeżeli zaczyna gdzieś coś mruczeć, grzmieć, trzeba zrobić w tym zwrot. Jak najszybciej udać się do doliny. Najważniejsze, żeby nie zostawać w miejscach takich wystawionych na wyładowania, czyli granie, szczyty, na pewno trzeba unikać łańcuchów, klamer i cieków wodnych.
0: Do groźnego wypadku doszło w połowie maja w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Piorun poraził wtedy grupę turystów, rannych zostało 7 osób. Na szczęście nikt nie zginął. W związku z falą upałów podróżni będą mogli bezpłatnie zwrócić bilety na przejazdy pociągami PKP Intercity w czerwcu. Spółka podkreśla, że chodzi jedynie o bilety zakupione do 23 czerwca. Z reguły PKP Intercity przy zwrocie biletu pobiera 15% prowizji. Prawie 600 osób nie żyje, a 3000 zostało rannych. To najnowszy bilans środowego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Prezydentka kraju Delcy Rodriguez przekazała, że służby wciąż ratują i będą ratować osoby, które utknęły pod gruzami. Pracujemy nad tym bez wytchnienia, powiedziała Rodriguez. Trzęsienie o magnitudzie 7,5 było najsilniejszym wstrząsem na tym obszarze od ponad 100 lat. Iga Świątek obronę tytułu w Wimbledonie rozpocznie od meczu z amerykańską tenisistką Taylor Townsend. Maja Chwalińska w pierwszej rundzie zagra z Manan Chiają Suwankiaju, reprezentującą Tajwan. W Wimbledonie wystąpi 6 Polaków, początek turnieju w poniedziałek.
1: A co w regionie?
4: Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od września zostanie utworzone w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie na Glince.
5: To będzie liceum ogólnokształcące zaoczne, sobotnio-niedzielne, w tak zwanej budowlance Zespole Szkół. To skąd taka potrzeba? Z tamtej strony miasta nie mamy takiej szkoły. W starej części miasta jest takie liceum ogólnokształcące w CKU. I dlatego właśnie powstała taka potrzeba. Oprócz tego w szkole, w której to liceum dla dorosłych powstaje, jest też szkoła branżowa drugiego stopnia. I ponieważ jest to ściśle ze sobą powiązane, to liceum będzie uzupełnieniem tej szkoły branżowej drugiego stopnia. Czy będzie zainteresowanie, no to zobaczymy, jaki po prostu będzie nabór. Uważam, że pomysł jest dobry, dlatego że, tak jak mówię, z tamtej strony nie ma takiej szkoły.
4: Mówi się dużo o tym, że dziś no nie wystarczy mieć jednego zawodu, że wyuczymy się w jakimś danym kierunku, no to potem jednak ten rynek pracy tak się zmienia, że trzeba się dostosowywać do potrzeb i często pracodawcy wymagają tego średniego wykształcenia, więc to chyba taka szansa też dla mieszkańców na rozwój.
5: Oczywiście, że tak, dlatego że w tej chwili potrzebujemy fachowców. Potrzebujemy fachowców i to w szerokim tego słowa znaczeniu, ponieważ ich na rynku brakuje i teraz właśnie można byłoby dwutorowo działać, czyli z jednej strony szkoła branżowa, potem szkoła branżowa drugiego stopnia, a jeżeli ktoś nie chce robić tej szkoły branżowej drugiego stopnia, no to jak najbardziej tą maturę czy to wykształcenie średnie można zdobyć w takiej szkole, jakim jest liceum ogólnokształcące, które właśnie tam powstanie.
4: Tu nie ma żadnych ograniczeń wiekowych?
5: Nie, nie ma ograniczeń wiekowych.
4: I matura, jeżeli ktoś na przykład chce pójść na studia, a jeżeli pracodawca na przykład wymaga, żeby było wykształcenie średnie, ale ta matura nie jest konieczna, to też można spokojnie na tym poprzestać.
5: Tak, bo w każdym liceum ogólnokształcącym można poprzestać na skończeniu 4-letniego w tej chwili, bo kiedyś było 3-letnie liceum. No i można podejść do matury, nie trzeba, ale to wykształcenie średnie jest. Niemniej jednak nie otwiera to drogi na studia, bo żeby iść na studia wyższe, no to trzeba właśnie zdać maturę. Natomiast no można uzupełniać to jeszcze ewentualnie jakimś studium, czy no kursy, no to wiadomo.
4: Mówiła przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie Miasta Konina Monika Lis.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Musimy przyzwyczaić się do tego, że najbliższe dni będą ekstremalnie gorące. Ekstremalnie gorące również będą noce, gdy temperatura jest powyżej 20 stopni w nocy. Mówi się o tak zwanych tropikalnych nocach. A gdy w niedzielę, w nocy, z soboty na niedzielę temperatura nie spadnie poniżej plus 23 stopni, to naprawdę będzie gorąco. No ciężko będzie się spało, powiedzmy sobie szczerze. Niedziela 38-39 planowane dla naszego subregionu. Cały czas bezchmurne niebo, dopiero w poniedziałek zbliżający się chłodny front atmosferyczny ma przynieść zmianę, ochłodzenie i burze. Deszcz również w kolejnych dniach będzie się pojawiał, no i pojawi się też już bardziej znośna i przyjemna temperatura, maksymalnie w ciągu dnia 25 stopni.
1: Konin FM.
6: Jeśli nic się nie zmieni, to w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia chłodniejsze powietrze tak się rozgości, że nocami będziemy mieli 10-12 na plusie. Pytanie, czy zatęsknimy za takimi upałami, czy bardziej będzie nam pasować takie chłodniejsze powietrze, taki chłodniejszy klimat. Zostawiam to już do decyzji każdego z naszych słuchaczy i słuchaczek. Pasowałoby, żeby było coś po środku, nie tak gorąco i nie tak chłodno. Co w kalendarzu świąt nietypowych? Dzisiaj mamy w piątek, 26 czerwca. To jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii, Światowy Dzień Chłodnictwa, to tak chyba w ramach walki z tym upałem, no i też Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur. Za chwilę drogowe newsy na naszej antenie.

tak jak zapowiadałem, już jesteśmy na drogach. Informuję o tym, żebyście uważali na ulicy Przemysłowej, jadąc już nawet można powiedzieć od skrzyżowania świateł z trasą warszawską i ulicą Poznańską w kierunku północnym. Musicie liczyć z dużą ilością utrudnień. Utrudnienia to też roboty drogowe, które mamy na trasie warszawskiej. Utrudnienia to też zwężenia na ulicy 3 Maja w Koninie. Drodzy zmotoryzowani, pamiętajcie też o utrudnieniach, które mogą pojawić się na ulicy Paderewskiego, Dworcowej oraz Chopina. Wszystkich zmotoryzowanych jeszcze informuję o utrudnieniach, które na odcinku drogi Bilczew-Kramsk na terenie gminy Kramsk pojawią się w ruchu te utrudnienia. Powodem jest zaplanowany w najbliższym czasie remont ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Ciechocinek-Konin. Odcinek Bilczew-Kramsk. Te prace mają rozpocząć się już w najbliższy poniedziałek 29 czerwca. Bezpiecznej podróży, bezpiecznego dotarcia do celu. No i oczywiście też tańszego paliwa. Tego życzy Konin FM. No i też jeszcze pamiętajcie, klimatyzacja niech was chłodzi i pomaga w podróży. Tak samo jak pomaga Konin FM przebojami Kylie Minogue. Już teraz, później wybierzemy się do Goliny. Everybody.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-728.
2: Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia.

0: odwiedź już dziś salon Styl Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Patówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

Dzisiaj do niebezpiecznego wypadku doszło na drodze powiatowej z Paprotni do Krzymowa. Brały udział w nim dwa auta osobowe. Jedno z nich przewróciło słup energetyczny. Ta droga w tym miejscu była przez czas działania służby nieprzejezdna. Osoby uczestniczące w wypadku odniosły lekkie obrażenia. Akcja trwała około 2 godzin. Jeszcze jedna informacja dotycząca niestety smutnych wydarzeń, które jutro będą miały miejsce w Koninie. Pogrzeb byłego prezydenta Konina Józefa Nowickiego, byłego posła 3 kadencji. To wydarzenie o godzinie 12:00. Msza święta pogrzebowa w parafii świętej Marii Magdaleny, klasztor franciszkanów przy ulicy Reformackiej, później przeniesienie urny na cmentarz parafialny przy ulicy Kolskiej. W związku z tymi wydarzeniami Miejski Zakład Komunikacji informuje, że mogą wystąpić czasowe utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej oraz opóźnienia w realizacji kursów na wybranych liniach, które będą te linie kursować w okolicach odbywających się uroczystości, czyli mowa tutaj o ulicy Kolskiej oraz też ulicach przyległych, czyli linie, które tam kursują, mogą w godzinach trwania uroczystości pogrzebowych byłego prezydenta Józefa Nowickiego, te linie mogą mieć dość poważne opóźnienia.

0: świeże lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: 500 autobusów rocznie i blisko 300 nowych miejsc pracy. W naszym województwie rozwija się jedna z większych zagranicznych fabryk. Ruszyła właśnie nowa hala produkcyjna Solarisa. Do tej pory finalny montaż autobusów odbywał się tylko w podpoznańskim Bolechowie, a od teraz nowe autobusy miejskie wyjeżdżają również z fabryki w Środzie Wielkopolskiej. Inwestycja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na zrównoważony transport w Europie i na świecie produkowane w naszym regionie Solarisa. Risy jeżdżą także po Koninie i to w wielu wersjach. Są typowe elektryki, hybrydy, jak i wodorowce. Największym udogodnieniem we flocie Miejskiego Zakładu Komunikacji są te najdłuższe przegubowe. A teraz zaglądamy do powiatu kolskiego. Sezon letni, czas zacząć z przytupem. Gmina Grzegorzew zaprasza wszystkich mieszkańców oraz gości na wyjątkowy festyn Witaj Lato, który odbędzie się już jutro. Program imprezy będzie pełen energii, muzyki i świetnej zabawy dla całych rodzin. Od 16 występy dzieci i młodzieży oraz koncert zespołu ludowego Grzegorzewianki. 19 gwiazda wieczoru. Na scenie wystąpi jedyny i niepowtarzalny Wojciech Gąsowski, a od 20 aż do drugiej w nocy szalona zabawa z DJ-em pod gwiazdami. Oprócz tego animacje, przystanek biblioteka, turniej tenisa ziemnego i siatkówki plażowej, parada motocyklowa i koła gospodyń wiejskich. Zapraszamy w sobotę na stadion sportowy w Grzegorzewie. Szykuje się duża modernizacja za grube pieniądze. Blisko 9,5 miliona złotych zostanie wydane na nowoczesne oświetlenie uliczne. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawarł umowę pożyczki ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe na modernizację oświetlenia w 9 gminach. Babiaku w powiecie kolskim, Jarocinie, Krotoszynie, Nowych Skalmierzycach, w gminie Turek, Gołuchowie, Kotlinie i w Sompolnie w powiecie konińskim. W ramach inwestycji stare oprawy sodowe i rtęciowe zostaną zastąpione wreszcie energooszczędnymi lampami LED. Efekt: niższe zużycie energii, mniejsza emisja CO2, bezpieczniejsze drogi i mniej zanieczyszczenia światłem. Przewidziano 4311 nowych opraw LED, ponad 1000 MWh oszczędności energii rocznie, około 850 ton CO2 mniej każdego roku i zdalne zarządzanie oświetleniem, czyli włączanie, wyłączanie i regulowanie mocy światła według realnych potrzeby. To inwestycja w bezpieczniejszą, tańszą i bardziej przyjazną mieszkańcom przestrzeń publiczną. Wszyscy pamiętamy wielki kryzys energetyczny sprzed kilku lat. Rosnące ceny prądu spowodowały, że w Wielkopolsce gminy zmuszone były wyłączać nocą światło na drogach. Jasno na ulicach bywało tylko wieczorami i nad ranem, czyli wtedy, gdy przemieszcza się najwięcej osób. Trzeba było wybierać między oszczędzaniem a bezpieczeństwem. Wówczas największym wybawieniem dla samorządów były energooszczędne latarnie LED-owe. Tam nie trzeba było gasić światła. Jakie szkolenia są dziś potrzebne przedsiębiorcom? Przedstawiciele firmy mogą właśnie wziąć udział w badaniu ankietowym. Urząd Miejski w Koninie rozpoczął przygotowania do drugiej edycji cyklu Biznes w dobrym kierunku, który będzie realizowany od września do grudnia. W ubiegłym roku zorganizowano 4 szkolenia skierowane do przedsiębiorców. Dzięki aktywnemu udziałowi uczestników można było poruszyć tematy istotne z punktu widzenia prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej. Konińscy urzędnicy chcą, aby tegoroczna edycja jeszcze lepiej odpowiadała na potrzeby lokalnego biznesu, dlatego zapraszają przedsiębiorców do udziału w krótkiej ankiecie, która pomoże im wybrać najciekawsze i najbardziej potrzebne tematy szkoleń. Wypełnienie ankiety zajmuje tylko kilka minut, a uzyskane odpowiedzi będą cenną wskazówką przy tworzeniu programu szkoleń, zapewniają urzędnicy. Ankieta jest w internecie, szczegóły m.in. w serwisach społecznościowych na profilu Konin dla Biznesu i tu przypominamy, że Wydział Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego otwarty jest na wszelkiego rodzaju nowe inicjatywy przedsiębiorczych mieszkańców i służy wsparciem w różnym zakresie.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

A teraz informacja z gminy Rychwał, którą mam do przekazania. Zakończono tam bowiem odbiór inwestycji związanych z rozwojem zielono-niebieskiej infrastruktury oraz systemu kanalizacji deszczowej. W Grochowach, Święci i Rychwale powstały nowe ogrody deszczowe, które mają poprawić retencję wód opadowych, wspierać bioróżnorodność i służyć mieszkańcom jako miejsca rekreacji. Zadanie to udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu, które zdobyto z Unii Europejskiej. Sama wartość projektu to ponad 620 tysięcy złotych. W ramach inwestycji powstały trzy ogrody deszczowe w formie ekoparków. To przestrzenie, które łączą funkcję środowiskową, edukacyjną, jak też i rekreacyjną. Zadanie tych nowych ogrodów deszczowych to zatrzymywanie wody opadowej, poprawa jakości terenów zielonych oraz wzmacnianie lokalnej bioróżnorodności. No to co, zapraszamy do gminy Rychwał, gdzie można teraz sobie poodpoczywać w miłych miejscach. W miejscowości Grochowy, Święcia oraz w samym Rychwale.

0: Toruń FM. Reklama.
1: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
3: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS, turbo promocje, turbo szkoleniowcy, turbo szkoła jazdy, Konin Poznańska 47, 500 076 890.
4: Szukaj mnie,
5: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
6: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
5: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
6: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
5: Szczegóły na Facebooku.
7: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

Już tylko 9,5 minuty dzieli nas od godziny 18. Konin FM, słuchacie najbardziej roztańczonego radia w regionie. Piątkowe popołudnie, już można odważnie powiedzieć wakacyjne, bo to dzisiaj zakończenie roku szkolnego mieliśmy. Uczniowie już teraz odpoczywają, powiedzmy sobie wprost, odpoczywają i korzystają z wolnego czasu. Pracujący, no jeśli mają urlop, to już też z tego wolnego czasu korzystają, jeśli takiego urlopu jeszcze nie mają, no to muszą jeszcze troszkę zaczekać. No a skoro wakacje, no to też czas takiego relaksu. My w tym relaksie na pewno jako Konin FM pomagamy. Pomagamy weekendowymi programami. Dzisiaj od 20 spotkanie z Marcinem i Piotrkiem, czyli oczywiście piątkowa remiza. Ja już teraz w imieniu swoim, jak również oczywiście w imieniu niezastąpionej Halinki Walusiak zapraszam na niedzielę. Halinka w niedzielę pojawi się z programem Muzyczna Fala Wspomnień. To od godziny 10. Pamiętajcie, w niedzielę od 10 już pozdrawiamy. A od 12, gdy radiowy koncert życzeń, poza pozdrowieniami przekazujemy również muzyczne dedykacje. Halinka Walusiak, wiem, że w kontakcie cały czas jesteśmy. Niedzieli się nie może doczekać, tak jak nasi słuchacze, i na to niedzielne spotkanie gorące, bo to przecież według prognoz ma być około 40 stopni, na to gorące niedzielne spotkanie już teraz w imieniu Halinki, jak i też swoim zapraszam. Za wspólnie spędzony tydzień czerwcowy Wojtek Maciejewski dziękuję, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Bye, bye.

0: Niedzielne podsumowanie dnia.
1: Ciekawy raport wypuścił Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Można z niego wyciągnąć wnioski dotyczące aktualnego kształtowania się biznesu w Wielkopolsce, a dotyczy on ofert pracy w agencjach zatrudnieniowych na terenie naszego województwa za cały ubiegły rok. Pracę w Polsce poprzez wielkopolskie agencje znalazło 9499 osób. Ponad połowa podjęła zatrudnienie w zawodach kojarzonych z zadaniami fizycznymi. 2214 osób trafiło do branży produkcyjno-przetwórczej jako ręczni pakowacze i znakowacze oraz robotnicy pracujący przy przekładaniu towarów. 2293 osoby to ogólnie pojęta logistyka, czyli kierowcy samochodów ciężarowych oraz magazynierzy. Z kolei branża usługowa potrzebowała 615 osób. Byli to robotnicy wykonujący proste prace w przemyśle, pracownicy zajmujący się sprzątaniem i inni pracownicy wykonujący proste zadania. Raport mówi też o tych Wielkopolanach, którzy dzięki agencjom pracy znaleźli zarobek poza granicami kraju. To aż 8265 osób i tu pamiętajmy, że w tej kategorii liderami są mieszkańcy subregionu konińskiego, co wynika z wcześniejszych raportów Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Poza granicami Polski najczęściej trafiamy do pracy w ogrodnictwie i sadownictwie, do magazynów oraz do prostych zadań w przemyśle, choć także w dużej mierze do pracy w zawodzie spawacza. Jutro pogrzeby zmarłego 23 czerwca Józefa Nowickiego. Były prezydent Konina spocznie na cmentarzu przy ulicy Kolskiej na Starówce. Uroczystości pożegnalne rozpoczną się w sobotę w południe w kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny przy klasztorze ojców Franciszkanów. A tak byłego włodarza wspomina przewodniczący Rady Miasta Wiesław Sztańka.
2: Spędził w tym naszym samorządzie konińskim 8 lat. Posunął miasto do przodu. Miasto rozwinęło się, korzystał z narzędzi, które są wokół, tak żeby podnosić jakość życia mieszkańców i myślę, że to, co jeszcze bardzo warto o tym wspomnieć, zawsze był blisko ludzi. Wręcz szukał takich kontaktów, bardzo często uświetniał wszelkie uroczystości, nawet małych środowisk, tak żeby podnieść się rangę i myślę, że w taki sposób zostanie zapamiętany.
1: Były prezydent Konina urodził się w 1944 roku, był ekonomistą. Z polityką związany od 1967, wybierany do Sejmu, mandat posła sprawował przez 3 kadencje. 2 kadencje od 2010 do 2018 rządził naszym miastem. Józef Nowicki zmarł we wtorek, miał 82 lata. Przypomnijmy, pogrzeb w sobotę o 12 w kościele Franciszkanów. Teraz ważna sprawa związana z utrudnieniami w ruchu w związku z ogólnopolskim biegiem milowego słupa na Placu Wolności. Mieszkańcy Konina już od dziś muszą liczyć się z zakazem parkowania, a jutro od godziny popołudniowych nawet z zablokowaniem przejazdu. Ulice miasta na trasie sobotniego biegu i marszu w godzinach od około 19 do 21.30 będą częściowo lub całkowicie nieprzejezdne. Trasa zawodów przebiegać będzie z Placu Wolności w kierunku południowym, ulicami 3 Maja, Szarych Szeregów, dalej rondem pod oficerów małoletnich, wałem Tarajwy, trasą warszawską, ulicą Kolską, rondem Ducha Świętego, ulicą Dąbrowskiego, Kościuszki, rondem Janiny Wenedy, następnie ulicą Nadrzeczną, trasą bursztynową, a tam drogą pieszo-rowerową, rondem Miast Partnerskich, ulicą Poznańską, trasą warszawską, ulicą Wojska Polskiego na Pociejewie i do mety na rynku. Także w związku z jutrzejszym biegiem milowego słupa inaczej niż zwykle kursować będzie wiele linii autobusowych. Szczegóły są na stronie MZK Konin. Tego jeszcze nie było. Rycerskie piśmiennictwo zawita do skansenu archeologicznego w Mrówkach koło Wilczyna. W powszechnym przekonaniu średniowiecze było epoką ludzi niepiśmiennych. Tymczasem dokumenty, teksty religijne oraz poetyckie odgrywały ogromną rolę w życiu naszych przodków. W rycerskich dworach oprócz wystawnych szat oraz uzbrojenia gromadzono również księgi. Podczas wydarzenia zatytułowanego Rycerskie piśmiennictwo przeniesiemy się do świata wielkopolskiego rycerstwa i poznamy mniej znane, intelektualne oblicze średniowiecza. W programie znajdą się warsztaty, pokazy, inscenizacje oraz atrakcje dla całych rodzin. A to wszystko 5 lipca w Mrówkach. Od południa będzie można załapać się na oprowadzanie po wystawie Pismo w kulturze średniowiecza. Potem od 13 do 17 czekać będą strefy edukacyjne i warsztatowe, będzie kaligrafia, czyli warsztaty pod okiem zakonnika Cystersa z pobliskiego opactwa. Uczestnicy zaznajomią się z trudną sztuką średniowiecznej kaligrafii oraz wykonają własne inskrypcje na papierze czerpanym. Będzie rycerskie librarium i namiot pielgrzyma. W nim zapoznamy się z kulturą wyższą, tematyką dzieł literatury interesującej rycerza, a więc kronik, poezji, herbarzy i traktatów prawniczych oraz teologicznych. Najwyższym wyrazem średniowiecznej pobożności były pielgrzymki do dalekich sanktuariów, odbywane często w celach pokutnych. Animator, autentyczny pielgrzym z Santiago de Compostela, przedstawi wyposażenie dawnych pątników oraz szlaki, którymi wędrowali. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wykonać własne różańce oraz inne dewocjonalia. Będą także gry i zabawy dla najmłodszych, stanowisko gastronomiczne i dawna kuchnia. O 14 czekają nas inscenizacje takie jak napad heretyków na pielgrzyma czy rodzinne obrzędy w dworze. Zapraszamy 5 lipca do skansenu archeologicznego w Mrówkach w powiecie konińskim w godzinach 12-18. Kilka dni temu zaczęliśmy oficjalnie lato, dziś wkraczamy w okres wakacji, a do połowy sierpnia w naszym województwie trwać będą żniwa. Potem nadejdzie czas dożynek. Jak od kilku lat, tak i tym razem zamiast jednego wielkiego wielkopolskiego święta plonów, Urząd Marszałkowski włączy się w organizację tego wydarzenia w poszczególnych częściach regionu. W przypadku subregionu konińskiego będzie to tym razem powiat kolski.
3: Sejmik województwa wielkopolskiego wspiera dożynki w 5 subregionach. Podjął już taką decyzję i w powiecie kolskim, ostrowskim, gostyńskim, gnieźnieńskim i złotowskim odbędą się dożynki subregionalne. Na każde wydarzenie to wsparcie wynosi 60 tysięcy złotych. Będziemy wspólnie obchodzili święto plonów i dziękowali za trud pracy rolnika, który w ostatnim roku był szczególnie trudny ze względu zarówno na warunki atmosferyczne, ale szereg innych również problemów, utrudnień. Niemniej jednak chcemy naszym wielkopolskim rolnikom za trud ich pracy podziękować i będziemy to czynić właśnie w tych miejscach.
1: Mówił wicemarszałek wielkopolski Krzysztof Grabowski. O szczegółach będziemy jeszcze informować w połowie wakacji. A teraz ważna informacja od MZK. Zmiana godzin otwarcia Centrum Obsługi Pasażerów w Koninie. Miejski Zakład Komunikacji poinformował, że od 1 lipca zmianie ulegną godziny otwarcia COP-u przy ulicy Dworcowej. Nowe godziny otwarcia to od poniedziałku do piątku od 6 rano do 18, a w sobotę od 7 do 15. Centrum odpowiada m.in. za sprzedaż biletów okresowych, za wyrabianie i przedłużanie konińskiej karty mieszkańca, a także można tam opłacić mandat za jazdę na gapę. I pamiętajmy, że unikając takiej zapłaty narażamy się na wpisanie do systemu, który skomplikuje nam chociażby zakup na raty w sklepach. Będzie remont. Wójt gminy Żgów Grzegorz Matuszak podpisał umowę na realizację zadania pod nazwą Modernizacja budynku administracyjnego urzędu. Chodzi o obiekt po byłym posterunku policji. Remont pozwoli na poprawę stanu technicznego oraz dostosowanie tej przestrzeni do potrzeb sprawnego funkcjonowania administracji samorządowej. To kolejny krok w kierunku unowocześnienia infrastruktury publicznej i podniesienia jakości obsługi mieszkańców. Tymczasem władze Ślesina zachęcają mieszkańców miasta i gminy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej. Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji i uwag na temat planowanej inwestycji, a to w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. W ramach tych przewidzianych przedsięwzięć rozważane są m.in. rozszczelnienie powierzchni, zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych, budowa ogrodów deszczowych, zagospodarowanie terenów zielonych, nasadzenia drzew, modernizacja infrastruktury z uwzględnieniem rozwiązań retencyjnych, a także działania redukujące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ankieta jest dostępna w internecie pod adresem ślesin.pl. Więcej teatru, więcej emocji i więcej wyjątkowych spotkań z ambitną sztuką. Konińskie Centrum Kultury rozpoczyna nowy cykl Scena Konin, w ramach którego na dużej scenie prezentowane będą spektakle teatralne z udziałem cenionych twórców i aktorów. Mieszkańcy będą mogli częściej spotykać się z teatrem na wysokim poziomie, bez konieczności wyjazdu do dużych ośrodków, czy chociażby do Kalisza albo Gniezna. Pierwszym widowiskiem w Koninie będzie Pętla, najnowsza teatralna realizacja braci Arkadiusza i Piotra Pachulskich. Twórcy sięgnęli tym razem po jedno z bardziej przejmujących opowiadań Marka Chłaski. Historia Kuby, człowieka uwikłanego w uzależnienia, stała się dla nich punktem wyjścia do scenicznej narracji o samotności, bezsilności, utracie i desperackiej próbie znalezienia ratunku. W spektaklu wystąpią aktorzy związani z teatrem w Łodzi i w Warszawie, pochodzący z Konina: Rafał Dąbrowski, Dominika Liche i Marek Lipski oraz zespół Normalsi, który tworzą Piotr Pachulski, Przemysław Wyrwas i Bartek Wroniszewski. Autorem muzyki do Pętli jest Piotr Pachulski, który wspólnie z bratem napisał teksty piosenek. Widowisko wyreżyserował Przemysław Redkowski, który z Arkadiuszem Pachulskim stworzył również scenografię. Premiera spektaklu odbędzie się jesienią, 16 października o godzinie 19 na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury przy Placu Niepodległości. Wtedy też ruszy cały cykl tego rodzaju spotkań z prawdziwym teatrem w naszym mieście. Bilety są już w sprzedaży. Nielegalny pobór energii ujawniony na terenie powiatu konińskiego. Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej wspólnie z pracownikami Zakładu Energetycznego przeprowadzili kontrolę jednej z posesji. W trakcie podjętych czynności ujawniono nielegalny pobór prądu. 53-letni mieszkaniec powiatu od końca marca korzystał z energii za pomocą nielegalnego przyłącza wykonanego z pominięciem układu pomiarowego. Taki sposób podłączenia umożliwiał pobór prądu bez rejestrowania go przez licznik. Przypomnijmy, że kradzież energii elektrycznej jest przestępstwem. Niezależnie od wartości poniesionych strat, za tego rodzaju czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. I zmieniamy temat. Wakacje właśnie się zaczynają. Przed nami czas rodzinnych wyjazdów, odkrywania nowych miejsc i przeżywania przygód, które zostają w pamięci na długie lata. W tym czasie można doświadczyć niezapomnianej przygody, nawet nie opuszczając subregionu konińskiego. Jeśli szukacie miejsca, które zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych, to polecamy wizytę na kłodawskiej podziemnej trasie turystycznej. Zjedziecie 600 metrów pod ziemię do najgłębszej kopalni soli w Polsce. Odkryjecie niezwykły świat soli, który natura tworzyła przez miliony lat. Odpoczniecie od letnich upałów w przyjemnej temperaturze około 20 stopni. No i przede wszystkim spędzicie wspólnie czas w miejscu, którego nie znajdziecie nigdzie indziej. Przez całe wakacje Państwowa Kopalnia Soli w Kłodawie w powiecie konskim zachęca do zwiedzania w dni robocze, a dodatkowo również w dwie soboty, 4 i 18 lipca.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Reklama.
6: Castorama.
4: Teoria
6: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi tenisiści i tenisistki poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. O pechu mogą mówić Magdalinet i Hubert Hurkacz, a uśmiechnąć może się Maja Chwalińska. Dlaczego? To wie Michał Waszkiewicz.
9: Magdalinet już w pierwszej rundzie zagra z triumfatorką French Open, rozstawioną z piątką Mirą Andrzejewą, z kolei Hubert Hurkacz z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Polacy w tych starciach faworytami nie będą. Za to Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę od organizatorów, zmierzy się z Mananchają Savankiau z Tajlandii. To 161. rakieta świata. Broniąca tytułu Iga Świątek zacznie grę od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. O jej formę martwią się kibice najbardziej, bo w Bad Homburg kilka dni temu odpadła już po pierwszym meczu.
10: Niepokoić na pewno może rozregulowany serwis,
9: mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke. Dodaje jednak, że Świątek nie powinna mieć problemów w pierwszym tygodniu turnieju.
10: Rywalki, które powinno się ogrywać na każdej nawierzchni, o każdej porze dnia i nocy i w każdym turnieju.
9: To jeszcze zupełnie. Magdalena Fręch zacznie turniej od meczu z Anną Kalińską, a Kamil Majszak od pojedynku z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, z którym przegrał na otwarcie French Open.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Na piłkarskim mundialu dziś kolejne mecze grupowe, w tym hit Francja-Norwegia, który zacznie się o 21:00. W nocy o 2:00 zagra kolejny z faworytów do tytułu Hiszpania z Urugwajem, mówi trener mistrzów Europy Luis de la Fuente.
9: Uważam, że rozegraliśmy dwa dobre mecze, zwłaszcza to ostatnie, no ale samo w sobie to nie wystarczy, by pokonać Urugwaj. Będziemy musieli zagrać jeszcze lepiej, być bardziej skupieni, skoncentrowani, skuteczni pod bramką, ponieważ nasi kolejni rywale będą już tylko silniejsi. Ale powiem wam, co mi się bardzo podoba, to ten niesamowity, wyrównany poziom, jaki tutaj widzimy. Ekwador wygrywa z Niemcami, widzieliśmy też inne rezultaty. Jasne, turniej jest bardzo duży, ale nie widać wyraźnych dysproporcji między zespołami.
8: A o awans z tej grupy powalczy równolegle Republika Zielonego Przylądka, która zmierzy się z Arabią Saudyjską. Piłkarze ręczni Industrii Kielce w rozgrywkach grupowych Ligi Mistrzów zmierzą się z Magdeburgiem, Kolsztat Handball i HC Kriens Lucern. Rywalami Wisły Płock będą z kolei Nantes, MT Melsungen i Warta Skopje.

0: Konin FM. Konin FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: W wakacyjnej prewencji nigdy za wiele. Komenda Powiatowa Policji z Turku apeluje do użytkowników hulajnóg elektrycznych i ich opiekunów. A to w związku z pojawiającymi się sygnałami o niebezpiecznych zachowaniach. Nie wolno bowiem na hulajnodze elektrycznej przewozić pasażerów, bagażu ani zwierząt. Nie wolno też jeździć w sposób zagrażający pieszym i innym uczestnikom ruchu drogowego. Nie wolno również poruszać się takim pojazdem w miejscach, gdzie jest to zabronione przepisami. A co bardzo istotne, nie można korzystać z telefonu podczas jazdy w sposób ograniczający możliwość bezpiecznego kierowania. Do tego dochodzą takie przewinienia jak jazda hulajnogą po wypiciu lub pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu. Ponadto hulajnogę można pozostawiać na chodniku w wyznaczonym miejscu, a jeśli takiego nie ma, trzeba zaparkować ją jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, pamiętając, aby nie utrudniać ruchu pieszym i pozostawić co najmniej 1,5 metra szerokości przejścia. I zmieniamy temat, ale zostajemy w klimacie służb alarmowych. Strażacy z koła przypominają, jak prawidłowo wezwać pomoc. Może to wydawać się śmieszne, ale wielu z nas nadal nie zdaje sobie sprawy, że dzwoniąc pod numer alarmowy, łączymy się ze stolicą województwa, w naszym przypadku z Poznaniem. Będąc gdzieś w województwie pomorskim, dodzwonimy się z kolei do Gdańska. W nerwowej sytuacji łatwo o tym fakcie zapomnieć, a to spowoduje jeszcze większe napięcie. Zasady są proste. Wykręcając numer 112, dokładnie odpowiadajmy na pytania dyspozytora. Nie krzyczymy, nie przekazujemy telefonu innym, chyba że dostaniemy takie polecenie. I przede wszystkim staramy się podać jak najbardziej dokładną lokalizację miejsca, w którym się znajdujemy. W dobie smartfonów z internetem wystarczy skorzystać ze standardowej aplikacji do nawigacji. Rozejrzyjmy się też w celu ustalenia tabliczek z adresem przy ulicach i na budynkach. Dyspozytor w centrum powiadamiania ratunkowego w stolicy danego województwa, tak jak i my, może nie znać okolicy, w której w danej chwili jesteśmy. Kończymy rok szkolny, zaczynamy wakacje. W niejednej placówce oświatowej oznacza to mniejsze lub większe remonty. Tak już od kilku dni jest w Kłodawie. W podstawówce numer 2 imienia Białych Górników trwa modernizacja łazienek. Remont obejmuje sanitariaty na parterze i piętrze ostatniego pawilonu, który pozostał jeszcze do odnowienia. Zakres prac przewiduje wymianę płytek ściennych i podłogowych, rur kanalizacyjnych, umywalek, ścianek działowych oraz drzwi. W ramach inwestycji wykonane zostaną również gładzie gipsowe i malowanie pomieszczeń. W większości takie drobne zadania miasta i gminy wykonują ze środków własnych, często w ramach zadań szkolnych pracowników lub samorządowych spółek, ale w Wielkopolsce Wschodniej kilka szkół przechodzi też poważniejsze remonty przy wsparciu środków unijnych. A teraz o zajęciach, które mogą zainteresować młodych mieszkańców regionu. Jak opowiadać historię poprzez rysunek? Jak pokazać mijający czas i dźwięk bez jego użycia? Jak zbudować napięcie? Tego wszystkiego dowiemy się na kolejnych warsztatach w pracowni Popo w Wieży Ciśnień. Stery prowadzącego przejmuje Jakub Kwiatkowski, a to oznacza, że zajmiemy się komiksem. Przed nami wakacyjne zajęcia z prowadzenia narracji wizualnej, w czasie których poznamy techniki stosowane w najlepszych komiksach na świecie. Będziemy spotykać się w lipcu, sierpniu i wrześniu w piątki o 17:00. Każde warsztaty potrwają 3 godziny. Na koniec wydamy profesjonalny komiks z pracami uczestników. Pierwsze zajęcia w budynku przy ulicy Kolejowej w Koninie już 10 lipca. Szczegóły na stronach Centrum Kultury i Sztuki. W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród w ramach konkursu Cztery Pory Roku z OZE. Dzieci i młodzież z subregionu konińskiego otrzymała nagrody w dwóch grupach wiekowych. W ramach konkursu uczniowie klas od 4 do 6 przesłali 45 prac, a uczniowie klas 7 i 8 27. Wybrano najlepsze, przyznając po 3 miejsca w obu konkursach oraz wyróżnienia. W młodszej kategorii zwyciężyła Natalia Płoszka ze Szkoły Podstawowej podstawowej nr 5 imienia UNICEF w Turku. Druga była Kornelia Węgiel z podstawówki imienia księdza Jana Twardowskiego we Władysławowie. A trzecia Maja Hrabkowska ze szkoły nr 1 imienia świętego Jana Pawła II w Kłodawie w powiecie kolskim. Ich zadanie polegało na wykonaniu plakatu w dowolnej technice plastycznej, nawiązującego do promocji odnawialnych źródeł energii. W starszej kategorii wiekowej zwyciężyli Katarzyna Powała, szkoła podstawowa imienia Jana Pawła II w Wilczynie, miejsce pierwsze. Julia Nowak, szkoła imienia Jana Pawła II w Orzechowie, drugie miejsce. I trzecia Klaudia Graczyk, podstawówka imienia Haliny Konopackiej w Bieganowie. Ta grupa musiała najpierw napisać test wiedzy z OZE, a potem wykonać kalendarz na przyszły rok związany tematycznie z odnawialnymi źródłami energii. Laureaci otrzymali nagrody, rowery, hulajnogi elektryczne, deski SUP oraz głośniki bezprzewodowe. Ponadto przyznano nagrody pieniężne dla szkół, z których pochodzili laureaci konkursu. Dodajmy też, że oprócz podium były wyróżnienia, które w przypadku Wielkopolskiej Wschodniej trafiły do Marii Główczyńskiej z Kłodawskiej Jedynki oraz do Hanny Sobczak ze szkoły dwunastki imienia Stanisława Moniuszki w Koninie. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku zaprasza do Warszawy na wyjątkowe wydarzenie Dni Wielkopolski, które odbędą się przy siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Będą one okazją do zaprezentowania tradycji wsi z naszego regionu, smaków, kolorów i rękodzieła. Goście Dni Wielkopolski będą mogli poznać m.in. techniki wyplatania wikliny, misterność haftu snutki i wyjątkową kolorystykę czepców bamberskich. Nie zabraknie również tradycyjnej pyry z gzikiem, soku z chyćki, rogali świętomarcińskich i innych smakołyków związanych z naszym województwem. A to wszystko okraszone skoczną wielkopolską nutą. Wstęp wolny, wydarzenie w Warszawie 30 czerwca w godzinach od 12 do 19. Ale te wakacje zaskoczą nas czymś jeszcze. Każdy z Koninian będzie mógł z łatwością odkryć swoje województwo, podróżując pociągiem Kolei Wielkopolskich. Podlegająca pod Urząd Marszałkowski spółka rozwija współpracę z poznańską lokalną organizacją turystyczną oraz z wielkopolską organizacją turystyczną, aby jeszcze skuteczniej promować najciekawsze miejsca w naszym regionie i zachęcać do podróżowania koleją. Już wkrótce poznamy dokładne propozycje jednodniowych i weekendowych wycieczek, dzięki którym łatwo zaplanujemy podróż do interesujących miejsc, atrakcji turystycznych, wydarzeń kulturalnych czy terenów rekreacyjnych w całej Wielkopolsce. No z Konina można udać się chociażby do kopalni soli w Kłodawie. Pociągiem oczywiście. Pierwsze propozycje wakacyjnych podróży przekażemy już na początku lipca. Do 31 lipca można składać wnioski o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe finansowane z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Pomoc kierowana jest m.in. do farmerów gospodarujących na słabych gruntach 5 i 6 klasy, czy właścicieli prywatnych lasów zniszczonych w wyniku pożarów, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza. W ramach wsparcia takich inwestycji można ubiegać się o dofinansowanie następujących interwencji: zalesienie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych, jak również zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych. Jeden wniosek pozwala na ubieganie się o środki finansowe na wykonanie zalesienia i jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach objętych jednym planem zalesienia, utworzenie zadrzewień oraz ich ochronę na gruntach tworzących zintegrowany obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo, zakładanie i zabezpieczenie systemów rolno-leśnych na zwartym obszarze gruntów, zwiększenie bioróżnorodności w lasach prywatnych. Dofinansowanie w ramach poszczególnych interwencji przysługuje maksymalnie do 40 hektarów gruntów będących własnością wnioskodawcy lub jego małżonka, natomiast w przypadku działań związanych ze zwiększeniem bioróżnorodności obejmuje ono również grunty należące do wspólnot zarządzanych przez spółki. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju inwestycji, nachylenia terenu oraz zastosowanych metod ochrony, a szczegóły można znaleźć na stronie Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Nie usypiajmy swojej czujności. Czad groźny jest również latem, ostrzegają wielkopolscy strażacy. Choć lato kojarzy się z wypoczynkiem, to właśnie w upalne dni rośnie ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, czadem. To nie jest tylko zagrożenie zimowe związane z ogrzewaniem domów przy pomocy pieca. Tylko w poprzedni weekend w całej Polsce strażacy interweniowali ponad 1000 razy w związku z tlenkiem węgla. Poszkodowanych zostało niespełna 70 osób. Dlaczego latem czad jest groźny? Słońce nagrzewa dachy, kominy i przewody wentylacyjne. To prowadzi do gromadzenia się w nich ciepłego powietrza i powstawania tak zwanej poduszki powietrznej, która zatrzymuje ciąg kominowy. Spaliny, zamiast wydostawać się na zewnątrz, pozostają w naszych mieszkaniach i domach, powodując śmiertelne zagrożenie. A pamiętajmy, że o tej porze roku też palimy w piecach lub kominkach, głównie w celach użytkowych, aby podgrzać wodę. I choć w subregionie konińskim, zwłaszcza za sprawą projektów parasolowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej przyznanych Wielkopolsce Wschodniej na transformację energetyczną, coraz więcej domów wyposażonych jest w źródła ekologiczne, inne niż bazujące na spalaniu, to jednak w dalszym ciągu mamy budynki, gdzie do podgrzewania wody, do kąpieli służą piece czy junkersy. Do tego dochodzą nadające klimat kominki. Jak więc chronić się przed tego rodzaju zagrożeniem? Powinniśmy regularnie wietrzyć pomieszczenia, szczególnie łazienki z podgrzewaczami gazowymi, i zróbmy to, co strażacy powtarzali przez całą zimę. Zainstalujmy w domu czujkę tlenku węgla. Dzięki niej zagrożenie może zostać w porę wykryte. Wracają kameralne, plenerowe spotkania przy muzyce. Sanktuarium Matki Bożej Lichańskiej zaprasza na cykl wakacyjnych koncertów ewangelizacyjnych, które rozpoczną się już pojutrze, 28 czerwca, i potrwają do 30 sierpnia. Wydarzenia będą odbywać się w każdą niedzielę o godzinie 15.15 przy fontannie na głównym placu Bazyliki. Przez kolejne tygodnie letnich miesięcy w lichańskim sanktuarium muzyka, modlitwa i świadectwo wiary stworzą wyjątkową przestrzeń duchowego spotkania. Organizatorzy chcą, aby te koncerty były kanałem Bożej miłości docierającej do serc tych, którzy jeszcze jej nie poznali, a dla wierzących okazją do umocnienia wiary. Każdy koncert będzie niepowtarzalną okazją do wspólnego dziękczynienia. W najbliższą niedzielę wystąpią Bogaci. To zespół grający muzykę uwielbieniową. Przy okazji przypominamy, że na terenie sanktuarium znajduje się szkółka roślin. Można tam nabyć sadzonki oraz cebulki. Daje się co łaska, a zebrane pieniądze są przeznaczane na działalność hospicjum, które jest dla pacjentów bezpłatne i które utrzymuje się tylko z dotacji NFZ-u oraz z darowizn. Konin FM. Konin FM.

0: prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
1: W nocy temperatura delikatnie spadnie poniżej 20 stopni. No a od jutra już ekstremalne upały. Od 31 na północy, właściwie północnym wschodzie, do 37 na zachodzie Polski, w centrum 35. Niedziela jeszcze kilka stopni gorętsza, nawet do 42.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl
2: Konin FM.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Kilka dni temu zaczęliśmy oficjalnie lato, dziś wkraczamy w okres wakacji, a do połowy sierpnia w naszym województwie trwać będą żniwa. Potem nadejdzie czas dożynek. Jak od kilku lat, tak i tym razem zamiast jednego wielkiego wielkopolskiego święta plonów, Urząd Marszałkowski włączy się w organizację tego wydarzenia w poszczególnych częściach regionu. W przypadku subregionu konińskiego będzie to tym razem powiat kolski.
2: Sejmik województwa wielkopolskiego wspiera dożynki w 5 subregionach. Podjął już taką decyzję i w powiecie kolskim, ostrowskim, gostyńskim, gnieźnieńskim i złotowskim odbędą się dożynki subregionalne. Na każde wydarzenie to wsparcie wynosi 60 tysięcy złotych. Będziemy wspólnie obchodzili święto plonów i dziękowali za trud pracy rolnika, który w ostatnim roku był szczególnie trudny ze względu zarówno na warunki atmosferyczne, ale szereg innych również problemów, utrudnień. Niemniej jednak chcemy naszym wielkopolskim rolnikom za trud ich pracy podziękować i będziemy to czynić właśnie w tych miejscach.
1: Mówił wicemarszałek wielkopolski Krzysztof Grabowski. O szczegółach będziemy jeszcze informować w połowie wakacji. A teraz ważna informacja od MZK. Zmiana godzin otwarcia Centrum Obsługi Pasażerów w Koninie. Miejski Zakład Komunikacji poinformował, że od 1 lipca zmianie ulegną godziny otwarcia COP-u przy ulicy Dworcowej. Nowe godziny otwarcia to od poniedziałku do piątku od 6 rano do 18, a w soboty od 7 do 15. Centrum odpowiada m.in. za sprzedaż biletów okresowych, za wyrabianie i przedłużanie konińskiej karty mieszkańca, a także można tam opłacić mandat za jazdę na gapę. I pamiętajmy, że unikając takiej zapłaty narażamy się na wpisanie do systemu, który skomplikuje nam chociażby zakup na raty w sklepach. Jutro pogrzeb zmarłego 23 czerwca Józefa Nowickiego. Były prezydent Konina spocznie na cmentarzu przy ulicy Kolskiej na Starówce. Uroczystości pożegnalne rozpoczną się w sobotę w południe w kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny przy klasztorze ojców franciszkanów. A tak byłego włodarza wspomina przewodniczący Rady Miasta Wiesław Sztańkę.
3: Spędził w tym naszym samorządzie konińskim 8 lat. Posunął miasto do przodu. Miasto rozwinęło się, korzystał z narzędzi, które są wokół, tak żeby podnosić jakość życia mieszkańców i myślę, że to co jeszcze bardzo warto o tym wspomnieć, zawsze był blisko ludzi. Wręcz szukał takich kontaktów, bardzo często uświetniał wszelkie uroczystości, nawet małych środowisk, tak żeby podnieść się rangę i myślę, że w taki sposób zostanie zapamiętany.
1: Były prezydent Konina urodził się w 1944 roku, był ekonomistą. Z polityką związany od 1967, wybierany do Sejmu, mandat posła sprawował przez 3 kadencje. 2 kadencje, od 2010 do 2018 rządził naszym miastem. Józef Nowicki zmarł we wtorek, miał 82 lata. Przypomnijmy, pogrzeb w sobotę o 12 w kościele franciszkanów. Teraz ważna sprawa związana z utrudnieniami w ruchu w związku z ogólnopolskim biegiem milowego słupa. Na Placu Wolności mieszkańcy Konina już od dziś muszą liczyć się z zakazem parkowania, a jutro od godziny popołudniowych nawet z zablokowaniem przejazdu. Ulice miasta na trasie sobotniego biegu i marszu w godzinach od około 19 do 21.30 będą częściowo lub całkowicie nieprzejezdne. Trasa zawodów przebiegać będzie z Placu Wolności w kierunku południowym, ulicami 3 maja, Szarych Szeregów, dalej rondem pod oficerów małoletnich, wałem Tarajwy, trasą warszawską, ulicą Kolską, rondem Ducha Świętego, ulicą Dąbrowskiego, Kościuszki, rondem Janiny Wenedy, następnie ulicą Nadrzeczną, trasą bursztynową, a tam drogą pieszo-rowerową, rondem Miast Partnerskich, ulicą Poznańską, trasą warszawską, ulicą Wojska Polskiego na Pociejewie i do mety na rynku. Także w związku z jutrzejszym biegiem milowego słupa inaczej niż zwykle kursować będzie wiele linii autobusowych. Szczegóły są na stronie MZK Konin. W najbliższym czasie poznamy kryteria, zgodnie z którymi będzie można skorzystać z programu Droga do Zatrudnienia po węglu. Zapadły już decyzje, na mocy których zostanie on rozszerzony. Do tej pory z takiej specjalnej unijnej pomocy mogli skorzystać byli i obecni górnicy, energetycy, pracownicy firm powiązanych z grupą ZEPAK oraz ich rodziny. Teraz ta szansa otwiera się także przed pozostałymi mieszkańcami Wielkopolski Wschodniej.
4: Uważam, że to jest dobry pomysł, żeby to rozszerzyć dla wszystkich mieszkańców. Ułatwi to też przez sprawę między innymi pracodawcom, ponieważ będą mogli mieć dopłaty do stanowisk pracy, na urządzenia dla pracowników.
1: Czy to też jest w stanie jakoś zatrzymać nam młodych ludzi?
4: Myślę, że na pewno, ponieważ dany pracodawca otrzyma pieniądze na część wynagrodzenia tego pracownika oraz jak i na sprzęt. Wiemy, że na przykład dużo młodych ludzi specjalizuje się w social mediach, czyli taki pracodawca, który chciałby zatrudnić, nie wiem, osobę marketingowca, może pozyskać środki na niego, jak i potrzebny sprzęt do promowania, promocji firmy swojej, więc i to nie tylko marketingowców, ale na wszelakie inne stanowiska, więc myślę, że to jest w stanie zatrzymać młodych ludzi.
1: Mówi radny miasta Konina Mikołaj Marcinkowski, ale te nadzieje studzi jego nieco starszy kolega Jarosław Sidor, który doskonale pamięta, dlaczego nasz region był kiedyś silniejszy.
5: Jest to dobry program, który na pewno pomoże, ale nie zapewni tego, co było po prostu wcześniej, tak? Zatrudnienia, które było w takich zakładach tutaj jak Fugo, Huta Aluminium Konin, Brykietownia, Elektrownia, Kopalnia. I jest to dobry program dla tych osób, którzy praktycznie kończą swoją, można powiedzieć, taką pracę zawodową i muszą dotrwać do tej emerytury. Co będzie dalej? No zobaczymy. Jedno jest pewne, że tych miejsc pracy w Koninie na pewno ubędzie w związku z likwidacją tego, co było wcześniej, dzięki czemu Konin się rozwinął, czyli dzięki przemysłowi energetycznemu, powstaniu elektrowni Konin, elektrowni Pątnów i tak dalej.
1: Przypomnijmy, że w tej chwili program przewiduje do 120 tysięcy złotych na otwarcie własnej firmy, a dla działających już w regionie przedsiębiorstw po 8 tysięcy złotych miesięcznie przez 2 lata jako dotacja do pojedynczego nowego miejsca pracy. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od września zostanie utworzone w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie na Glince.
6: To będzie liceum ogólnokształcące zaoczne, sobotnio-niedzielne, w tak zwanej budowlance zespole szkół. To skąd taka potrzeba? Z tamtej strony miasta nie mamy takiej szkoły. W starej części miasta jest takie liceum ogólnokształcące w CKU. I dlatego właśnie powstała taka potrzeba. Oprócz tego w szkole, w której to liceum dla dorosłych powstaje, jest też szkoła branżowa drugiego stopnia. I ponieważ jest to ściśle ze sobą powiązane, to liceum będzie uzupełnieniem tej szkoły branżowej drugiego stopnia. Czy będzie zainteresowanie, no to zobaczymy, jaki po prostu będzie nabór. Uważam, że pomysł jest dobry, dlatego że, tak jak mówię, z tamtej strony nie ma takiej szkoły.
1: Mówi się dużo o tym, że dziś no nie wystarczy mieć jednego zawodu, że wyuczymy się w jakimś danym kierunku, no to potem jednak ten rynek pracy tak się zmienia, że trzeba się dostosowywać do potrzeb i często pracodawcy wymagają tego średniego wykształcenia, więc to chyba taka szansa też dla mieszkańców na rozwój.
6: Oczywiście, że tak, dlatego że w tej chwili potrzebujemy fachowców. Potrzebujemy fachowców i to w szerokim tego słowa znaczeniu, ponieważ ich na rynku brakuje i teraz właśnie można byłoby dwutorowo działać, czyli z jednej strony szkoła branżowa, potem szkoła branżowa drugiego stopnia, a jeżeli ktoś nie chce robić tej szkoły branżowej drugiego stopnia, no to jak najbardziej tą maturę czy to wykształcenie średnie można zdobyć w takiej szkole, jakim jest liceum ogólnokształcące, które właśnie tam powstanie.
1: Tu nie ma żadnych ograniczeń wiekowych?
6: Nie, nie ma ograniczeń wiekowych.
1: I matura, jeżeli ktoś na przykład chce pójść na studia, a jeżeli pracodawca na przykład wymaga, żeby było wykształcenie średnie, ale ta matura nie jest konieczna, to też można spokojnie na tym poprzestać.
6: Tak, bo w każdym liceum ogólnokształcącym można poprzestać na skończeniu 4-letniego w tej chwili, bo kiedyś było 3-letnie liceum. No i można podejść do matury, nie trzeba, ale to wykształcenie średnie jest. Niemniej jednak nie otwiera to drogi na studia, bo żeby iść na studia wyższe, no to trzeba właśnie zdać maturę. Natomiast no można uzupełniać to jeszcze ewentualnie jakimś studium czy no kursy, no to wiadomo.
1: Mówiła przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie Miasta Konina Monika Lis. Zakończono pracę na terenie miejsca pamięci w Lesie Żuchowskim w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Renowacja cmentarza ofiar niemieckiego obozu zagłady Kulmhof. W programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonano opomurowanie znajdującej się na terenie kwatery masowej mogiły ofiar obozu, odkrytej podczas prac archeologicznych prowadzonych w latach 80. Prace prowadzone były pod nadzorem Komisji Rabinicznej do spraw cmentarzy. Całkowita wartość zadania wyniosła 150 tysięcy złotych. Jest to najstarsza chronologicznie mogiła. Do jej kopania skierowano najpierw 30 żydowskich mężczyzn z koła, a następnie grabarzy wybieranych z kolejnych transportów. To przy niej pracowali uciekinierzy z obozu Abram Rui, Szlama Wiener i Michał Podchlebnik, zmuszeni do pochowania najbliższych. Od grudnia 1941 roku grzebano w niej ciała pierwszych ofiar Żydów z terenów dawnych powiatów kolskiego i tureckiego oraz z łódzkiego getta. Podobny los Los spotkał około 4300 Romów i Sinti z pogranicza austriacko-węgierskiego przewiezionych z obozu cypiańskiego utworzonego w granicach getta w Łodzi. Do początku lutego 1942 roku w Mogile pogrzebano około 25 tysięcy ofiar. W połowie długości przecina ją betonowa alejka wybudowana w latach 60. Podczas badań archeologicznych 4 dekady lat temu stwierdzono w głębszych warstwach ziemi obecność wapna gaszonego stosowanego w celu przyspieszenia rozkładu ciał.
7: Konin FM.
0: Konin FM.
7: Naturalnie, że...

0: 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
1: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam super oferty stołów i krzeseł w ogromnym wyborze, w super cenach i są dostępne od ręki.
3: A czy warto nam się aż tak spieszyć?
2: Tak, bo teraz na stoły i krzesła nie musimy czekać tygodniami, tylko przyjeżdżamy i odbieramy zmontowane prosto z ekspozycji.
3: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10, zaprasza.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Reklama.
8: Wiadomości sportowe Konin FM.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To może być hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Jeden z głównych faworytów do tytułu zagra z rewelacją mundialu. Stawką meczu między Francją i Norwegią będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Michał Waszkiewicz.
10: Jasne, oba zespoły wygrały efektownie dwa mecze i są pewne awansu. Porażka nie zamknie nikomu drzwi do wygrania turnieju, ale dowiemy się, czy grający na fali ogromnego entuzjazmu Norwegowie są w stanie pokonać silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do meczu w trudnym momencie, bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole.
9: A mecz Francja-Norwegia zacznie się o 21:00. Równolegle zagrają Senegal z Irakiem. Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Superpuchar Polski, w którym mistrz kraju zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań podejmie Górnika Zabrze ostatecznie 16 lipca o 19:00, czyli prawie 2 godziny wcześniej niż pierwotnie planowano. Zmiana nastąpiła wskutek interwencji TVP. Nasi tenisiści i tenisistki poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu, który zaczyna się w poniedziałek. O pechu mogą mówić Magda Linet i Hubert Hurkacz, a uśmiechnąć może się Maja Chwalińska. Linet na otwarcie zmierzy się z Mirą Andrijewą, a Hubi z Kasperem Rudem. Z kolei rywalką Chwalińskiej będzie Mananchaya Sawankieł. Ponadto Iga Świątek Wimbledon zacznie od meczu z Taylor Townsend, Magdalena Fręch z Rosjanką Anną Kalińską, a Kamil Majchrzak z Alejandro Tabilo.

0: Konin FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Kończymy rok szkolny, zaczynamy wakacje. W niejednej placówce oświatowej oznacza to mniejsze lub większe remonty. Tak już od kilku dni jest w Kłodawie. W podstawówce numer 2 imienia Białych Górników trwa modernizacja łazienek. Remont obejmuje sanitariaty na parterze i piętrze ostatniego pawilonu, który pozostał jeszcze do odnowienia. Zakres prac przewiduje wymianę płytek ściennych i podłogowych, rur kanalizacyjnych, umywalek, ścianek działowych oraz drzwi. W ramach inwestycji wykonane zostaną również gładzie gipsowe i malowanie pomieszczeń. W większości takie drobne zadania miasta i gminy wykonują ze środków własnych, często w ramach zadań szkolnych pracowników lub samorządowych spółek, ale w Wielkopolsce Wschodniej kilka szkół przechodzi też poważniejsze remonty przy wsparciu środków unijnych. A teraz o zajęciach, które mogą zainteresować młodych mieszkańców regionu. Jak opowiadać historię poprzez rysunek? Jak pokazać mijający czas i dźwięk bez jego użycia? Jak zbudować napięcie? Tego wszystkiego dowiemy się na kolejnych warsztatach w pracowni Popo w Wieży Ciśnień. Stery prowadzącego przejmuje Jakub Kwiatkowski, a to oznacza, że zajmiemy się komiksem. Przed nami wakacyjne zajęcia z prowadzenia narracji wizualnej, w czasie których poznamy techniki stosowane w najlepszych komiksach na świecie. Będziemy spotykać się w lipcu, sierpniu i wrześniu w piątki o 17. Każde warsztaty potrwają 3 godziny. Na koniec wydamy profesjonalny komiks z pracami uczestników. Pierwsze zajęcia w budynku przy ulicy Kolejowej w Koninie już 10 lipca. Szczegóły na stronach Centrum Kultury i Sztuki. W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród w ramach konkursu Cztery Pory Roku z OZE. Dzieci i młodzież z subregionu konińskiego otrzymała nagrody w dwóch grupach wiekowych. W ramach konkursu uczniowie klas od 4 do 6 przesłali 45 prac, a uczniowie klas 7 i 8 27. Wybrano najlepsze, przyznając po 3 miejsca w obu konkursach oraz wyróżnienia. W młodszej kategorii zwyciężyła Natalia Płoszka ze Szkoły Podstawowej nr 5 imienia UNICEF w Turku. Druga była Kornelia Węgiel z podstawówki imienia księdza Jana Twardowskiego we Władysławowie, a trzecia Maja Chrapkowska ze szkoły nr 1 imienia świętego Jana Pawła II w Kłodawie w powiecie kolskim. Ich zadanie polegało na wykonaniu plakatu w dowolnej technice plastycznej, nawiązującego do promocji odnawialnych źródeł energii. W starszej kategorii wiekowej zwyciężyli Katarzyna Powała, Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Wilczynie, miejsce pierwsze. Julia Nowak, Szkoła imienia Jana Pawła II w Orzechowie, drugie miejsce. I trzecia Klaudia Graczyk, Podstawówka imienia Haliny Konopackiej w Bieganowie. Ta grupa musiała najpierw napisać test wiedzy z OZE, a potem wykonać kalendarz na przyszły rok związany tematycznie z odnawialnymi źródłami energii. Laureaci otrzymali nagrody, rowery, hulajnogi elektryczne, deski SUP oraz głośniki bezprzewodowe. Ponadto przyznano nagrody pieniężne dla szkół, z których pochodzili laureaci konkursu. Dodajmy też, że oprócz podium były wyróżnienia, które w przypadku Wielkopolski Wschodniej trafiły do Marii Główczyńskiej z Kłodawskiej Jedynki oraz do Hanny Sobczak ze Szkoły Dwunastki imienia Stanisława Moniuszki w Koninie. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku zaprasza do Warszawy na wyjątkowe wydarzenie Dni Wielkopolski, które odbędą się przy siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Będą one okazją do zaprezentowania tradycji wsi z naszego regionu, smaków, kolorów i rękodzieła. Goście Dni Wielkopolski będą mogli poznać m.in. techniki wyplatania wikliny, misterność haftu z nutki i wyjątkową kolorystykę czepców bamberskich. Nie zabraknie również tradycyjnej pyry z gzikiem, soku z chyćki, rogali świętomarcińskich i innych smakołyków związanych z naszym województwem. A to wszystko okraszone skoczną wielkopolską nutą. Wstęp wolny, wydarzenie w Warszawie 30 czerwca w godzinach od 12 do 19. Ale te wakacje zaskoczą nas czymś jeszcze. Każdy z Koninian będzie mógł z łatwością odkryć swoje województwo, podróżując pociągiem Kolei Wielkopolskich. Podlegająca pod Urząd Marszałkowski spółka rozwija współpracę z poznańską lokalną organizacją turystyczną oraz z wielkopolską organizacją turystyczną, aby jeszcze skuteczniej promować najciekawsze miejsca w naszym regionie i zachęcać do podróżowania koleją. Już wkrótce poznamy dokładne propozycje jednodniowych i weekendowych wycieczek, dzięki którym łatwo zaplanujemy podróż do interesujących miejsc, atrakcji turystycznych, wydarzeń kulturalnych czy terenów rekreacyjnych w całej Wielkopolsce. Z Konina można udać się chociażby do kopalni soli w Kłodawie. Pociągiem oczywiście. Pierwsze propozycje wakacyjnych podróży przekażemy już na początku lipca. Do 31 lipca można składać wnioski o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe finansowane z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Pomoc kierowana jest m.in. do farmerów gospodarujących na słabych gruntach 5 i 6 klasy, czy właścicieli prywatnych lasów zniszczonych w wyniku pożarów, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza. W ramach wsparcia takich inwestycji można ubiegać się o dofinansowanie następujących interwencji: zalesienie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych, jak również zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych. Jeden wniosek pozwala na ubieganie się o środki finansowe na wykonanie zalesienia i jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach objętych jednym planem zalesienia, utworzenie zadrzewień oraz ich ochronę na gruntach tworzących zintegrowany obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo, zakładanie i zabezpieczenie systemów rolno-leśnych na zwartym obszarze gruntów, zwiększenie bioróżnorodności w lasach prywatnych. Dofinansowanie w ramach poszczególnych interwencji przysługuje maksymalnie do 40 hektarów gruntów będących własnością wnioskodawcy lub jego małżonka. Natomiast w przypadku działań związanych ze zwiększeniem bioróżnorodności obejmuje ono również grunty należące do wspólnot zarządzanych przez spółki. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju inwestycji, nachylenia terenu oraz zastosowanych metod ochrony, a szczegóły można znaleźć na stronie Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Pół tysiąca autobusów rocznie i blisko 300 nowych miejsc pracy. W naszym województwie rozwija się jedna z większych zagranicznych fabryk. Ruszyła właśnie nowa hala produkcyjna Solarisa. Do tej pory finalny montaż autobusów odbywał się tylko w podpoznańskim Bolechowie, a od teraz nowe autobusy miejskie wyjeżdżają również z fabryki w Środzie Wielkopolskiej. Inwestycja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na zrównoważony transport w Europie i na świecie produkowane w naszym regionie Solarisa. Jeżdżą także po Koninie i to w wielu wersjach. Są typowe elektryki, hybrydy, jak i wodorowce. Największym udogodnieniem we flocie Miejskiego Zakładu Komunikacji są te najdłuższe przegubowe. A teraz zaglądamy do powiatu kolskiego. Sezon letni, czas zacząć z przytupem. Gmina Grzegorzew zaprasza wszystkich mieszkańców oraz gości na wyjątkowy festyn Witaj Lato, który odbędzie się już jutro. Program imprezy będzie pełen energii, muzyki i świetnej zabawy dla całych rodzin. Od 16 występy dzieci i młodzieży oraz koncert zespołu lutowego Grzegorzewianki. 19. Gwiazda wieczoru. Na scenie wystąpi jedyny i niepowtarzalny Wojciech Gąsowski, a od 20 aż do 2 w nocy szalona zabawa z DJ-em pod gwiazdami. Oprócz tego animacje, przystanek biblioteka, turniej tenisa ziemnego i siatkówki plażowej, parada motocyklowa i koła gospodyń wiejskich. Zapraszamy w sobotę na Stadion Sportowy w Grzegorzewie. Szykuje się duża modernizacja za grube pieniądze. Blisko 9,5 miliona złotych zostanie wydane na nowoczesne oświetlenie uliczne. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawarł umowę pożyczki ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe na modernizację oświetlenia w 9 gminach. Babiaku w powiecie kolskim, Jarocinie, Krotoszynie, Nowych Skalmierzycach, w gminie Turek, Gołuchowie, Kotlinie i w Sompolnie w powiecie konińskim. W ramach inwestycji stare oprawy sodowe i rtęciowe zostaną zastąpione wreszcie energooszczędnymi lampami LED. Efekt: niższe zużycie energii, mniejsze emisje CO2, bezpieczniejsze drogi i mniej zanieczyszczenia światłem. Przewidziano 4311 nowych opraw LED, ponad 1000 MWh oszczędności energii rocznie, około 850 ton CO2 mniej każdego roku i zdalne zarządzanie oświetleniem, czyli włączanie, wyłączanie i regulowanie mocy światła według realnych potrzeb. to inwestycja w bezpieczniejszą, tańszą i bardziej przyjazną mieszkańcom przestrzeń publiczną. Wszyscy pamiętamy wielki kryzys energetyczny sprzed kilku lat. Rosnące ceny prądu spowodowały, że w Wielkopolsce gminy zmuszone były wyłączać nocą światło na drogach. Jasno na ulicach bywało tylko wieczorami i nad ranem, czyli wtedy, gdy przemieszcza się najwięcej osób. Trzeba było wybierać między oszczędzaniem a bezpieczeństwem. Wówczas największym wybawieniem dla samorządów były energooszczędne latarnie LED-owe. Tam nie trzeba było gasić światła. Powikłania po cukrzycy, chorobach onkologicznych albo urazy czy bóle mięśniowo-szkieletowe to częste sytuacje, które eliminują nas z życia społecznego czy zawodowego. Z tego powodu z funduszy europejskich wspierane są finansowo tego typu programy profilaktyczne. One pozwalają nie tylko na wczesne wykrycie zagrożeń zdrowotnych, ale też uczą, jak skutecznie im zapobiegać. Teraz do tej listy regionalnych programów zdrowotnych dofinansowywanych z unijnej puli dla Wielkopolski dołączy profilaktyka wczesnego wykrywania raka skóry. W naszym województwie prognozowana zachorowalność na ten nowotwór może być najwyższa w kraju, podał na swoich stronach Urząd Marszałkowski. Członkowie Komitetu Monitorującego Wydatkowanie Europejskich Środków zatwierdzili z tego powodu kryteria wyboru, które oznaczają, że już niebawem zostanie ogłoszony konkurs z takiego właśnie obszaru. Zmieniamy temat. Dobre wieści na koniec roku szkolnego. Placówki oświatowe z gminy Ślesin z nowym wyposażeniem do prowadzenia zajęć. Wszystkie szkoły podstawowe z tego obszaru otrzymały nowoczesny sprzęt wspierający edukację cyfrową. Do placówek trafiły m.in. tablety, kamery, mikrofony, słuchawki z mikrofonem, statywy oraz huby USB. Łącznie do szkół przekazano 33 kompletne zestawy o wartości ponad 32 tysięcy złotych. To dokładnie zespół szkolno-przedszkolny w Ślesinie i szkoły w Lichaniu Starym, Piotrkowicach, Wąsoszach, Ostrowążu oraz Przyszyńskich Holendrach. Program ten ma na celu wyposażenie sal lekcyjnych w całej Polsce, by ułatwić szkołom i placówkom kształcenia ewentualną realizację zajęć na odległość.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: RMFM. Pogoda.
1: W nocy w całym kraju prawie 20 stopni, ale delikatnie poniżej. A jutro już temperatura znacznie przekroczy 35, w niektórych miejscach na zachodzie 37, a w niedzielę już absolutnie ekstremalne upały, nawet powyżej 40 stopni.
0: Konin FM 104.1.

0: Ośmiolatek utonął w jeziorze na Masowszu. Policja bada przyczyny tragedii. Trump zapowiada 100% cła w odwecie za podatek cyfrowy. Francja, Norwegia i Hiszpania, Urugwaj. Ciekawe mecze dzisiaj na Mundialu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który wczoraj wieczorem utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słyk z policji w Zwoleniu.
2: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
0: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Prezydent USA Donald Trump zagroził, że nałoży 100% cło na towary z państw, które zdecydują się wprowadzić podatek od usług cyfrowych. Taki podatek dotknąłby amerykańskie firmy z branży technologicznej. Trump zaznaczył, że nałoży cło niezależnie od zawartych wcześniej porozumień. Wprowadzenie podatku cyfrowego dla big techów planuje m.in. Polska. Na dożywotnie więzienie skazany został dziś w Niemczech zamachowiec, który 1,5 roku temu zabił 6 osób w Magdeburgu, 5 kobiet i dziecko. Wjechał z dużą szybkością w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym. Ranił ponad 300 osób. 51-letni mężczyzna z Arabii Saudyjskiej kilka lat wcześniej dostał w Niemczech azyl. Pracował w klinice jako psychiatra. Wakacyjne wyjazdy pod znakiem upałów. Wielu z nas już dziś wyjeżdża w trasę na drogach. Wzmożony ruch, jest bardzo gorąco. W większości kraju słupki termometrów przekroczyły 30 stopni. Jak kierowcy radzą sobie z taką temperaturą?
3: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
4: Pana nabita działa, czy ciężko?
3: Nie, to jest wersja podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
5: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół. Muzyka na full, jedziemy.
6: Cały głośnik wielki z tyłu. Prąd wzbudza nam fale. No to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
4: Studiujesz fizykę?
6: Ja nie studiuję nic.
0: Jutro i w niedzielę ma być jeszcze goręcej. Ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Upały są w całej Europie, dotarły do Skandynawii, gdzie było dziś 30 stopni. W Danii żołnierze Gwardii Królewskiej zamienili tradycyjne czapki ze skóry niedźwiedzia, tak zwane bermyce, na zwykłe, chłodniejsze nakrycia głowy. Na piłkarskim Mundialu dziś kolejne mecze grupowe, w tym hit Francja-Norwegia zacznie się o 21:00. W nocy o 2:00 kolejny z faworytów do tytułu Hiszpania zagra z Urugwajem, mówi trener drużyny Mistrzów Europy Luis de la Fuente.
7: Uważam, że rozegraliśmy 2 dobre mecze, zwłaszcza to ostatnie, ale samo w sobie to nie wystarczy, by pokonać Urugwaj. Będziemy musieli zagrać jeszcze lepiej, być bardziej skupieni, skoncentrowani i skuteczni pod bramką, ponieważ nasi kolejni rywale będą już tylko silniejsi. Ale powiem wam, co mi się bardzo podoba. To ten niesamowity, wyrównany poziom, jaki tutaj widzimy. Ekwador wygrywa z Niemcami. Widzieliśmy też inne rezultaty. Jasne, turniej jest bardzo duży, ale nie widać wyraźnych dysproporcji między zespołami.
0: O awans z tej grupy powalczy także Republika Zielonego Przylądka. Zmierzy się dziś z Arabią Saudyjską.
1: Konin FM.
8: Piątkowa remiza.

0: Piątkowa remiza.
1: No to jest ta wyjątkowa remiza. Taka ostatnia przed wakacyjną wyśmienitą przerwą.
2: I taka gorąca. Już upał bardzo mocno czucia, będzie je w weekend jeszcze bardziej. Jesteśmy do 22, o ile wytrwamy?
1: Ile w tym naszym pięknym mieście? 30 stopni teraz. Według stacji pomiarowej MPEC Konin jest takie coś.
2: A jak położyli ten... A nie położyli. Myślę, że na rurach ciepłych
1: nie.
2: Sobie termometr.
1: Nie. No ale dobra. Jutro będzie cieplej, a w niedzielę będzie jeszcze cieplej i to, co ma się dziać w niedzielę, to już jest naszym zdaniem chamstwo pogodowe, bo 40 stopni to jednak delikatna kpina z ludzkiego organizmu. Przystosowanego do życia w Polsce.
2: Zobaczymy, czy całe wakacje będą gorące, bo... Miałem wrażenie, że bardzo długo czekaliśmy na to, aż jakieś ciepło się pojawi.
1: No dobrze, niech będzie ciepło, ale bez przesady. 30 stopni to już nie powinno być więcej. Optymalnie to by było 24-25.
2: No dobra, nie gadajmy o pogodzie, tylko czekajmy na pozdrowienia. Można je wysyłać albo SMS-em pod numer 7168 na początku Konin FM bez żadnej spacji, trzeba zapisać. I złoty 23 kosztuje taki SMS, albo można też za darmo wysłać na naszego Messengera. Radio Konin FM, żółto-zielone logo na Facebooku. Tam można wysłać pozdrowienia prywatne Messengerem albo napisać komentarz pod postem, który zapowiada remisę.
1: A my gramy dzisiaj Pira ze drzwi do godziny 22:00.

0: Koronin FM 104.1.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Piątkowa remiza.
1: Co ty na to, że lato tuż, tuż, zespół Kolor, a wokalistka chyba na nazwisko Mazrajkowska, z tego co pamiętam. Imienia nie pamiętam, ale że lato tuż, tuż śpiewała, lato to już jest i niestety dowód mamy za oknem. A w tych słuchawkach jeszcze gorąco, bo te słuchawki mamy takie puchate tutaj. Tuż w ogóle, już w ogóle mózg się może przegrzać, plus 50 jest tam. Przy uchu chyba.
2: Zaczynamy od komentarzy teraz. Dobry wieczór, panowie. Pozdrawiam serdecznie was, prowadzących i całą moją rodzinkę i znajomych. Życzę miłego weekendu i super was się słucha.
1: Dziękujemy.
2: Tak, napisała Halina. Dawała sobie znać Artur też, Iwona i Teresa również.
1: Takie różne animacje mamy.
2: Teraz tutaj messenger.
1: Witam serdecznie, pozdrawiam moją ekipę SPAT, SGPR Konin oraz moją rodzinę i moją ukochaną dziewczynę Sylwię. Pozdrowienia przesyła Eryk z 5 osiedla. Pozdrowienia dla wszystkich, chłopaki, wasz stały słuchacz.
2: Dzięki. Gorące pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Niech ten piątkowy wieczór upłynie przy najlepszych tanecznych rytmach. To Iza Skrzymowa.
1: Pozdrawiam całą ekipę bawiącą się dzisiaj w domu w Kramsku i życzę udanej zabawy do białego rana. Antek z Lichenia.
2: Dla mojej ukochanej Kasi z Zatorza dużo uśmiechu, dobrej muzyki i samych szczęśliwych chwil. To od Roberta ze Żgowa.
1: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich kierowców na trasie. Szerokiej drogi i świetnej muzyki życzy Marek z Poznania, przejeżdżający przez Tuliszków.
2: I można cały czas pisać. Do 22 jesteśmy, czekamy. I to ostatnia remisa przed wakacjami. 7168, ramka SMS-owa, Konin FM. Razem te dwa słowa trzeba zapisać, żeby SMS dotarł tutaj do studia. Złoty 23, bo to droga płatna. Droga darmowa to oczywiście Messenger, Radio Konin FM, 104.1, żółto, zielone logo na Facebooku. Można też pisać komentarze na naszej tablicy facebookowej.
1: To co? Kolejne pioseneczki 3 i wracamy. Akcesy teraz, później domino. Edzia Jończyk także będzie. O, proszę. 22 minuty, prawie 23 po 20.

0: Piątkowa remiza.
1: Pogoda będzie szła na rekordy. Dla ochłody to będzie się trzeba kręcić w okolicach wody. Ja właśnie zdążyłem zejść z czereśni, bo wcześniej się nie dało. Pozdrowionka i miłej pracy oraz odpoczynku dla was, chłopaki. Michał napisał. Zszedł z czereśni. To jest takie powiedzenie, kiedy człowiek zszedł z drzewa, tak?
2: Przeczytałem i odpoczynku od was.
1: A, od was. No to będzie trochę, będzie.
2: Pozdrowienia dla mojego kochanego misiaczka Marka od Zuzy z Międzychodu.
1: Dzisiaj mam 44. rocznicę ślubu. Chciałabym przesłać najwspanialsze, najukochańsze życzenia chyba żonie. Krystynie, wszystkiego najlepszego, kolejnych rocznic, mąż Andrzej.
2: Wszystkiego najlepszego, dołączamy się do tych życzeń. Tak. Pozdrowienia dla wszystkich świętujących pierwszy dzień wakacji, jak również dla moich kochanych dzieci, Kamili i Dominika, absolwentów szkół skończonych i żonę Sylwię. Kocham was, pozdrawia Łukasz z piątego.
1: Pozdrowienia dla pani Hani Zesławska, która jak co drugi piątek nie pojawiła się w pracy. Trzymaj się ciepło i odpoczywaj. Wiemy, że na pewno słuchasz. Pozdrawia firma z Rumina.
2: Życzę wszystkim słuchaczom udanego startu weekendu i mnóstwo pozytywnej energii. To Eryk.
1: Pozdrawiam moich przyjaciół z Poznania. Bawcie się świetnie przy tej audycji, napisała Sylwia.
2: Dla całej rodzinki zdrowia, szczęścia i wielu powodów do radości od Michała z Lądu nad Wartą.
1: Pozdrowienia dla wszystkich zakochanych. Niech ten wieczór będzie pełen magii i dobrej muzyki, napisała Emilka.
2: I można cały czas pisać. 7168, tu bramka SMS-owa, taki właśnie ma numer. Na początku trzeba napisać bez żadnej spacji dwa słowa, koni na FM zlepione razem. I wydać złotych 23 na SMS.
1: A albo, jak ktoś nie chce płacić?
2: No to można za darmo na Messengera, albo można pisać komentarze i to wszystko na Facebooku Radio Konin FM 104.1.
1: No i super, no i baja. Trzy piosenki przed nami i wracamy.

0: znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
2: Piątkowa remiza.
3: Piątkowa remiza.
4: I mamy kontr pozdrowienia, w zasadzie odpowiedź na to, co było. Pozdrawiam ekipę ciężko pracujących z firmy w Ruminie. Hania Zesławska, odpoczywająca, napisała.
5: Pozdrawiam wszystkich pracujących i odpoczywających. Życzę wszystkim niezapomnianego piątkowego wieczoru i parkietu pełnego tanecznych hitów. To od Michaliny.
4: Pozdrawiam koleżanki i kolegów z pracy. Wreszcie weekend, czas na relaks. Wiktor z Kazimierza Biskupiego.
5: Dla wszystkich imprezowiczów, niech nogi same rwą się do tańca. Takie życzenia składa Teresa.
4: Gorące pozdrowienia dla mojej siostry Ani. Dużo szczęścia i spełnienia marzeń, i to od Nikoli.
5: Oj, gorące, gorące. I gorąco, gorąco jest cały czas i na naszych różnych tutaj drogach kontaktu. I jeśli chodzi o temperaturę za oknem, jasno bardzo jeszcze.
4: Cały czas
5: zapraszamy, żeby pisać. Można wysłać SMS-a 7168. Na początku Konin FM bez żadnej spacji. Zł 23 kosztuje SMS. Śmiało można też pisać na Messengera. Radio Konin FM 104.1. Żółte, zielone logo na Facebooku. Albo komentarze pod postem remizowym na Facebooku też.
4: To co, jak zawsze, 3 piosenki i się słyszymy pewno już, to będzie po godzinie 21 albo chwilę przed 21, zobaczymy. Avanti troszeczkę, Biesiadnie, dwa jabłuszka, może i nawet rubasznie trochę.

0: Piątkowa remiza.
1: I za około 25 sekund będzie godzina 21.
2: Co my tutaj mamy? O, proszę, SMS.
1: Pozdrowienia dla żony Irenki od kochającego męża Arka i całego radia. Pozdrawiam Stenię z Zagórowa. Też takie to był jeden czy dwa? A to były dwa, czyli jeden to były pozdrowienia dla żonki Irenki od kochającego męża Arka i całego radia, a drugi SMS to były pozdrowienia dla Steni z Zagórowa. No i baja.
2: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, pozdrawiamy też powiat słupecki oczywiście jak najbardziej.
1: Brawo.
2: Co my tutaj mamy? Wszystkim słuchaczom życzę zdrowia, pogody ducha i wielu tanecznych przebojów. To Kacper z 5. osiedla Konin.
1: Pozdrawiam ekipę z 3. osiedla i życzę fantastycznego wieczoru. To Heniek napisał.
2: I to też Konin. Dla mojego męża Artura, dziękuję za każdy dzień razem, miłego wieczoru życzy Patrycja.
1: Niech ta piątkowa noc przyniesie mnóstwo radości, uśmiechu i świetnej zabawy. Życzy wszystkim Wiktoria.
2: Pozdrawiam wszystkich pracujących na nocnej zmianie. Trzymajcie się i słuchajcie Radia Kazik, napisał.
1: Dla znajomych z całej Polski, a szczególnie z koła, udanego weekendu i samych dobrych chwil, Monika.
2: Życzę wszystkim słuchaczom spełnienia marzeń i dużo pozytywnej energii. Tak po prostu tutaj napisała nam Beatka.
1: Pozdrawiam moich rodziców i dziękuję im za wszystko. Paweł z Brzeźna.
2: I też można dołączyć się do tych czy innych pozdrowień. Można wysłać swoje jakieś życzenia. Czy co tam, cokolwiek, ktokolwiek wymyśli i my to odczytamy jak takie maszyny. A można to wysłać albo przez SMS-a 7168 na początku Konin FM bez żadnej spacji, złoty 23 kosztuje SMS, albo za darmo przez Facebooka i to może być albo wiadomość prywatna, czyli Messenger, albo może to być komentarz pod postem remizowym. Żółto-zielone logo, Radio Konin FM 104.1 na Facebooku.
1: Dokładnie tak i usłyszymy się już za 4 piosenki.
0: Piątkowa remiza.

0: Piątkowa remiza.
1: Temperatura zaczyna nam spadać. Od początku remizy spadła tak powiedziałbym trochę ponad 1 stopień, bo było tam 29 z hakiem, a teraz jest 28. Czyli nadal gorąco jak na 21,
2: już,
1: prawda?
2: Się zastanawiam, czy muszę mieć kurtkę, jak będę wychodził.
1: No, wiesz, no jakoś tam izoluje. No dawaj, braciszku.
2: Pozdrowienia dla sąsiadki Agusi i Roberta od Tomka i Reni, dla kochanego Tomka od Reni.
1: Pozdrawiam sąsiadów ze Sławska, Anię i Przemka, którzy też słuchają remizy. Sąsiedzi R, tak się podpisali.
2: Pozdrowienia dla całej ekipy Radia Komin FM, prowadzących, wszystkich słuchaczy, mojej rodziny i znajomych. Szczególne gratulacje dla Bartka, który właśnie zakończył szkołę podstawową. Bartek, przed tobą nowy etap życia, powodzenia i korzystaj z wakacji, bo od września znowu połudka. Gratulujemy, trzymamy kciuki, żeby było tam dobrze wszystko potem, od września. Wszystkim życzę słonecznych, bezpiecznych i pełnych przygód wakacji, aż szkoda, że przed wakacyjną przerwą nie przez wakacyjną przerwę nie będzie piątkowej remizy. Kto teraz rozkręci nam piątkowy klimat, się pyta Aga Agula. I Aga Agula ma nadzieję, że po wakacjach wróci piątkowa remiza z jeszcze większą mocą. I właśnie Aga Agula tak serdecznie tutaj pozdrawia i do usłyszenia wszystkim.
1: Znaczy, słuchajcie,
2: i udanych wakacji.
1: Muzyka remizowa to jak najbardziej będzie od 20 w piątki, tylko nas nie będzie po prostu. Muzyka będzie.
2: I co najważniejsze, będzie muzyczna fala wspomnień przez wakacje i będzie muzyczny koncert życzeń. Tam można sobie zamawiać piosenki, to w niedzielę od 12 do 14 jest koncert życzeń, muzyczna fala od 10, ale to chyba wszyscy wiedzą chyba.
1: Mhm. To co, gramy?
2: Tak, tylko przypomnij jeszcze, jak się pozdrawiać.
1: A, no to można do nas pisać, chociażby wysyłając SMS-a na numer 7168. Pierwsze słowo Konin FM pisane razem, później odstęp i treść pozdrowień. Koszt za jeden wysłany SMS to złoty 23. Można też pisać do nas za darmo, za pośrednictwem Facebooka. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo, Messenger albo komentarz pod postem. Mamy już 20 minut po godzinie 21 i my tak troszeczkę przed 22 będziemy uciekać z kolegą, ale muzyka remizowa pozostanie do północy na antenie Radia Konin FM.

0: Piątkowa remiza.
1: Trochę późno was włączyłam, ale może zdążę. Chciałabym pozdrowić moich ziomków, zarówno tych dawnych z dziada pradziada, jak i przybyłych z Tenia z Zagórowa.
2: Pozdrowienia dla sympatycznych dziewczyn Sylwii i Madzi. Pozdrawia super kierownik z Konina.
1: Witam piątkową remizę super prowadzących, piękną tworki, aż kopytka chodzą. Pozdrawiam znajomych przyjaciół, ekipę z pracy w Żychlinie od Iwonki.
2: Kochanej Reni i Tomusiowi życzę dużo zdrówka i miłości na dalsze życie, a tego życzą Robercik i Agusia.
1: Niech każdy kolejny utwór dodaje wam energii i wprawia w doskonały nastrój. Życzy tego Janek.
2: Dla wszystkich solenizantów i jubilatów wszystkiego najlepszego od Maćka z Chorznia.
1: Pozdrawiam ekipę z pracy i życzę spokojnego oraz radosnego weekendu, Waldek.
2: Dla mojej przyjaciółki Magdy dużo szczęścia, miłości i sukcesów od Julka.
1: No i fajnie, jeszcze dwa razy się usłyszymy dzisiaj, podczas... Czy ja ptaki słyszę w słuchawkach?
2: Nie.
1: No, mamy okno uchylone i może ptaki słychać. I tak mi się wydaje, że właśnie mikrofon je wyłapuje. Teraz nie, ale przed chwilą. O. Dobra. Nie będziemy się bawić w ornitologów teraz. Można do nas pisać jeszcze przez jakiś czas, chociażby za pośrednictwem Facebooka. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo, to jest Facebook. Komentarz pod postem albo Messenger, można też wysłać SMS. Numer 7168, pierwsze słowo Konin FM pisane razem, później odstęp i treść pozdrowień. Koszt za jeden wysłany SMS to złoty, 23 z wliczonym już w to VAT-em 23%, jakby co. To co, gramy w takim razie. Idziemy się chłodzić przy lodówce postać.

znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Piątkowa remiza.
1: Hej, Schumacher, Madziu i cała ekipa piątkowej remizy. Przysyłam wam ogromne wakacyjne pozdrowienia. Niech słońce dopisuje, humory nie schodzą poniżej 100%, a walizki wrócą pełne wspomnień. Odpocznijcie porządnie, bo po wakacjach nie ma taryfy ulgowej. Wracacie z nową energią i dajecie taki czat w piątkowej remizie, żeby wszystkim uśmiechy nie schodziły z twarzy. Udanych wakacji i do zobaczenia po wakacjach. Pozdrawiam serdecznie, Samanta.
2: Pozdrawiamy, dziękujemy. Życzę wszystkim słuchaczom wielu powodów do uśmiechu i dobrej zabawy. To Arletka z Kleczewa napisała.
1: Arletka z Kleczewa. Pozdrawiam wszystkich fanów muzyki tanecznej. Niech ta noc będzie wyjątkowa. To od Romka.
2: Dla ukochanej rodziny dużo zdrowia, szczęścia i wzajemnej życzliwości od Józefa.
1: Niech piątkowy wieczór będzie pełen pozytywnych emocji i świetnych wspomnień, napisał Bartek. A my za chwileczkę zagramy dwie piosenki i usłyszymy się ostatni raz przed dwumiesięczną wakacyjną remizową przerwą. Więc jeżeli ktoś chce... Dla kochanego serduszka, które mocno puka, pozdrowienia przesyła tajemniczy wielbiciel Cmok Cmok.
2: No to gramy.
1: Gramy, jak wysyłać pozdrowienia, no to pewno wszyscy pamiętamy. Zatem gramy, nie przedłużamy.

0: Piątkowa remiza.
1: Pozdrawiam wszystkich, którzy właśnie rozpoczynają weekendowy odpoczynek po ciężkiej popołudniówce, napisał Olaf.
2: Dla mojej drugiej połówki mnóstwo miłości i pięknych chwil razem, to rzeczywiste.
1: Życzę wszystkim słuchaczom samych pogodnych dni i fantastycznej zabawy dzisiaj w nocy, to od Madzi z Wilkowa.
2: I jeszcze gorące pozdrowienia dla prowadzącego audycję oraz wszystkich słuchaczy. Niech muzyka gra do samego rana, to od Radka.
1: No, grać
2: do
1: będzie.
2: Te pozdrowienia.
1: Będzie grała do samego rana, ale taka stricte remizowa to do północy.
2: O, gorąco. Dobra, kończymy.
1: Do usłyszenia we wrześniu. Dobranoc. W tej audycji. Dobranoc na 2 miesiące, tak. To będzie długi, zimowy, letni sen. Pa, pa.

0: Uwaga! Komunikat pogodowy dla Konina i okolic. Temperatura maksymalna dzisiaj może przekraczać 35 stopni Celsjusza. Jutro lokalnie może zbliżyć się do 40 stopni. Obowiązuje ostrzeżenie przed upałem. Upał może stanowić zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla osób starszych, dzieci, osób przewlekle chorych oraz osób pracujących na zewnątrz. Zaleca się ograniczenie przebywania w pełnym słońcu, unikanie wysiłku fizycznego, regularne picie wody, noszenie nakrycia głowy oraz lekkiej, przewiewnej odzieży. Warto upewnić się, czy pomocy nie potrzebują seniorzy, osoby samotne lub mające trudności z samodzielnym funkcjonowaniem. Dzisiaj stopniowy spadek temperatury spodziewany jest po godzinie 18, jednak do tego czasu warunki mogą pozostawać niebezpieczne. Nie należy pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanym samochodzie, nawet na krótki czas. Powtarzamy. Dziś i jutro w Koninie i okolicach prognozowany jest niebezpieczny upał. Jutro temperatura maksymalna może lokalnie zbliżyć się do 40 stopni Celsjusza.
1: Konin FM 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Komunikat drogowy dla Konina. Uwaga! Dziś wieczorem w Koninie wystąpią utrudnienia w ruchu w związku z ogólnopolskim biegiem milowego słupa. W godzinach od 19 do 21.30 ulice na trasie zawodów będą częściowo lub całkowicie nieprzejezdne. Zamknięty dla ruchu będzie między innymi wjazd na Plac Wolności. Trasa biegu obejmie między innymi ulice 3 Maja, Wałta Rejwy, Trasę Warszawską, Kolską, Dąbrowskiego, Kościuszki, Nadrzeczną, Trasę Bursztynową, Poznańską, Wojska Polskiego, Pociejewo oraz Most Toruński. Zmianie ulegnie także kursowanie wielu autobusów. Szczegóły dostępne są na stronie MZK Konin oraz w aplikacji OnTime. Uczestnikom biegu zaleca się uwzględnienie dzisiejszej wysokiej temperatury, odpowiednie nawodnienie i rozsądne gospodarowanie siłami.
1: Konin FM.

You have 5 seconds to terminate this tape. 5, 4, 3, 2, 1. Gonin FM 104.1.

0: Komunikat pogodowy dla Konina i okolic. Temperatura maksymalna dzisiaj może przekraczać 35 stopni Celsjusza. Jutro lokalnie może zbliżyć się do 40 stopni. Obowiązuje ostrzeżenie przed upałem. Upał może stanowić zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla osób starszych, dzieci, osób przewlekle chorych oraz osób pracujących na zewnątrz. Zaleca się ograniczenie przebywania w pełnym słońcu, unikanie wysiłku fizycznego, regularne picie wody, noszenie nakrycia głowy oraz lekkiej, przewiewnej odzieży. Warto upewnić się, czy pomocy nie potrzebują seniorzy, osoby samotne lub mające trudności z samodzielnym funkcjonowaniem. Dzisiaj stopniowy spadek temperatury spodziewany jest po godzinie 18, jednak do tego czasu warunki mogą pozostawać niebezpieczne. Nie należy pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanym samochodzie, nawet na krótki czas.
1: Konin FM 104.1.